Wiadomość. Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Potop. Henryk Sienkiewicz. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Niezbędne minimum. Henryk Sienkiewicz to przede wszystkim autor powieści historycznych. Pisał je, prawdę mówiąc, trochę na jedno kopyto. Stosował kilka zabiegów fabularnych, które powtarzał wielokrotnie w swoich dziełach. Nie przeszkodziło mu to jednak w odebraniu statuetki Nobla. Tak więc w prawie każdym utworze znajdziesz miłość od pierwszego wejrzenia, motyw porwania, postaci albo jednoznacznie dobre albo złe, pościgi, walki, pojedynki. Główny bohater albo jak w przypadku Skrzetuskiego jest na całej linii pozytywny, albo ulega przemianie, z której wynika, że i tak był dobrym człowiekiem, tylko musiał się trochę odnaleźć. Nawet w pustyni i w puszczy występują te wątki. Porwanie, pościgi, pojedynki i nawet miłość od pierwszego wejrzenia, tylko jeszcze nieuświadomiona, Stasia i Nel. Taki w tej swojej tematyce powtarzalny był Sienkiewicz. Pomimo tego jego trylogia, której części stanowi powieść Potop, jest chętnie czytana i chętnie oglądane są jej ekranizacje. W skład sienkiewiczowskiej trylogii wchodzą Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski. A do której części najchętniej sięgają czytelnicy? Do Potopu. Dzięki Kmicicowi. Kmicic to jeden z najlepiej wykreowanych przez Sienkiewicza bohaterów. Facet z krwi i kości. Bohater, który nie nudzi od początku swoją idealnością, a który ostatecznie i tak idealny się okazuje. To właśnie postać ulegająca przemianie, pod wpływem miłości oczywiście. Trylogia powstała w latach 1884-1888. Akcja wszystkich części toczy się na terenie Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie XVII wieku. Do zrozumienia tej prostej opowieści o wielkiej miłości potrzebujesz podstawowej wiedzy historycznej. Czas wydarzeń. Akcja ma miejsce podczas najazdu Szwedów na Polskę w czasie VI wojny polsko-szwedzkiej. W Potopie są to 2 lata z blisko 5 lat walk. Najważniejszym wydarzeniem przedstawionym w powieści jest obrona Jasnej Góry. Miejsce akcji? Akcja toczy się na ziemiach polskich, a miejsca, które musisz zapamiętać to Częstochowa z Jasną Górą, Kejdany na Litwie, Sandomierz, Warszawa oraz Ujście w Wielkopolsce. Istotne wydarzenia historyczne. Ujście. Początek wojny i od razu poddanie się. Pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej nie było skłonne do walki i chętnie podpisało układ z najeźdźcą. Kejdany. Odbyła się tam uczta, w czasie której Janusz Radziwiłł jako wielki hetman litewski uznał zwierzchność króla Szwecji Karola Gustawa. W zamian dostał zapewnienie, że jego ród otrzyma rangę królewską. Część gości uznała to za zdradę. Obrona Jasnej Góry. Poszło o skarby. Szwedzi, luteranie chcieli wykorzystać wojnę do wywiezienia z Jasnej Góry kosztowności. Nie udało się to jednak. Klasztoru nie zdobyli, co było ogromną porażką wojsk szwedzkich. Bohaterowie historyczni. Jan II Kazimierz, król Polski. Janusz Radziwiłł, wojewoda wileński i hetman wielki litewski. Bogusław Radziwiłł, Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański. Stefan Czarnecki, dowódca polskiej armii, później hetman. Stefan Lubomirski, hetman wielki koronny. Paweł Sapieha, hetman wielki litewski. Augustyn Kordecki, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Z taką wiedzą sprawnie przebrniesz przez streszczenie powieści. A więc teraz właściwe streszczenie utworu. Potop przytłacza ilością nazwisk, miejsc, stopni wojskowych, funkcji pełnionych przez bohaterów powieści. Spróbujmy ograniczyć tę wiedzę do minimum. Jesteśmy na Żmudzi. Obecnie to obszar Litwy. Większość majątków, które się tu znajdują, należy do rodu Billewiczów. Umiera głowa rodu, Herakliusz Billewicz, dziadek głównej bohaterki Oleńki Billewiczówny. W testamencie jedną ze swoich posiadłości, Lubicz, zapisuje Andrzejowi Kmicicowi. Andrzej jest synem jego przyjaciela. Billewicz chciałby jeszcze, aby Oleńka wyszła za mąż za młodego Kmicica.
Zaznacza jednak, że nie musi tego robić, jeżeli będzie chciała wstąpić do klasztoru lub okaże się, że Jędrek nie jest jej godny, bo zły mężczyzna z niego. Na Żmudzi w tym samym czasie jest Michał Wołodyjowski, który tworzy wojsko z okolicznej szlachty do walki ze Szwedami. Oleńka tymczasem mieszka w innej posiadłości Bilewiczów, w Wodoktach. Tam czeka na ewentualnego przyszłego narzeczonego. Kiedy pojawia się nagle Andrzej Kmicic, mamy ulubione sienkiewiczowskie zakochanie się od pierwszego wejrzenia. I ona i on są sobą zauroczeni. Pewny siebie, zabawny chorąży orszański Kmicic i piękna, z charakterem, Oleńka, tworzą interesującą parę. Po spotkaniu z dziewczyną Kmicic wraca do Lubicza, w którym stacjonuje ze swoim wojskiem. Najemnicy, którymi dowodzi, to zbieranina przypadkowych, trochę dzikich, narwanych ludzi, często przestępców. W Lubiczu trwa libacja, do której Andrzej dołącza. Kończy się ona strzelaniną do portretów przodków Bilewiczów i zabawą z dziewczynami z dworku. Na drugi dzień Kmicic i jego kompanii jadą do Oleńki. Organizują kulik, podczas którego młodzi wyznają sobie miłość. Kulik przerywa posłaniec, który informuje Kmicica o zamieszkach w mieście Upity, w którym pozostała część oddziału chorążego. Kmicic zostawia Oleńkę i wyjeżdża. W czasie jego nieobecności do dziewczyny docierają informacje o zabawowym, hulaszczym trybie życia narzeczonego. Zachwycona tym nie jest. Kmicic porządkuje sprawy w Upicie, a jego pozostali żołnierze wyruszają z Lubicza do niego. Po drodze zatrzymują się w knajpie w Wołmontowiczach. Takiemu towarzystwu wiele nie trzeba. Zadzierają z okoliczną ludnością i rodem Butrymowiczów. Dochodzi do walki, w której giną żołnierze Kmicica. Kmicic wraca z Upity prosto do Oleńki. Ta cieszy się, ale jednocześnie kłóci się z nim. Wygarnia mu wszystko, co wie. Każe wybierać między nią a kompanami. Kmicic uważa, że wcale nie musi tego robić. Kłócą się i godzą. No ale chorąży dowiaduje się o wydarzeniach w Wołmontowiczach. Wściekły napada na majątek Butrymów. Zresztą swojego oddziału palą wieś, mordują ludzi. Ostatecznie ponoszą klęskę i Kmicic chowa się u Oleńki. Kiedy niebezpieczeństwo mija, Bilewiczówna wygania go ze swojego domu. Nie przyjmuje jego tłumaczeń, a wybaczy mu tylko, jeżeli wybaczy mu szlachta, którą zaatakował. I co w takim razie robi Kmicic? Mamy porwanie. Zabiera Oleńkę siłą do Lubicza. Na pomoc dziewczynie przybywa Michał Wołodyjowski. Dochodzi do pojedynku między nim a Kmicicem i pamiętnych słów ze strony pokonanego Jędrka. Kończ waść, wstydu oszczędź. Ostatecznie dwóch wyśmienitych rycerzy kończy pojedynek, którego zwycięzcą jest Wołodyjowski. Korzystając z okazji, Wołodyjowski oświadcza się dziewczynie, ale przecież ona taka zakochana w tym diable Kmicicu. Wołodyjowskiego wzywa książę Janusz Radziwiłł. Michał postanawia pomóc Kmicicowi w odzyskaniu dobrego imienia. Zabiera go ze sobą na wojnę ze Szwedami. Razem przyjeżdżają do Kiejdan, gdzie przebywa Janusz Radziwiłł i gdzie spotykają innych, którzy mają nadzieję, że pod dowództwem Radziwiła Polska zwycięży Karola Augusta. W Kiejdanach są też Jan Skrzetuski, znany z Ogniem i Mieczem, teraz już mąż Heleny, o którą tak walczył z Bohunem, i ojciec dwójki dzieci. Razem z nim przyjechał Zagłoba, a okazuje się, że na zamku jest również Oleńka. W pewnym momencie książę Radziwiłł rozmawia sam na sam z Kmicicem i każe mu przysiąc przed Bogiem, że będzie mu wierny jako żołnierz. Wieczorem zaś przy kolacji książę osobiście prosi, aby Bilewiczówna wybaczyła Andrzejowi. Panna daje Kmicicowi nadzieję, że coś jeszcze z tej miłości może być, ale pod warunkiem, że szlachcic odkupi swoje winy. W czasie przyjęcia w Kiejdanach następuje coś, co odwraca bieg wydarzeń i znowu wprowadza zamęt w życiu Kmicica. Okazuje się, że książę Radziwiłł dogadał się ze Szwedami w zamian za korzyści i podniesienie rodu Radziwiłłów do królewskich godności. Odłącza Litwę od Polski i wchodzi w sojusz z Karolem Augustem. Budzi to oczywiście oburzenie ze strony znacznej części polskiej szlachty. Uważają to za zdradę. Wypowiadają posłuszeństwo księciu, za co zostają uwięzieni. Kmicic jest w koszmarnej sytuacji. Też uważa, że decyzja Radziwiła to zdrada, jednocześnie przyrzekał mu wierność i słowa chce dotrzymać. No i to jest gwóźdź do trumny jego związku z Oleńką.
Teraz oprócz tego, że łajdak, hulaka, to jeszcze i zdrajca. Billewiczówna opuszcza kejdany. Radziwiłł przekonuje Kmicica, że jego decyzja jest najlepszym ratunkiem dla kraju, że wie co robi i robi to z patriotyzmu, a nie z wyrachowania. Jednocześnie skazuje na śmierć Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego i Zagłobę. Jednak na prośbę oddanego mu Kmicica godzi się ich uwolnić i wysłać do Szwedów. Chorąży nie wie jednak, że za jego plecami książę wydaje rozkaz zabicia szlachciców. W drodze pomysłowemu Onufremu Zagłobie udaje się wymknąć i sprowadzić żołnierzy Michała Wołodyjowskiego. W ten sposób uwolnił jeńców. Tymczasem Kmicic zbiera wojska dla Radziwiła. Przyjeżdża też do Oleńki, żeby zabrać ją znowu do kejdan. Dumna i uparta szlachcianka nie zamierza się na to zgodzić. Nagle w jej domu pojawiają się Jan Skrzetuski, Onufry Zagłoba i Michał Wołodyjowski. No, jak zobaczyli zdrajcę Kmicica, to się zaczęło. Tym razem Wołodyjowski nie zamierza go puścić. Należy mu się za zdradę kara śmierci. Dumny, opanowany, pewny swoich racji Kmicic nie prosi o łaskę. Zagłoba znajduje jednak przy nim list, z którego wynika, że tylko dzięki Kmicicowi żyją. Ostatecznie puszczają chorążego wolno. Ale informują go o tym, że i tak mieli zostać zamordowani. Sam Radziwiłł sprowadza Oleńkę znowu do kejdan. Beznadziejnie smutny to pobyt i dla niej, i dla Kmicica. Tymczasem Szwedzi zdobywają Warszawę. Kmicica męczy sytuacja w kejdanach. Chce odwrócić swoją uwagę od Oleńki. Janusz Radziwiłł wysyła go do swojego brata Bogusława, do Tykocina. Przed wyjazdem żegna się z Oleńką. Jeszcze raz oznajmia jej, że nie może postąpić inaczej. Zrozpaczony, że nie może być z miłością swojego życia, całuje ją i odjeżdża. W drodze na Podlasie spotyka księcia Bogusława. Z rozmowy z Radziwiłłem wnioskuje, że żadni z Radziwiłłów patrioci, a Januszowi zależy tylko na własnym interesie. Wściekły, wykorzystany i oszukany, w rozpaczy porywa Bogusława. W czasie postoju księciu udaje się zabić jednego ze strażników i mocno zranić Kmicica. Ucieka, a Andrzeja, jego wierny wachmistrz Soroka, przewozi w bezpieczne miejsce. Zatrzymują się w lesie, w chacie dawnych kompanów Kmicica. Tam szlachcic dochodzi do siebie. Psychicznie jest w okropnym stanie. Martwi się o Oleńkę, która jest w kejdanach. Pisze do Janusza Radziwiła i wypowiada mu posłuszeństwo. Inny list wysyła do Wołodyjowskiego. Opowiada mu w nim całą historię zdrady Radziwiła. Wie, że trudno uwierzyć komuś, kogo uważa się za zdrajcę. Podpisuje list Babinicz, nazwiskiem pochodzącym od miasteczka, które należało do jego rodziny. W kejdanach u swojego brata przebywa Bogusław. Postanawia on w ramach zemsty na Kmicicu uwieść Oleńkę. Zadanie to całkiem miłe, biorąc pod uwagę atrakcyjność panny. Ale panna ta i atrakcyjna, i z charakterem, więc nic z planów księcia nie wyszło. Zresztą sam książę w porównaniu do męskiego Kmicica blado wypada. Kmicic jako ubogi szlachcic Babinicz podróżuje po kraju. Próbuje dostać się do króla Jana Kazimierza. Szuka dla siebie miejsca. Chce też walczyć przeciwko Szwedom. W jednej z karczm trafia niestety na Józefa Butryna. Przypomnij sobie, to ten, z którym doszło do awantury na początku powieści. Butryn rozpoznaje w Babiniczu Kmicica i znowu dochodzi do awantury. Andrzej spotyka też przypadkiem Rzędziana, znajomego Wołodyjowskiego. Prosi go, aby przekazać Michałowi, że nie jest jego wrogiem, że wiele się zmieniło. W liście pisze też szczegółowo o planach Radziwiłłów. Wołodyjowski, Skrzetuski i Zagłoba zbierają wojsko przeciwko Szwedom i zdrajcom Radziwiłłom. Kmicic kieruje się w stronę Częstochowy. Przypadkiem w przydrożnej gospodzie słyszy, jak poseł szwedzki mówi o planowanym ataku na Jasną Górę. Chorąży wyrusza więc do klasztoru, aby ostrzec mnichów. Tam też spowiada się przeorowi Kordeckiemu. Oblężony klasztor długo broni się przed Szwedami. Kmicic jest tam jednym z głównych dowódców. Różne wydarzenia mają miejsce po drodze. Zapamiętaj jedno charakterystyczne. Ogłuszony po wybuchu ogromnego działa, Kmicic trafia w ręce Szwedów. Tam niejaki Kuklinowski, który wcześniej próbował namówić Kmicica na przejście do Szwedów, co mu się oczywiście nie udało, w zemście wiesza szlachcica w stodole i podpala mu sławetne boczki.
Kmicica ratują jego ludzie, a ten robi to samo Kuklińskiemu. Wiesza go i też pochodnią podpala mu jeden bok. Po udanej obronie Jasnej Góry Kmicic dociera wreszcie na Śląsk, do króla Jana Kazimierza. W drodze do Polski ratuje nawet królowi życie, ranny ujawnia królowi swoją tożsamość. W tym czasie wojska Wołodyjowskiego docierają do Radziwiłłów. Janusz ginie, a Bogusław ucieka, porywając ze sobą Oleńkę. Trwają walki w Zamościu, Lublinie i Sandomierzu. Szwedzi ponoszą klęskę. Ostatecznie odzyskujemy również Warszawę. Bogusław tymczasem przetrzymuje w swoim majątku w Tykocinach Oleńkę. Próbuje uwieść ją na różne sposoby. Po dobroci, a jak to nie skutkuje, to i siłą. Nic mu jednak nie wychodzi. Oleńka planuje ucieczkę. Radziwiłł wywozi ją jednak do Taurogów. Kmicic walczy i walczy, dociera w końcu i do Taurogów. Rozbija wojsko Bogusława, pozostają jednak w majątku Oleńka i przebywająca z nią Anna Krasieńska, późniejsza narzeczona Wołodyjowskiego. Szalona, sympatyczna, kochliwa i swoim urokiem rozkochująca mężczyzn wokół siebie. Wszystkich tych walk nie zapamiętasz. Kmicic jako Babinicz przemierza kraj, a jego sława i legenda rośnie. Oleńce i Annie udaje się uciec i docierają na Żmudź, do Lubicza, należącego przecież teraz do Kmicica. Tam osaczają je wojska szwedzkie. Anna pisze do Babinicza, o którym tyle słyszały, z prośbą o pomoc. I pomoc nadchodzi. Babinicz jednak potem jedzie walczyć dalej. Ostatecznie Szwedzi przegrywają, poddają się i uciekają z Polski. Udaje się również odbudować wodokty, w których teraz mieszka Oleńka. Pewnego dnia do Lubicza przywieziony zostaje ciężko ranny Kmicic. Oleńka jest przerażona jego stanem. Kmicic jednak powoli dochodzi do siebie. Pewnej niedzieli pojawia się na mszy w Utpicie, a tam ksiądz odczytuje list od króla Jana Kazimierza, rehabilitujący Andrzeja Kmicica. Oleńka ma wyrzuty sumienia, że tak źle o nim myślała i tak fatalnie go traktowała. Kmicic ją kocha, ona kocha jego. Wszystko jest teraz proste. Dochodzi do zaręczyn, i to podwójnych. Jeszcze Anusia i Michał Wołodyjowski zakochują się w sobie wzajemnie. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji opowieści. Zacznijmy od motywów występujących w Potopie. Motyw wojny, motyw patriotyzmu, motyw zdrady, motyw miłości, motyw trójkąta miłosnego, motyw przyjaźni, motyw zemsty, motyw podróży, motyw rycerza i motyw przemiany. Teraz cechy głównych bohaterów. Andrzej Kmicic. Odważny, stanowczy, porywczy, wierny, pewny siebie, chętny do zabawy, ale i do walki w imię ideałów i miłości. Aleksandra Billewiczówna. Wrażliwa, odważna, stanowcza, wierna, uczciwa, bogobojna, nieustępliwa, czuła i opiekuńcza. Janusz Radziwiłł. Bezwzględny, chciwy, apodyktyczny, nieuczciwy, nieustępliwy, zdrajca. Michał Wołodyjowski. Uczciwy, odważny, wierny ojczyźnie i przyjaciołom. Inteligentny, szczery, stanowczy, wyrozumiały i życzliwy. I jeszcze najważniejsza terminologia do zapamiętania. Powieść historyczna. Na tle wydarzeń historycznych ukazane są losy fikcyjnych bohaterów, tworzących przekrój społeczeństwa danej epoki. Narracja prowadzona przez wszechwiedzącego narratora stylizowana jest na język z epoki. W kompozycji Potopu odnaleźć można elementy epopei, baśni, romansu, powieści przygotowej i westernu. Znaczenie tytułu powieści. Tytuł tej części trylogii można odczytywać na dwa sposoby. Pierwszy. Szósta wojna polsko-szwedzka zwana jest Potopem Szwedzkim. Szwedzi bardzo szybko i licznie opanowali nasz kraj. Zalali wojskiem tereny Rzeczypospolitej. Drugi. Nawiązuje do biblijnego potopu, który został zesłany na ludzi jako kara za grzechy. Brak miłości do ojczyzny poskutkował wojną ze Szwedami. W Biblii potop przyczynił się do odrodzenia wiary w Boga. Potop szwedzki spowodował, że Polacy jakby na nowo pokochali swoją ojczyznę. Powrócił patriotyzm. Na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych.
Chciałoby się powiedzieć, fuksa miał ten Sienkiewicz, że się znalazł Hoffman i Olbrychski. Trudno dzisiaj myśleć o bohaterach powieści nie przez pryzmat filmu. Kmicic to Daniel Olbrychski, Michał Wołodyjowski to Tadeusz Łomnicki, a Oleńka Małgorzata Braunek. Olbrychski na ekranie kochał szaleńczo, walczył do krwi ostatniej i był fantastycznym Kmicicem, tak że lepiej już chyba nie można. Był fantastycznie przygotowany fizycznie do roli. Prawie wszystkie sceny wykonywał sam, bez pomocy kaskadera. Świetnie jeździł konno, był bardzo dobrym szermierzem i także biegaczem. Kmicic, typ niegrzecznego chłopca na zewnątrz i wrażliwca w środku. Gdzie jeszcze takiego spotkasz? James Dean jako buntownik z wyboru, John Travolta i jego Danny Zuko w filmie Grease, Wiedźmin, Ryan Gosling i jego bohater w filmie Drive, Bruce Willis w Piątym Elemencie, Sherlock Holmes w najnowszej wersji, tam gdzie zagrał Benedict Cumberbatch i jeszcze bohaterowie współczesnych seriali, Don Draper z Mad Men i Jughead Jones z Riverdale. Wszystkich ich łączy ta sama wrażliwość, skryta za postawą niegrzecznego twardziela i wszystkich ich za to właśnie kochają kobiety. To jak? Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś, jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
4: Nisko poleciałeś.
3: No.
4: Dużo więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
1: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
6: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
7: Ja uważam, że akurat Polska jest jako tak bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
8: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę się żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
9: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
10: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
10: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały. Tak,
10: dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No, ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem i z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych, oblana farbą. To była głośna sprawa. No, ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
12: Czy dobrze wam się żyje w Polsce i dlaczego dobrze albo niedobrze?
8: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze to się nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę się żyć w innym miejscu.
12: Gdzie?
8: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też wkurzają w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
12: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
8: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
12: Aha. Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
8: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i no jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
12: To co, wynajmujesz mieszkanie i...
8: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
13: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat słabe możliwości z pracą. Jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. Może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, to wtedy jest perfekto. Ale jak tak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
8: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
13: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
2: Mi się żyje dobrze, tak, lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam życie w Polsce.
1: Tak zwani gniazdownicy, czy też młodzi dorośli, ludzie, którzy nie wyprowadzili się jeszcze z domu, to już ponad połowa Polaków między 25 a 34 rokiem życia, a jeszcze 10 lat temu niewiele ponad 40% z nich mieszkało z rodzicami, więc to rośnie z roku na rok, to są dane Eurostatu. No i to jest chyba ten najczęściej powtarzający się zarzut wobec systemu, że trudno zarobić nawet na wynajem.
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce?
14: Chyba dobrze, no, ale zawsze może być lepiej. Drogi wynajem.
12: Wynajmujecie mieszkanie?
14: Tak. Ale nie tutaj.
12: No, gdzie?
14: W Krakowie.
12: I jak to w Krakowie wygląda?
14: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia tak minimalną
14: nisko,
3: krajową...
14: Nisko poleciałeś.
3: No...
14: Myślę, że więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
14: No, a jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
3: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć, no...
14: W takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
3: Ciężko.
14: No może być ciężko potem, no nie?
12: Czy w ogóle na panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
15: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
12: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
15: Tak, że żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam złotówka, może tak.
12: No.
15: Mam biuro, mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
12: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
15: Ogromne. Jestem programistą.
12: A, no.
15: Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
12: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy takie możliwości właściwie.
15: Jasne.
12: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, nie trzeba stąd wyjeżdżać.
15: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
12: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje, trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
12: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej? Jak...
5: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować. Ale jakim kosztem? Tak? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
12: No to akurat tyle dobrego.
5: O tyle dobrego, no coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
12: Pan 200 godzin.
5: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
12: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
5: Szukam pracy w Szwajcarii.
12: O.
5: Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
12: No. Dobra,
5: powodzę w ucieczce. Wszystkiego dobrego.
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
16: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak. W miarę.
12: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
16: Nie, no teraz praca jest. Tam bezdomnych chyba też mniej. Widać, że młodzi na studiach teraz wszyscy pracują tak jak u mnie, załóżmy. To słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
12: No ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
16: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko, więc...
17: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
16: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć. Popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
16: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały. Tak,
16: dokarmimy wróbelki.
11: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
16: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
1: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
12: Czy panu się dobrze żyje jako młodemu człowiekowi?
14: Relacyjnie.
12: Dlaczego dobrze się panu żyje?
14: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest. O.
12: Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
14: Bardzo dobra.
12: Podoba się panu wszystko?
14: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
12: A, czy pan tak podchodzi, tak...
14: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
12: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie. To...
14: Dokładnie tak. Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... No i bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
12: To w dobrą stronę zmierza, no.
14: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia. Każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. Jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu. No minęło ile? 3 miesiące.
12: Po tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
14: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało, ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
12: Co to prawda, się potem przekłada.
14: Tak, oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak by niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
12: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
14: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach, że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
3: Jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
1: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
12: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim Powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce. I to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda? Tu Ukraina się bije z Rosją. To jest właśnie to niefajna część wypowiedzi. Czyli ta wojna na Ukrainie jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast no nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chcę mi siedzieć do pracy nic, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, bliskimi też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie. Ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój
6: pokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie wychodzą, spacerują po Wiślu, żeby dalej to było. I miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
14: Tak, dobry kraj. No dlatego, że to jest wolno, nie? Wolny kraj jest. Dlatego dobrze.
12: A pan nie myśli, żeby wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec? Do...
14: Nie, dlaczego? Mi tu dobrze jest. Tu studiowałem, tu pracuję, dlatego tu chcę mieszkać. Mi tu dobrze.
12: No bo niektórzy dorzekają, że te ceny mieszkań wysokie, nie? Żeby wynająć albo kupić.
14: No, potrzebno dużo pracować. No, teraz wydaję może 30% na mieszkanie.
12: Mhm. Zarobków?
14: Tak, tak.
12: No, sporo zostaje.
14: No, no tak.
12: Da rady.
14: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
12: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
14: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy, no. I nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku. I ludzie podoba się i...
12: To da radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie, czy kawalerkę, czy...
14: Tak, z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
12: Ile płacisz za pokój?
14: 1700.
12: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
14: No tak, tak.
12: Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
14: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
12: Co, tu jest okej, okay, tak?
14: Tak, wszystko podoba się.
12: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
14: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak.
12: Mhm. Mentalność, tak?
14: No tak.
12: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
18: Bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. Mhm. I jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. Mm-hmm. No i ładnie jest.
12: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
18: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj i nie chcę dalej wyjeżdżać.
1: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
12: Nieprawdopodobne. Co to było?
7: Pompka na rękach.
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
7: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, tak mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Więc mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner, no żeby dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to, nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
12: U pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
7: No jest. Akurat nie z Warszawy jestem, więc to... No.
12: Nie ma problemów mieszkaniowych.
7: No, też git.
12: A co studiujesz?
7: Ja informatykę stosowaną.
12: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
7: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy. Coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
12: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
7: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako tako bezpieczna. Ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie, czy coś takiego ukradnie. No i normalnie też, nie wiem, nie chowam jakoś rzeczy po nie wiadomo gdzie, po jakichś saszetkach czy coś. No więc nie czuję tak luźno. Mogę flagę zrobić.
12: Flagę?
7: Flagę, no. No, to jest jako tako jest coś tam. Siła jest.
1: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda ludzka flaga, to sobie koniecznie wygooglujcie. Imponująca ewolucja na drążku. No i tym takim gimnastycznym popisem młodego człowieka kończymy. Co ludzie powiedzą? Wesołych świąt, dużo optymizmu wam życzę. Adam Feder i słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: słuchać podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A zaczynamy od zatrzymań po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
1: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja we Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów. 20 tysięcy policjantów czuwało w poniedziałek nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
4: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
0: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że w poniedziałek lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, w których dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
6: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
5: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: Telefon zaufania działa w Polsce od 2008 roku. Zbigniew Ziobro głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia komisji śledczej, która zajmowała się zakupem i użytkowaniem tego oprogramowania przez polskie służby. Komisja przedstawiła swój raport po 2,5 roku prac. Z ustaleń prokuratury, jak i komisji wynika, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane z jego użyciem dane polskich obywateli mogły wpaść w ręce producenta, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.
7: Służba kontrwywiadu wojskowego stanowczo odmówiła udziału w zakupie. Wewnętrzny dokument służby kontrwywiadu wojskowego ostrzegał wprost. Wykorzystywany system nie wyklucza możliwości zapoznania się z przesyłanymi danymi przez producenta oprogramowania, czyli izraelską firmę NSO Group.
0: Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreśla, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
8: Mówiono nam, szanowni państwo, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit. Mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika czy byłych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Na czym obecnie skupiają się śledczy, to wie nasz reporter Mateusz Chłustun.
9: Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
10: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
9: Tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
10: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
9: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. W środę 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał w wyborach Monikę Piątkowską. W niedzielnym głosowaniu uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta, to wie nasza reporterka Dominika Baraniec.
11: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej letniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
12: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
11: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Na kogo głosowali Krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych? O to pytał nasz reporter.
13: Proszę pana, no obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
14: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
15: No to Gibała, tak.
14: Tak, Gibała.
15: Gibała.
14: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
15: Jego jakby znamy.
16: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
17: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
0: Przypomnijmy, zaprzysiężenie nowego prezydenta 21 października. Tego dnia mamy też poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. W chwili ataku nie był pod wpływem żadnych środków odurzających. Śledczy mają wyniki badań krwi napastnika z klasztoru w Jarosławie na Podkarpaciu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
18: Otrzymaliśmy wyniki badań laboratoryjnych próbek krwi. Próbki te są negatywne, czyli nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
0: Prokuratura przygotowuje się teraz do powołania biegłych, którzy ocenią poczytalność podejrzanego w chwili zdarzenia. Śledczy wysłali też wniosek o międzynarodową pomoc prawną na Ukrainę w celu przesłuchania w charakterze świadka matki i chora M. 31-latek został już przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś zgodnie przed budynkiem NFZ w Katowicach.
19: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
20: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
21: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, by problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające. Więcej broni z własnych fabryk. Tego, zdaniem szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, potrzebuje Europa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
2: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a także wykorzystywanie środków europejskich, dodawał minister obrony.
2: Z programu SAFE 44 miliardy euro, czyli prawie 1/3 trafiła do Polski, a z tego już 2/3 zostało zadysponowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Warsaw Security Forum to dwudniowa międzynarodowa konferencja na temat obronności. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymali dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono w Sztokholmie.
3: Sveriges Riksbank Prize.
0: Nagroda z ekonomii otrzymują Robert Ihol i Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Podczas remontu kamienicy przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie odkryto wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski Walczącej, symbol oporu z czasów II wojny światowej, mówi Magdalena Łani z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
22: Znalezienie takiego znaku Polski Walczącej, to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, ponieważ budynków, na których one mogą się znajdować, jest coraz mniej. Ten znak został odkryty po zdjęciu wtórnej warstwy tynku, który wiele lat temu na tą kamienicę został położony.
0: Kotwica znajduje się przy wejściu na klatkę schodową przy budynku Puławskiej 48. Teraz znak zostanie odnowiony przez konserwatorów i zabezpieczony specjalną szybą. A na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gośćmi Wiktora Świetlika będą publicyści Agnieszka Burzyńska i Bartłomiej Graczak z przekanału. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM program Ósma Runda i rozmowa z byłym sędzią Sądu Najwyższego, profesorem Janem Majchrowskim.

0: Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nieprzypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. Tadeusz Konwicki.
1: Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać.
0: To żelazna zasada dialogu, która obowiązuje w aktywności, o której dziś wam opowiemy. Nie jest to aktywność zbyt popularna, bo na pierwszy rzut oka trąci myszką w czasach wszechobecnych telefonów komórkowych, WhatsAppa, Messengera czy innych zdobyczy technologicznych, które umożliwiają nam błyskawiczny, prosty, skuteczny i tani sposób komunikowania się z innymi. Michał Poklękowski, kłaniam się wam w kolejnej odsłonie podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nadawanie, nasłuch, odbieranie to trzy filary, na których opiera się krótkofalarstwo. Krótkofalowcy to pasjonaci, tacy pełną piersią, zakochani po uszy w antenach, falach, częstotliwościach, kablach, mikrofonach i słuchawkach. Łącząc się przez radio z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, są niczym surfer na wymarzonej i wyczekanej fali. Mogą o tym rozmawiać godzinami.
1: Opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne.
0: Zanim krótkofalowiec zacznie rozmowę z kimś z drugiego końca świata, przedstawia się, posługując się specjalnym krótkofalarskim slangiem.
1: Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga.
0: Wszystko jasne? Może na wszelki wypadek powtórzmy w rozszerzonej wersji.
1: Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Kebek Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
0: I od razu wszystko jasne. Nieodłączną towarzyszką krótkofalowców jest ekscytacja. Nie raz, nie dwa. Próba wywołania kogoś na falach eteru przypomina jajko z niespodzianką.
1: Często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny.
0: Nieprzyjaźnie krótkofalowiec zostanie potraktowany, jak znajdzie się na częstotliwości, na której nie powinno go być.
1: Ponieważ poza nami radioamatorami, na falach radiowych pracują różne służby. Trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
0: Dlatego
1: proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp.
0: Żeby zostać pełnoprawnym krótkofalowcem, nie wystarczy kupić sobie sprzęt do przeczesywania fal w poszukiwaniu kontaktu. To dopiero początek. Potrzeba czegoś jeszcze. Czego? Tego dowiecie się już za chwilę z najnowszego reportażu Doroty Witt, do którego wysłuchania was teraz zapraszam.
2: Piotr Sobota pasję znalazł w eterze. Najczęściej nasłuchuje, zarzucając antenę na gałęzie drzew. W ten sposób nawiązał wiele połączeń z radioamatorami z odległych części globu. Ale pytany o sukcesy, mówi o zajęciach dla dzieci, jakie zaczął prowadzić i o tym, jak na fali krótkiej z przyjacielem z Ameryki opowiada o najnowszej historii Polski.
3: Sugar Quebec number 2, whisky kilowatt Juliet. Sierra Queen number 2, whisky kilowatt Juliet.
1: Nie wiem, czy dobrze powiem, ale to chyba to musiał sprawdzić. Konkretne informacje na temat osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, możemy odczytać na danych portalach, w których jest opisane są podstawowe informacje, na przykład biograficzne albo o osiągnięciach, o miejscu zamieszkania, albo przynajmniej zainstalowania stacji krótkofalowej. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie do końca są anonimowe te osoby.
1: Nie są do końca anonimowe i z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony pewnie niekoniecznie, dbając o swoją prywatność, natomiast no, jakby w tym świecie radioamatorskim też nasze łączności i nasze rozmowy mogą zostać podsłuchane. Czyli ktoś może po prostu je usłyszeć i jakby no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego strachu, że coś się wydarzy. Nie? Mój znak też jest dostępny w internecie. Można sobie wrzucić w Google i zobaczyć po prostu moje ostatnie osiągnięcia, albo przynajmniej gdzie mam zainstalowaną stację. Łączność krótkofalarska nie polega na tym, żeby ogłaszać tajemnice. No oczywiście, no jeżeli ktoś jest nieuważny i poda jakieś informacje, licząc na to, że nikt tego nie wykorzysta, no to to już jest takie działanie, które powiedzmy, no może nie tyle jest karygodne, co jest po prostu nie, no złe powiedzmy, nie? No bo tutaj jakby należy zwrócić uwagę na to, że to, te informacje mogą zostać przez kogoś przechwycone. Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. Szybciej? Staramy się każdą literę powiedzieć odrębnym słowem, tak żeby po prostu korespondent po drugiej stronie mógł usłyszeć właśnie ten nasz znak i być pewnym właśnie tego, co usłyszał.
4: Tak.
1: To w tym momencie by to było Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Quebec Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
4: I to jest zamiast przedstawienia się, rozumiem?
1: Dokładnie tak. To znaczy zasady są odgórnie narzucone przez Międzynarodową Organizację Radiokomunikacyjną. Jest to znak indywidualny w skali światowej, także znaki polskie od niemieckich na przykład są różne w tym momencie. No i znak jest zbudowany w zasadzie z trzech takich podstawowych elementów. To jest prefiks, następnie jest pewna cyfra, która określa różne rzeczy. No i jest sufiks, czyli ta część taka powiedzmy losowa, ale od pewnego czasu można ją wybierać po prostu.
4: Czyli nie ma na świecie dwóch takich samych znaków, nie może być?
1: Nie może być jednocześnie używanych dwóch takich samych znaków.
4: Jak to się u pana zaczęło, pasja do krótkofalarstwa?
1: Tak naprawdę taki punkt początkowy jest trudny do określenia. Pamiętam, bo miałem kilka lat jako chłopiec. Pojawiło się w domu radio, które pozwalało, radiomagnetofon dokładnie, które pozwalało oprócz takich fal, które znamy tutaj z tych transmisji broadcastowych, FM-owych powiedzmy sobie, pojawiły się też tam takie znaczniki odnośnie fal długich, średnich i krótkich. No i tak się zaczęło, że tam jakieś sygnały powstały. Później drugi taki moment, z którym wiążę swoją jakby tutaj taką przygodę z radiem, gdzie to się zaczęło, to były pierwsze krótkofalówki, które gdzieś tam otrzymaliśmy w prezencie wspólnie z bratem. No i te krótkofalówki umożliwiały łączność taką bezprzewodową w zasadzie na niewielkie odległości, ale to był taki przyczynek. No i później jeszcze doba internetu. Okazywało się, że krótkofalowcy, radioamatorzy mają już możliwość korzystania na przykład z poczty elektronicznej, gdzie dla przeciętnego obywatela nie było to jeszcze takie normalne i trzeba było kombinować, więc to gdzieś tam się zaczęło. Postanowiłem nauczyć się tego, zdać licencję, zdać egzamin i zdobyć licencję radiooperatora.
4: No właśnie, po co jest ta licencja? Nie można tak sobie swobodnie nasłuchiwać i rozmawiać?
1: Jeżeli chodzi o nasłuchy, to można. Oczywiście każdy może słuchać. Można też wystąpić o specjalną licencję nasłuchową. Posiadanie takiej licencji daje kilka korzyści. Między innymi wymiana kart potwierdzających takie nasłuchy, tak zwanych kart QSL. Natomiast licencja nadawcza, no to trzeba jednak przejść, trzeba mieć jednak pewną wiedzę techniczną i zdać egzamin przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej i zdobyć taką licencję. Żeby zachować też porządek, ponieważ poza nami radioamatorami, jakby na falach radiowych pracują różne służby, no i trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
4: Ale nie można się tak swobodnie dostać na kanał służb. To jest i nielegalne i chyba trudne.
1: No, to znaczy, to zależy oczywiście, no bo mamy jeszcze tutaj takie służby, które działają w takim systemie analogowym, więc jakby nasłuch takich częstotliwości jest możliwy, ale większość właśnie służb teraz pomału przechodzi w tryb cyfrowy, kodowane oczywiście i te transmisje są oczywiście tutaj zaszyfrowane i w prosty sposób nie można ich rozszyfrować. Nawet można powiedzieć, że bez znajomości specjalnych kluczy zabezpieczających, no ta transmisja nie zostanie rozszyfrowana w prosty sposób. Natomiast no, same nasłuchy, co do tego, według mojej znajomości są jakby tutaj legalne, natomiast tych informacji pozyskanych nie można w żaden sposób wykorzystywać. Także jako radioamatorzy proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp. No i tak to wygląda. tam, gdzie prowadzimy nasłuchy, no to mamy raczej korespondentów, którzy też są krótkofalowcami, dzielą podobne zainteresowania, opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne, albo to są po prostu krótkie, szybkie łączności takie na zasadzie aby dalej, ale też wymiana raportów. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się więcej na przykład o warunkach panujących aktualnie w eterze, czyli mamy jakby tutaj możliwość jakby określenia tego, czy na przykład jesteśmy w stanie dolecieć gdzieś dalej tym swoim nadawaniem, czyli na przykład do Ameryki Południowej albo Północnej. No, moje takie najdalsze kraje, z którymi udało mi się przeprowadzić łączność z bardzo dobrymi raportami, tutaj raport typu 5-9, to jest jeden z wyższych raportów, jaki można uzyskać w takiej łączności fonicznej, no to jest Argentyna, Chile i po drugiej stronie Nowa Zelandia. To były zasadniczo krótkie rozmowy, takie na zasadzie wymiany znaków, przywitania się, wymiany swoich lokalizacji, gdzie mieszkamy, gdzie się znajdujemy, według takich specjalnych jeszcze oznaczeń, które potocznie się nazywają QTH lokatorami. Wymiana imion, wymiana raportów, no i krótkie pozdrowienia i na tym polegały te łączności. Na pewnym etapie, że tak powiem, prowadzenia tych łączności nawiązują się jakieś społeczności, budują się przyjaźnie. No i mamy tutaj takie możliwości, że już później swobodnie można się z kimś umówić i starać się nawiązać łączność. Natomiast no, takie dalekosiężne łączności nie zawsze są możliwe ze względu na zmieniającą się propagację, warunki atmosferyczne. No i są właśnie propagacje rozchodzenia się fal radiowych. Ale tak, faktycznie tak, takie przyjaźnie powstają. No często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny, ponieważ no, jakby prowadzenie łączności fonicznych w krótkofalarstwie polega na prowadzeniu albo to wywołania ogólnego i wtedy jakby spodziewamy się odpowiedzi od osoby, która jakby szuka takiego wywołania, albo też odpowiadamy na istniejące wywołanie, czyli jakby jedna i druga osoba jakby dąży do tego kontaktu. Jeszcze do końca nie wiemy z kim, z jakim krajem i tak dalej, ale no tak to tutaj wygląda. Czasem jakby te wywołania ogólne robi się w danym kierunku, czyli na przykład wyspy na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, albo też na przykład wołamy konkretnie krótkofalowca z Japonii, ale też nie wiemy, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to chłopiec kilkunastoletni, czy już dorosły mężczyzna.
4: Posługujecie się angielskim? To jest taki język urzędowy krótkofalarstwa?
1: Zasadniczo tak. Bardzo dużo informacji w takich łącznościach międzynarodowych przekazujemy w języku angielskim. Natomiast też należy zaznaczyć, że dużo takich informacji opisujemy też specjalnym takim slangiem radioamatorskim oraz właśnie kodami Q, o których przed chwilą też jakby wspominałem. To są zasadniczo takie skróty, które jak na przykład skróty RPT, to znaczy proszę o powtórzenie wiadomości, takie skróty, które często używamy też w telegrafii na przykład. No ale oprócz tego, jeżeli ktoś mówi QTH, to chodzi o jego miejsce jakby zamieszkania, czyli nie musimy całościowo powiedzieć, że mieszkam tutaj i tutaj, bo czasem na to po prostu nie ma czasu, bo ta propagacja czasem potrafi się zmienić tak szybciutko, że słyszymy Brazylię, mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie na przeprowadzenie łączności, no i później ten sygnał na przykład gwałtownie zanika. Takie są warunki.
4: A są jakieś zasady, wobec których trzeba się trzymać podczas prowadzenia rozmów? Na przykład, że jakichś tematów, jeśli już ta rozmowa może być dłuższa, się nie porusza albo w określony sposób się do innych ludzi zwraca?
1: Takie zasady istnieją, oczywiście chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kulturalne zachowania. To jest pierwsze. Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać. Raczej jest to łączność, która polega na wymianie informacji na temat swojego sprzętu radiowego, zestawu anten, który posiadamy, jakiej mocy używamy, jak się nazywamy, nasze imię, znak wywoławczy, właśnie raport słyszalności, tak żeby ten drugi korespondent wiedział, że na przykład to jego radio jest dobrze skonfigurowane i jakby jest dobrze odbierane na przykład w Europie, jak pochodzi z innego kontynentu na przykład. Jak wszędzie, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, które mogą, że tak powiem, powodować jakieś takie działania, które niekoniecznie służą nam, radioamatorom tutaj, no i które potencjalnie w przyszłości mogą jakoś negatywnie rzutować na naszą działalność.
4: Bo jak sobie myślę o ewentualnych zagrożeniach, to właśnie ta swoboda, która jest świetna z jednej strony, z drugiej strony może być właśnie przeszkodą.
1: Znaczy zasadniczo staramy się tego przestrzegać i ja na przykład nie spotkałem się z czymś takim, żeby słyszeć, żeby ktoś bardzo mocno poruszał tematy polityczne i w taki sposób, żeby nawet doprowadzał do agitacji na jedną czy na drugą stronę. Takich rzeczy ja nie słyszałem, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem na te częstotliwości wchodzą osoby, które nie mają pozwolenia, nie posiadają licencji. Jeżeli to jeszcze robią w naszych zakresach, tam gdzie powinni być radioamatorzy, no to oczywiście nie jest to pochwalane przez nikogo, ale powiedzmy, że nie szkodzi jeszcze, natomiast gdyby to były częstotliwości na przykład poszczególnych służb albo lotniska, no to mogłoby dojść po prostu do sytuacji nawet związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla życia wielu osób na przykład, czy do jakichś tragedii. Tak naprawdę zauważyłem u siebie, że też nie do końca jakby zależy mi na tym, żeby uzyskiwać jakieś dalekie łączności i uzyskiwać jakieś tutaj dobre raporty słyszalności, bo to jest oczywiście ważne w krótkofalarstwie, ale widzę też, że odnalazłem się w niektórych takich sprawach, które no troszkę, że tak powiem, promują najnowszą historię Polski na przykład na falach eteru i na przykład prowadzimy wspólnie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych prowadzimy taką roczną akcję, akurat w 25 roku akcja nazywa się Historia na fali krótkiej. No i tutaj mamy dokładnie 8 wydarzeń historycznych związanych z najnowszą historią Polski, tak żeby propagować tą wiedzę na przykład o Powstaniu Warszawskim.
4: W historii Polski, także tej najnowszej, znajdziemy dowody na wykorzystanie fal krótkich.
1: Tak, no niedaleka historia Polski, gdzie bardzo dużo stacji, czyli wracam tutaj do czasów sprzed 90 roku, stosunkowo niedawnych, ja ich do końca nie pamiętam, ale jakby mamy taką wiedzę o tym, że te transmisje radiowe, które były dostępne dla obywateli, no niekoniecznie jakby przekazywały informacje prawdziwe, więc tutaj jakby przychodzili też krótkofalowcy z taką informacją, że prowadzić takie nadawanie wbrew ówczesnej polityce, ówczesnemu rządowi, takie nadawanie, które jakby też dawało siłę obywatelom do tego, żeby jednak dowiedzieć się, jak jest w zasadzie naprawdę, można powiedzieć.
4: A jeśli dziś zdarzyłby się kryzys, nagle wysiadłby prąd, stracilibyśmy internet, krótkofalowcy daliby sobie radę?
1: W mojej ocenie należy sytuację podzielić na dwie części. Jeżeli mówimy o zagrożeniach w postaci klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powódź i tak dalej, no to krótkofalowcy zawsze chętnie biorą udział w różnych akcjach takich związanych właśnie z ratowaniem dobytku, mienia lub życia innych osób. No i druga sytuacja jest wtedy, kiedy mówimy już typowo o działaniach wojennych. No to tutaj przykładem jest na przykład Ukraina i tutaj w 22 roku, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to radioamatorzy dostali zakaz, według informacji, które posiadam, dostali zakaz używania stacji radioamatorskich. No i to jest pytanie, gdyby doszło do takiej sytuacji w Polsce, no to jakie tutaj by były decyzje w zasadzie władz? Czy ten na przykład sprzęt mógłby zostać wykorzystany? No też nie ukrywamy, że sprzęt radioamatorski może być budowany przez samych krótkofalowców, bo do tego mamy jakby pozwolenie i ponieważ dysponujemy pewną wiedzą z radiotechniki, elektroniki i dookoła, to możemy, że tak powiem, budować swój sprzęt, potrafimy go pomierzyć w taki sposób, żeby nie powodował zakłóceń na innych częstotliwościach. Natomiast porównując taki sprzęt fabryczny, ale dla radioamatorów, ze sprzętem fabrycznym, profesjonalnym w wojsku, no to tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ten sprzęt radioamatorski jednak jest trochę bardziej delikatny, lub delikatniejszy, można tak powiedzieć. No i nie wiadomo, jak w takich warunkach bojowych, powiedzmy gdzieś tam pod namiotem, deszcz, wiatr, piasek, kurz, jakby on się zachowywał. Natomiast w zależności od tego, jakie by były wytyczne, no to ten sprzęt by był na pewno wykorzystany. Bardzo często jakby tutaj współpracują krótkofalowcy jako radioamatorzy, współpracujemy właśnie ze służbami, przekazujemy informacje, zdobywamy te informacje. To wszystkie działania są często skoordynowane właśnie w takich grupach łączności krytycznej, w grupach właśnie takich krótkofalowców, którzy na co dzień prowadzą jakieś nasłuchy i przekazują te informacje. A oprócz tego możemy indywidualnie, jeżeli gdzieś mieszkamy na jakiejś wsi, gdzie tylko my mamy radiostację i potrafimy tą radiostacją amatorską skomunikować się na wiele kilometrów, no to pewne informacje możemy przekazać do innych radioamatorów, na przykład, którzy mają już możliwość bezpośredniego przekazania tego służbom. No takie rzeczy się dzieją. W mojej ocenie prędzej czy później jakby widzimy, że to, co się dzieje na świecie, że może dojść do jakiejś takiej lokalnej awarii, czy to elektryczności, czy na przykład internetu, czy telefonii komórkowej. No i wtedy tak naprawdę to radio wraz z zasilaniem może być jedyną jakby drogą tutaj do tego, żeby przekazać jakieś informacje. Ja osobiście biorę udział w takich testach łączności awaryjnej. Są to takie zorganizowane jakby spotkania. One odbywają się w zasadzie raz w miesiącu, każdego 13 dnia danego miesiąca i w zasadzie też w ostatnią sobotę. I wtedy na takich kanałach, nie tylko dla krótkofalowców, ale również dla przeciętnych obywateli, czyli to są częstotliwości związane z CB Radio, już w sumie zapomnianym, choć

0: spotkaliśmy się na drodze przez radio, usłyszeliśmy się około 2 lat temu. Zaczynał wtedy prowadzić właśnie akcje okolicznościowe związane z najnowszą historią Polski. No i później tak brałem udział w tych akcjach różnych i pewnego dnia dostałem połączenie na Messengerze od właśnie kolegi Grzegorza, który zaproponował mi jakby współpracę jako taki powiedzmy jedynej stacji z Polski, która mogłaby, że tak powiem, równolegle, bo kolega Grzegorz ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy teraz taką akcję właśnie, o której już wspominałem, Historia na Fali Krótkiej. Jest to 16 różnych stacji upamiętniających 8 różnych wydarzeń historycznych. Przy czym 8 stacji jest amerykańskich, o amerykańskich znakach wywoławczych krótkopolarskich i 8 stacji jest polskich, o 8 właśnie polskich znakach wywoławczych. To jest pewnego rodzaju satysfakcja taka, bo jednak takie połączenia z Ameryką Południową dla Europejczyków nie są codziennością, przynajmniej tak to obserwuję. Często ta propagacja jest po Polsce, jest też po Europie, ale tak, żeby gdzieś tam Ameryka Południowa, no to w moim przypadku na przykład rzadko się to zdarza. Samo to, że słyszę stację, nie oznacza jeszcze, że inni jej nie słyszą i że ja wołając, odpowiadając na wywołanie właśnie korespondenta z Ameryki Południowej, na przykład uzyskam takie połączenie, bo być może ktoś, kto jest bliżej lub nawet dalej, ale w zależności od rozchodzenia się tych fal radiowych i docierania do tego konkretnego odbiornika, być może ta osoba po prostu wybierze tego operatora innego, który tam też próbuje dowołać się do tej stacji. No czasem tak jest, że w tej ostatniej chwili ten operator, który prowadzi wywołanie, usłyszy tylko jedną literę i powie tak, że na przykład znak kończący się na P jak Piotr, nie? I wtedy już wiem, że ze swoim znakiem nie jestem w stanie, że tak powiem, tam odpowiadać, bo jakby swoją korespondencję kierujesz do konkretnego tego znaku, który tam kończy się na literę P.
1: A pan ma też na koncie jakieś anteny własnoręcznie zbudowane?
0: Tutaj zasadniczo mogę powiedzieć, że tak i nie w zasadzie, ponieważ te anteny drutowe, które powiedzmy mam zbudowane, no wiążą się z zastosowaniem jeszcze takiego specjalnego transformatora dopasowującego i ten transformator dopasowujący zdobywam gotowy, a tylko ten odcinek tego przewodu promieniującego po prostu wykonuję we własnym zakresie, oczywiście z izolatorami, z odciągami do przymocowania w jakimś konkretnym miejscu. Czy do prowadzenia na słuchu tak naprawdę wystarczy rozwiesić antenę, bo mówimy tutaj o całkiem sporych takich antenach po kilkanaście metrów długości. Oczywiście można pracować na antenie mobilowej, tak zwanej samochodówce, no to wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli mówimy o już takich antenach do takiego konkretnego nasłuchu, no to należałoby je po prostu rozwiesić i to może być ze swojej posesji albo z mieszkania do najbliższego punktu takiego, do którego można po prostu przyczepić taką antenę. Ja bardzo często pracuję w Fordonie, na łonie natury. Po prostu rozwieszam między dwoma drzewami antenę poprzez zarzucenie takich rzutek arborystycznych i wciągnięcie tej anteny na określoną wysokość. Ona nie musi być wysoko, no i tak około 5 metrów nad ziemią to po prostu wystarcza do tego, żeby słyszeć całą Europę i prowadzić łączności. No aktualnie obserwujemy bardzo duże zakłócenia i one wynikają z różnych rzeczy, szczególnie oświetlenie LED-owe, panele fotowoltaiczne bardzo niekorzystnie wpływają na odbiór częstotliwości radiowych. Bardzo dużo też elektroniki taniej, elektroniki nie do końca sprawdzonej, pochodzącej z Chin. Nie znaczy, że ta elektronika nie jest dobra, natomiast no, często są to towary, które nie spełniają norm europejskich i powodują zakłócenia i w sieci elektrycznej, ale też promieniowania takie elektromagnetyczne, które też

0: też zakłóca ten sygnał odbiorczy, powoduje, że ten poziom szumów jest zdecydowanie większy niż normalnie, na przykład gdzieś w parku, w lesie, gdzieś daleko od zabudowań albo dalej od zabudowań po prostu takich przemysłowych, no, również od mieszkańców. Natomiast też u siebie widzę, że czasem z takiego wysokiego poziomu szumów jestem w stanie uzyskiwać jakieś informacje i nawet na słuchawkach mi się zdarza, że na bardzo dużym poziomie jestem w stanie odczytywać pełne znaki. Także na pewnym etapie osłuchania się z tym wszystkim może dojść do sytuacji, że faktycznie nasza takie odczytywanie tych znaków będzie na tyle automatyczne, że będziemy sobie radzić w tych szumach. Też należy zwrócić uwagę na to, że nasze uszy, a już szczególnie naszych dzieci, to są narządy, które są przyzwyczajone do czystego dźwięku cyfrowego, oczy są przyzwyczajone do pięknego cyfrowego obrazu. I tutaj jakby mogą być jakieś problemy, przynajmniej na początku, żeby to ucho potrafiło jednak w tym szumie wyłapać te informacje, które są faktycznie interesujące i potrzebne dla nas.
1: To był reportaż Doroty Witt. Jeśli się Wam spodobał albo macie jakieś pytania, to śmiało odezwijcie się w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho na Spotify czy na kanale mediateka.pl na YouTubie. Krótkofalarstwo w Polsce ma bogatą i długą, bo ponad stuletnią tradycję. Polscy krótkofalowcy odnoszą duże sukcesy, regularnie biorą udział w prestiżowych zawodach i rozwijają technologię krótkofalarską. Wiem, że Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszając wielu entuzjastów tej aktywności w Polsce, mocno wspiera rozwój tej dyscypliny. W kraju mamy obecnie ponad 16 tysięcy pozwoleń służby radioamatorskiej, wydanych osobom fizycznym oraz ponad 1000 stacjom klubowym, a sam związek zrzesza grubo ponad 3 tysiące członków. Krótkofalowcy nie zawsze mieli łatwo i przyjemnie. Tak było w czasach zwłaszcza wczesnego PRL-u. Żeby móc działać na falach eteru, entuzjaści tej aktywności często podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze komunistyczne o swojej politycznej wiarygodności i właściwych poglądach, po to by mogli legalnie działać w Polsce Ludowej. Taka narracja była jedynym sposobem na obłaskawienie twardogłowych urzędników reżimu. Wiadomo, że służby bezpieczeństwa w tamtych czasach bardzo interesowały się zwłaszcza kontaktami krótkofalowców z kapitalistyczną zagranicą. Niezależnie od ustroju politycznego, krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego, z natury rzeczy ponadgranicznego hobby, do działalności szpiegowskiej, co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie i niemal stały nadzór. I jeszcze chyba warto dodać, że krótkofalarstwo to nie jest zajęcie dla wszystkich. Często bywa tak, że na przykład pogoda przekreśla szansę na szybkie i sprawne złapanie z kimś kontaktu. Opanowanie, spokój i cierpliwość. Bez nich cała zabawa w nadawcę i odbiorcę może skończyć się jak w filmie.
2: Halo, tu brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
1: Ja też już powiedziałem wszystko, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Michał Poklękowski, do usłyszenia.
3: Bez odbioru.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Roberta. Cześć Robercie.
2: Witam.
1: Kto to będzie grał rolę główną w tej historii?
2: Oczywiście ja i Agnieszka.
1: I Agnieszka. To zacznijmy od roku 2020. Jakżeście się poznali?
2: Poznaliśmy się na Tinderze. Oczywiście na początku to była sielanka. Chyba jednak zakochanie od pierwszego spojrzenia. Tak uważam. No bo jesteśmy po nieudanych związkach. Niestety albo stety właśnie. I stwierdziliśmy, że pasujemy do siebie pod każdym względem.
1: Piszesz tutaj o totalnym ogniu pomiędzy wami.
2: Totalny ogień. Nigdy nie przypuszczałem, że poznając dziewczynę z dzieckiem, mógłbym się tak zakochać.
1: Ale pewnie rozpoczęły się mniejsze czy większe problemy w związku z bytnością ze sobą coraz częściej.
2: Tak.
1: Jakie plany rozłożyły ten związek?
2: Mieszkamy oboje w dwóch różnych miejscach. Ja mieszkam w Łodzi, zaś Agnieszka mieszka w Aleksandrowie. Droga do pracy, odległość od rodziny, odległość od znajomych, miłość, serce i uczucie nie zna odległości.
1: A tu moment, w którym byliście osobno, źle służył waszemu związkowi. Dobrze odczułem to?
2: Tak.
1: Ty mieszkałeś z rodzicami, czyli przybywałeś do niej, raczej nie ona do ciebie, prawda?
2: Tak jest, do Aleksandrowa.
1: Do Aleksandrowa. Jak daleko jest z Łodzi do Aleksandrowa?
2: 15 kilometrów.
1: Ojej, przestań, do pracy jadę dwa razy taką odległość. Codziennie. Powinieneś u niej zamieszkać.
2: Powinienem, ale niestety mieszka jeszcze w domu ze... No właśnie, ogromny znak zapytania i ogromny wykrzyknik.
1: Z kim?
2: Ze swoim byłym.
1: No nie, co ty, taka historia? Ona mieszka ze swoim byłym?
2: Niestety, nie wiem, czy powinienem w ogóle to mówić.
1: Ale poczekaj, to znaczy, że były nie wie nic o waszym związku?
2: Wie. Nie chcę, żebym...
1: Kurczę.
2: ...wyglądali jak swingersi.
1: No tak, czekaj, ale ona z nim nie jest, nie sypia z nim, nie bywa z nim, tak?
2: Ja nie jest, mieszka na górze, on zaś na dole.
1: Dość kłopotliwa sytuacja, patowa.
2: I to ma pewien wpływ. Emocje, raz, że odległość, dwa, że mieszka z nim, trzy, że nosi jego nazwisko jeszcze, cztery. Dla mnie banalne rzeczy też mają ogromne znaczenie. Dlatego ten ból, dlatego to rozstanie i wybuch.
1: Robert, dla niej nieistotne. Nie będziemy o to kopii kruszyć. To w tej sytuacji ona powinna zamieszkać u ciebie do czasu znalezienia lokum dla siebie. No, nie macie wyjścia. Jeżeli walczycie o siebie, musicie mieć swoje miejsce na ziemi.
2: Tak jest i też tak uważam.
1: Dlaczego się rozstała z tobą?
2: To właściwie ja zdecydowałem o naszym rozstaniu.
1: Boż.
2: Chciałbym przeprosić z tego serca Agnieszkę za to, że zachowałem się, jak ona to stwierdziła, dupek. Dlatego proszę Cię, Pawelek, całe Radio Vox FM i wszystkich wspierających, słuchających. I nie powiedziałem jej prosto w oczy. Nie chcę kontynuować naszej znajomości.
1: Ojej.
2: Znajomości, abym powinienem ująć miłości.
1: Napisał, że zrywa WhatsAppem. No dobra, no. Dobra, dzwonimy do Agnieszki, próbujemy, mam jakiś pomysł, próbujemy to naprawić, zwrócić jej uwagę przede wszystkim na ciebie wciąż kochającego. Aga, kochaj, nie rzucaj Roberta. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Agnieszko. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Cześć, Agniecha. Cześć, wyjątkowa kobieto, jak czytam o tobie. I wartościowa dziewczyno. Chociaż nie pytałem, ile masz lat. Agniecha, przeprasza cię za awantury i krzyki. Za wymaganie od ciebie czegoś, czego sam nie potrafił ogarnąć. Za to, że mieszkasz z byłym w jednym domu, a on sam nie wpadł na to jakoś, patrz, zobacz, żeby wynająć mieszkanie, zbudować nowy dom, a może poprosić rodziców, z którymi mieszka, żeby sobie tam poszli do cioci, wujka czy coś, żebyście wy mogli pomalutku na swoim i może się potem z wygodnego miejsca wyprowadzić. Najłatwiej to ocenić, najłatwiej obrzucić kogoś oszczerstwami i samemu nie prostować w sytuacji. Przyznasz?
2: Tak.
1: On się kaja, że źle zrobił, bo on się nie wypisuje z tej miłości, bo się uczy, bo chce odbudowywać i zamiast zabawnie jakoś komentować to, że jesteście w dość nietypowej, ale trudnej sytuacji, w której to miłość moja mieszka ze swoim byłym w jednym mieszkaniu, ale cios, nie? A ja mieszkam z rodzicami i nie bardzo mam możliwości zmienić się to tak, żeby było jak należy. Agula, ja jestem w ramach przeprosin za to, co ci zrobił. Pamiętasz jeszcze jego imię?
2: Robert.
1: No zachował się jak dupek, sam mi to powiedział. No WhatsAppem? Aga.
2: No właśnie tak.
1: Brak klasy, ale to wiesz, brak odwagi do przyznania się, że sobie z czymś nie daje rady. Bo musiałby to zrobić, spotykając się z tobą. Pewnie kilka twoich trafnych pytań i koleś leży. Nie rozwalaj tej miłości, którą on nadgryzł bardzo mocno. Przeprasza za swój wybuch, za oczekiwania, za warunki, za podejrzenia. Ratujmy tę miłość. Co, Agula? Wiem, że tam padły takie rzeczy, których się nie wybacza tak łatwo, ale to już on będzie za nie się przepraszał. Każdego dnia ratujmy tę miłość.
2: Nie, trudno się powiedzieć. Takie proste.
1: Ale nie wróciłaś do swojego byłego.
2: Nie, do byłego męża,
1: to... To dobrze. Nie zakochałaś się w międzyczasie w kimś innym? To są istotne pytania, nie? Zaraz sprawię, że zobaczysz go oczami wyobraźni na kolanach, z różą w zębach. Obojętnie, co powiesz. Agnieszka, kochasz ty tego Roberta? Dajemy szansę tej miłości? Czy rzucasz? Ale to nie znaczy, że on się podda. Kochamy czy rzucamy, Aga? Decyzja. Które drzwi otwierasz? Nadziei czy przegranej?
2: Nadziei.
1: Niech żyje miłość! Na to czekałem, Agnieszka. Ale już tak powątpiewałem, wiesz? Czy od razu dasz szansę tej miłości, czy nie? Niestety Robert będzie musiał na kolanach do Częstochowy zasuwać najpierw. Robert!
3: Tak?
1: Farciarzu!
3: Agnieszka, chciałem ciebie przeprosić. Do Częstochowy na kolanach z różańcem w ręku. Bardzo cię przepraszam z całego serca. To, co zrobiłem, faktycznie zachowałem się jak dupek i tchórz, ale nie chcę tego kończyć, chcę zacząć, kontynuować, bo kochałem cię i kocham i będę kochał, naprawdę. Chcę, żebyś wiedziała o tym, że cię bardzo kocham, naprawdę.
1: Ludzie, on ją kocha, a ja nie wiem, czy ona jest w szoku. Czy taka wstydliwa jest? Jeszcze nic nie powiedziała. Nawet żadnego zdania poprzednio złożonego. Milczy.
3: Szczerze cię kocham, naprawdę.
1: Zajada się tą miłością.
2: No nie spodziewałam się, zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że na taki pomysł wpadnie.
1: To niech żyje miłość, Robert. Nie spieprz tego. Pa!
3: Dziękuję, Pawelek. Dziękuję.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Reklama.

0: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
1: Drony uderzyły w Lwów, w Polsce rozesłano alerty.
0: Policyjne patrole przy szkołach zostaną na dłużej.
1: To po atakach na placówki w kraju?
0: Samorządowcy ze Śląska alarmują.
1: Sytuacja w szpitalach coraz trudniejsza, posłuchajcie.
2: Jest godzina 5:59, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początek pilne doniesienia zza wschodniej granicy. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem jest m.in. Lwów.
1: Drony zaatakowały miasto po godzinie 4:00. We Lwowie słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które chwilę później zostały odwołane.
0: Jak jednak ostrzega RCB, sytuacja jest dynamiczna i należy spodziewać się kolejnych SMS-ów.
1: Rosjanie tej nocy uderzyli także w Kijów. Pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Zginęły 2 osoby.
0: Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. To jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach.
1: W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie są efekty tych policyjnych działań?
3: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
3: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce.
0: Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. Dlaczego? O tym Mateusz Chłystun.
6: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun.
0: 21 prezydentów miast i starostów w Śląskim bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach.
1: Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili samorządowcy przed budynkiem NFZ w Katowicach.
7: Nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
8: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego, nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
1: Samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia.
0: Niedźwiedzie z poznańskiego zoo przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie. Pomoc w tym mają orzechy.
1: Opiekunowie zwierząt organizują ich zbiórkę. Orzechy włoskie muszą być zdrowe i z tego roku.
9: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
0: Mówił Remigiusz Koziński z zoo. Orzechy można przynosić do czwartku.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Patrz, Grażynko, a te niedźwiedzie to dopiero co się budziły z tego snu zimowego.
11: A już z powrotem mamy jesień. I zaraz zima będzie, a na to wskazują poranne temperatury, bo 2 stopnie Celsjusza zaledwie w okolicach Szczecina, Wrocław 3, Gorzów Wielkopolski też 3.
2: Słubice, minus 0,6.
11: No nie mów.
2: Mówię.
11: O nie.
2: Ale w ciągu dnia oczywiście temperatury będą wyższe. Taka była temperatura o 5 rano. W ciągu dnia od 11 do 14 stopni termometry pokażą. Słońca też trochę dzisiaj powinniśmy zobaczyć.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Gorzowski magazyn informacyjny w tak zwanej pigule. Najważniejsze informacje z ostatnich dni, a działo się, były zdarzenia drogowe, kryminalne, ale także mówiliśmy o zagrożeniach, jakie czekają na biznesmenów. Wybrany został wykonawca kortów, które mają powstać w Gorzowie, no i będzie też o siłowni, no bo jesień za pasem. No i świeże powietrze szaro-bure nie kusi. Jak rozpocząć ćwiczenia? Od czego? O tym opowie fachowiec. Zaczynamy. Gorzowska policja szuka kierowcy BMW, który po kolizji porzucił uszkodzone auto. Zgłaszać mogą się także świadkowie zdarzenia, do którego doszło w nocy w sobotę w Lubiszynie. Przy ulicy Myśliborskiej kierowca BMW wjechał w płot, uderzył w ścianę domu i rozbitym autem chciał uciec przez pola. Jazdę zakończył jednak na przepuście drogowym. Zostawił samochód i oddalił się. Być może nie był sam. Policja ustala, kto kierował autem. Niewykluczone, że kierowca był pod wpływem alkoholu lub nie posiadał uprawnień do kierowania.
13: 3-letnie dziecko w szpitalu o losie 15-latka, który potrącił go na hulajnoce, zadecyduje sąd rodzinny. Matka nastolatka z kolei skończyła z wysokim mandatem za udostępnienie pojazdu 5000 zł. Syn nie posiadał karty rowerowej. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Maczka w Gorzowie. 15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 3-latka. Chłopiec wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Matka 15-latka dostała mandat w wysokości 5000 zł.
12: Wpadł przez koło. Mega kumulacja występków 17-latka z powiatu Sylecko-Drezdeneckiego. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie. Więcej wie Sebastian Górny.
14: W trakcie patrolu policjanci zauważyli, że w osobowej Maździe jedno z kół jest niedokręcone. Zatrzymali kierowcę, by go o tym poinformować. Okazało się, że w kole brakowało 2 śrub. Mundurowi podczas rozmowy z 17-latkiem wyczuli od niego alkohol. Alkomat pokazał promil. Na tym nie koniec. Młodzieniec nie miał uprawnień do kierowania, a jego 2 pasażerów było poszukiwanych. Auto nie posiadało badań technicznych i ubezpieczenia OC. 17-latek usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za pozostałe wykroczenia.
12: Osoby poszukiwane zostały zatrzymane i doprowadzone do komendy. Auto trafiło na policyjny parking. Czasy trudne, a biznes musi się kręcić. Lubuscy przedsiębiorcy nie czują bezpośredniego zagrożenia, ale obserwują wydarzenia, jakie mają miejsce na świecie i zachowują ostrożność, mówi Aleksandra Głazowska z firmy konsultingowej z Zielonej Góry.
15: Zastanawiają się, czy rzeczywiście iść w duży biznes, czy inwestować, czy jednak troszeczkę poczekać, zobaczyć, co się wydarzy dalej.
12: Firmy zabezpieczają się przed cyberprzestępczością, przed włamaniami, podpaleniami. Sprawdzają się tradycyjne sposoby, mówi Mariusz Pawlak, prezes witnickiej firmy produkującej blaty kamienne.
16: Jeżeli ktoś się pojawi obcy, to wzbudza alarm u wartownika. Na dzisiaj funkcjonujemy jeszcze w środowisku takim, gdzie korzystamy z usług firmy ochroniarskiej.
12: O radzeniu sobie z zagrożeniami współczesnego świata rozmawiano podczas Business Weeku w Gorzowie, organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.
13: Formalności stało się zadość. Wykonawca kortów przy ulicy Jaskółczej został wybrany. Inwestycja będzie kosztować blisko 3 miliony złotych. Padło na firmę ze Strzelec Krajeńskich. Ta zaoferowała się za kwotę o około 10 tysięcy złotych mniejszą od zabudżetowanej i jako jedyna zmieściła się w zarezerwowanych pieniądzach. Na początek powstanie 6 kortów z mączki ceglanej, jeden treningowy ze ścianką, do tego budynek zaplecza oraz trybuna na 180 miejsc. Wykonawca będzie miał czas na wybudowanie całej zaplanowanej infrastruktury do 31 października 2027 roku.
12: Jeszcze tylko do wtorku trwa głosowanie w plebiscycie Cuda Polski 2026. Wśród nominowanych Gród Santok. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów? Zadecydują internauci. Każdy może oddać 1 głos dziennie. W każdym województwie o zwycięstwo walczą 3 miejsca. W lubuskiem, oprócz Santoka, Park Rekreacyjny Nowa Sól oraz lubuskie Winnice. Link do głosowania na Facebooku Muzeum Lubuskiego. Laureatów poznamy w środę. Ideą plebiscytu Cuda Polski jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski.
13: Udany start przed własną publicznością. Koszykarki ProNetwork na AJP Gorzów pokonały w arenie Artego Bydgoszcz 84-55. Podopieczne Dariusza Maciejewskiego uciekły z wynikiem w pierwszej połowie. Druga już była bardziej wyrównana. Gorzowianki nie wygrały jedynie ostatniej partii, w której padł remis po 21. Najwięcej punktów zdobyły Stephanie Jones i Claudia Kerthen po 14. Amerykanka dołożyła do tego 9 zbiórek. MVP spotkania została jednak Kerthen.
17: Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy to spotkanie, tym bardziej u nas w domu, przed naszą publicznością i cieszę się, że wszystkie dziewczyny mogły zagrać. Z każdym meczem cały czas się zgrywamy coraz bardziej z dziewczynami, więc myślę, że każdy kolejny mecz nam pomoże i tyle. Jesteśmy gotowe. I będziemy grały w czwartek i w niedzielę, również przy naszej publiczności, przy naszych kibicach, więc to cieszę.
13: Przed gorzowiankami intensywny tydzień, już w czwartek pierwsze spotkanie fazy grupowej Eurocup. O godzinie 19 akademiczki podejmą w arenie Gorzów grecki Panserraikos. Ruszyła jesień, tłumy ruszyły na siłownię. To czas równie popularny na start ćwiczeń jako okres noworoczny czy tygodnie przed wakacjami, mówi Jakub Kuzi, trener personalny.
18: Te dni stają się coraz krótsze, wieczory są coraz chłodniejsze. No i po pewnym czasie myślę, że większości z nas zaczyna się nudzić. To przysłowiowe siedzenie na kanapie, oglądanie Netflixa. Także ta siłownia jest naprawdę fajnym, sympatycznym miejscem, żeby kogoś poznać, żeby porozmawiać, posłuchać muzyki, troszeczkę potrenować. Uważam, że dla wielu osób jest to również forma rozrywki, jest to forma aktywnego i zarówno przyjemnego spędzania czasu. Także wiele osób traktuje to jako nawet takie wyjście towarzyskie, a nie do końca gdzieś tam stricte trening. Na pewno warto jest podpytać się na początku przy naszej pierwszej wizycie na siłowni o wsparcie jakiejś osoby z góry. Zdecydowana większość siłowni w Gorzowie przy treningu wprowadzającym ma takie po prostu oprowadzenie po siłowni. Wtedy jakaś osoba pokazuje, która maszyna do czego służy, na jaką jest to ćwiczenie partię mięśniową, ile najlepiej kilogramów jest sobie ustawić. Także myślę, że to jest taki pierwszy etap, którego powinniśmy się podjąć, czyli podpytać pani na recepcji, czy jest możliwość takiego treningu wprowadzającego. Przy czym jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to teraz mamy ogólnodostępną wiedzę w internecie, także możemy sobie bez problemu sprawdzić taki podstawowy zakres ćwiczeń, który nie obciąży gdzieś tutaj za bardzo naszych stawów, nie obciąży za bardzo naszych mięśni. Zawsze można podejść do kogoś bardziej doświadczonego, troszeczkę większego, podpytać się, jak tutaj robi się na tej maszynie, poobserwować sobie troszeczkę gdzieś tam współuczestników treningu, jak oni wykonują pewne ćwiczenia. I na pewno myślę, że każdy znajdzie coś za siebie. Również mamy szeroką ofertę, gamę treningów ogólnych, takich zorganizowanych, gdzie możemy przyjść, ćwiczymy sobie wtedy w grupie, ktoś tutaj ma na nas oko, kontroluje te nasze ruchy. Także myślę, że po prostu należy wstać, pójść, podpytać się na tej recepcji, jaka jest możliwość rozpoczęcia i na pewno tutaj ktoś nam doradzi, jaki zakres czynności powinniśmy podjąć na pierwszym treningu.
19: Jakie widzisz najczęstsze błędy osób, które dopiero tą przygodę z siłownią, z taką zwiększoną aktywnością fizyczną zaczynają?
18: Myślę, że jest to niedokładne wykonywanie ćwiczeń w błędnym tutaj ustawieniu rąk, nóg, gdzieś tam postury ciała i w takim przypadku takie osoby po prostu nakładają bardzo duży ciężar, machają, tak kolokwialnie mówiąc, ile wlezie tym ciężarem i oczywiście ma to swoją korzyść, jak najbardziej spalamy wtedy kalorie, ale istnieje bardzo duże ryzyko zrobienia sobie krzywdy. No i poza tym wtedy nie wykonujemy stricte tak naprawdę ćwiczenia na daną partię mięśniową, na którą chcielibyśmy sobie wykonać to ćwiczenie, więc po prostu troszeczkę marnujemy ten nasz wysiłek, męczymy się, tak jakby to mówiąc, niepotrzebnie, bo moglibyśmy dużo bardziej zmaksymalizować te efekty w tym momencie. Na początku na pewno unikamy ćwiczeń mocno kontuzogennych i ćwiczeń bardzo mocno izolujących dane partie mięśniowe. Jeżeli ktoś nie ma zbudowanej dużej ilości mięśni, to początkowo bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych.
19: Tak bardziej ogólne, tak?
18: Bardziej ogólnych, czyli wtedy przede wszystkim robimy wyciskanie klatki na ławce płaskiej, robimy przysiady, robimy martwy ciąg, robimy podciąganie. Wiele osób oczywiście nie jest w stanie na początku podciągnąć się ani razu.
19: Zwłaszcza na przednim, prawda?
18: Dokładnie tak. Dlatego na początku robimy to z pomocą gumy oporowej, która troszeczkę pomaga nam wybić się w górę. Także z początku bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych, budujemy tutaj tą naszą mobilność, budujemy tą naszą masę mięśniową i dopiero potem wraz ze wzrostem tej masy mięśniowej, wraz ze wzrostem doświadczenia dokładamy kolejne troszeczkę bardziej skomplikowane ćwiczenia, które wtedy już bardziej izolują dane partie mięśniowe, na przykład triceps, biceps, tylko i wyłącznie łydki. Także zaczynamy przede wszystkim pomału, nie rzucamy się na głęboką wodę. Ja zawsze moim potopiecznym doradzam, mimo że czasami chcą przychodzić do mnie nawet 5 razy w tygodniu, mówię na spokojnie, pomału, zacznijmy sobie od 2 treningów w tygodniu. Wtedy warto jest taką aktywność poprzeplatać, może jakimiś 2 dłuższymi spacerami w ciągu tygodnia. Także pierwsza porada to jest taka, aby zaczynać na spokojnie, nie przepalić tutaj tej naszej motywacji. No i po prostu uświadomić sobie, że jest to kwestia naszego zdrowia i tak jak mówiłem, takiej codziennej rutyny, a nie jednorazowa 2-3-miesięczna akcja.
13: Gorzowskie stawki za współpracę z trenerem personalnym to od 150 do 200 zł od treningu. Widełki mogą się zmieniać zależnie od ilości treningów czy doświadczenia.
10: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
19: Konrad Baranowski, to jest mi nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
20: Dzień dobry, witam.
19: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej. Ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji. No, ale tutaj mamy ekspertkę, bo no, trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszętnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
20: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nie dzwonić do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
19: Czyli wszyscy mają twój numer.
20: No trochę tak.
19: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
20: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku. Póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No, mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła, ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele, teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają i oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę, a w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie, nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakteria powodują u ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam. Jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje. A ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
19: O, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej. Ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia miesięcznie? Jaka jest skala działań?
20: Znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo. Nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery. A też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi. W kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
19: Oczekują cudów.
20: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, znaczy gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
19: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
20: No tak, no bo czyli jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie mu się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji. A jak my mamy zwierzęta przy sobie i fakt staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzałaby mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? No, zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto, znaczy bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach i jeszcze jak się go ogrzało, bo jak na przykład przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. No, to jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i no nie wiem, no co, nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo to nie o to chodzi.
19: Szłoby się załamać, prawda, jak tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
20: Z moimi papugami około 90.
19: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
20: No w mieszkaniu sobie ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, są tam jeszcze sikory mamy, kosy, jakieś kwiczoły. No, także to te małe też tak zapychają miejsce. Czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to tak 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
19: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
20: No tak, no mniej więcej.
19: Gabarytami. Nie? Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
20: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłam w lekarzem. No i w większości pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no Gruszczętnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na remont dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Gruszczętnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Gruszczętnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. Też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarzy od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczak, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze, jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę by wpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. No i co jeszcze? No z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł.
19: Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
20: Dzięki wielkie i gru gru.
19: Konrad Baranowski rozmawiał, prowadził.
4: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: Pierwsza zmiana.
1: 2 minuty zostały do 6.30, to Radio Vox FM.
0: Reklama.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie 2 wiadra złapałem, to z Brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Są wyniki badań krwi nożownika z klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu.
11: O szczegółach informuje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
12: Nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
10: 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Przyznał się do winy, usłyszał zarzuty.
11: Jego poczytalność w chwili zdarzenia mają ocenić biegli.
10: Pomimo papikietu CPN cena benzyny 95 systematycznie rośnie. Dziś na stacjach ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy.
11: To o 9 groszy więcej niż wczoraj. Maksymalna cena oleju napędowego spadła o 4 grosze, została ustalona na 8 zł i 2 grosze.
10: Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie operację usunięcia guza płuca.
11: Badania papieża, który dziś rozpocznie hospitalizację, z obawy przed wyciekiem danych mają być wykonywane z wykorzystaniem specjalnych kodów lub pod fałszywym nazwiskiem. Poważne zarzuty pod adresem aktorki Selmy Blair. Hollywoodzka gwiazda miała wywołać awanturę na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku.
10: Według stacji CNN aktorka ugryzła jednego z członków personelu pokładowego, a drugiego zraniła.
11: Przedstawicielka Selmy Blair tłumaczyła jej zachowanie nagłym zdarzeniem medycznym. Sprawa zakończy się w sądzie.
0: Pierwsza zmiana. Od rana.
13: Dzień dobry, cześć. 28 do 7.

0: minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co ciekawego się wydarzyło, kiedy my sobie smacznie spaliśmy. I ja na przykład dzierżę w dłoni aktualnie gazetę Fakt, czyli przeciekawe informacje. I rzeczywiście pani Marlena Mańko udała się do dentysty. Nie wiem, kim pani jest, ale...
1: To?
0: To pani Marlena. No nieważne, udała się do dentysty w Turcji, żeby zrobić sobie zęby. Mhm. No i właśnie opowiada na swoim Instagramie, że te zęby powypadały jej w samolocie. Jak wracała.
1: Przepraszam, że się śmieję, ale no, trochę to śmieszne jest.
0: No troszeczkę. No będzie musiała chyba albo pojechać jeszcze raz. Aha. Albo no, nie wiem.
1: Słuchaj, o różnych ciążowych zachciankach słyszałem, ale dzisiejszy Super Express donosi zdjęcia.
0: Kto jest w ciąży?
1: W ciąży jest ukochana

0: pana Hakiela i ma ciążowe zachcianki.
1: Tak.
0: No lody to jest jeszcze w miarę normalna zachcianka.
1: No tak, jakieś ogórki, kiszone śledzie, takie rzeczy.
0: Ale pralka?
1: Pralka? Taką ma zachciankę?
0: Taką zachciankę, no oglądali pralki.
1: Aha, i to jest bardzo ważna informacja, dziękuję, że nam o niej mówisz.
0: Mało tego, wyłączone były.
1: Mhm.
0: No bo gdyby włączone były, no to człowiek jeszcze może się zapatrzeć, tak jak to się kręci i kręci i kręci.
1: No tak, taki relaks, medytacja można by powiedzieć.
0: Ale oni takie wyłączone w sklepie oglądali, trochę bez sensu, nie rozumiem, ale no nigdy w ciąży nie byłem, więc
1: no
0: to
1: właśnie, nie wiesz jakie kobieta może mieć zachcianki.
0: A skoro jesteśmy przy gwiazdach, to pani Heizerowa, pani Blanka, tak?
1: Bianka Heizer.
0: Pani Bianka już zarabia na nazwisku, 3 tygodnie po ślubie rusza z reklamami.
1: Tak, pojawił się też na jakiejś konferencji dotyczącej tam bycia od nieruchomości czy coś takiego, no bo wiadomo, są ekspertami od wszystkiego już teraz.
0: Oczywiście, że tak.
2: Pierwsza zmiana.
0: No jeszcze taka ciekawostka, nie wiem.
1: Ależ ten świat gwiazd jest ciekawy.
0: Nie wiem, czy słyszałaś, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji.
1: Nie.
0: A kiedy indziej ci opowiem.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 13 minut do godziny 7. Muszę przyznać, że ja bardzo nie lubię czytać o imprezach, na które nie jestem zaproszona.
4: No właśnie, trzeba będzie się za nią zaprosić. Ola organizuje imprezę filmową w stylu włoskiej mafii. Mhm. Nie podoba mi się to, bo to w Rzeszowie jest u nas, a nie tam w jakimś Neapolu. To rozumiem, włoska mafia, niech sobie
3: no
4: tam
3: tak,
4: robią.
3: No tak, w Polsce to Polska, nie?
4: No właśnie, trzeba zadzwonić z pretensjami, trzeba się zaprosić na tę imprezę. Dzwonimy do Oli w takim razie.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, czy ja z panią Aleksandrą rozmawiam?
5: Przy telefonie.
6: Dzień dobry, pani Aleksandra. Ja się nie będę może przedstawiał. Znaczy, no, powiem tylko mój pseudonim. Baton na mnie wołają chłopaki na mieście. Proszę pani, dotarły do nas takie informacje, że pani organizuje taką imprezę w stylu włoskiej mafii. Czy to prawda?
5: No, być może.
6: Proszę pani, no po pierwsze, wie pani, no ja z chłopakami tutaj z miasta, no jesteśmy troszeczkę oburzeni, no bo dlaczego pani włoska mafia tutaj? Przecież my polską mafię też mamy, też można przecież zaprosić tutaj chłopaków. My też chętnie przyjdziemy, pokażemy się, jak to wygląda, możemy opowiedzieć kilka rzeczy.
5: Nie, dziękuję.
6: No ale proszę pani, no ale to pani u nas w mieście robi pani włoską mafię? Przecież my z Włochami to nic nie mamy wspólnego, żadnych interesów nie prowadzimy. Przecież, no pani nie wie, że my mamy kanał przerzutowy przez Hiszpanię.
5: Rozumiem, że to jest jakiś żart i podejrzewam, że jesteś jakimś moim znajomym.
6: Nie, proszę pani, nie znamy się, no ja dostałem od chłopaków w mieście informacje.
5: Nie poznaję niestety głosu, ale...
6: No, to bardzo dobrze, że pani nie poznaje, bo pani by jeszcze doniosła, bo słyszę, że pani taką osobą jest, że potrafi to donosić.
5: A kto mówi?
7: Konrad Piwowarski, pierwsza zmiana Radio Vox FM.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No cześć, a to Kinga ciebie zgłosiła.
5: O Jezu, tak myślałam sobie, myślę, kto dzwoni na mnie rano.
6: Ale wiesz co, nie możesz polskiej mafii docenić w jakiś sposób.
5: No, korzenie firmy.
6: Okej,
5: włoska.
6: Dobra, dobra, o to chodzi.
5: Dlatego tak się zastanawiałam, że to albo ci oszuści, więc trochę bałam się powiedzieć, albo jacyś znajomi, ale nie poznawałam po głosie.
3: A to Radio Vox FM, a do tego z prezentem. Mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń właśnie.
5: Świetnie.
3: I dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję.
6: Miłego
5: dnia. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

0: minuty do godziny 7, no niestety nie załatwiliśmy sobie imprezy u Oli. Trudno się mówi, mamy wtorek, nie myślmy na razie o imprezach, na razie
1: dlaczego
0: myślmy.
1: Mam nie myśleć o imprezie?
0: No bo jest wtorek.
1: Ale przecież my tak imprezowo gramy, labak za nami, a przed nami m.in. Rihanna, Jay-Z, daj to głośniej, mama ostrzegała, przecież to imprezowe nuty, można imprezę w samochodzie w drodze do pracy zrobić.
0: A można nawet w pracy.
1: Albo w pracy.
0: Wysłać szefa gdzieś i robić imprezę.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
5: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
4: Wyślij

0: umią za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Odzież palna, wełna skalna, Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z BSB zawsze się da.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Wpadli na terenie Niemiec.
12: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani po pożarze stacji Starling na Mazowszu.
11: Prokuratura przyjrzy się działaniom policjantów.
12: To w związku ze śmiertelną interwencją w Nowym Sączu.
11: Za chwilę też raport Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa.
12: Uzyskane dane mogły trafić do Izraela.
13: Godzina 7 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu.
12: Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji.
11: Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
14: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
15: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
14: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
14: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
12: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja w Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W tym dla Ukrainy.
11: Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów.
12: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów.
11: To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
17: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
12: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów.
11: Użyto go do inwigilacji polityków, zakupiono bez podstawy prawnej i to mimo negatywnej opinii służb i policji.
12: To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Komisja śledcza powołana do tej sprawy zaprezentowała swój raport.
11: Prace trwały ponad 2 lata, przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
18: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wozik.
12: A także szefowie CBA, ABW i SKW wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
11: Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
18: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji pod czas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
12: Prokuratura przekazała, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użycia mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy.
11: W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś profesor Jan Majchrowski, prawnik i były sędzia Sądu Najwyższego.
12: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
11: Najpewniej za 2 lata ruszy budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Ten ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie.
19: Po odzyskaniu zdrowia i sprawności zwierzęta będą mogły wrócić do środowiska naturalnego. W ośrodku będą przebywały dzikie zwierzęta, które występują na terenie Krakowa.
12: Mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Podbudowa ośrodka zabezpieczona ponad 15,5 miliona złotych.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: To już jest ten czas, że poranki są chłodne, bo 2-3 stopnie, tak było o godzinie 6, teraz o 7 nieco cieplej, ale no szału nie ma.
13: Tak, temperatury w ciągu dnia od 11 do 14 stopni, będzie tak umiarkowanie, powiedzmy sobie, że mogło być gorzej.
20: I mogą też pojawić się opady deszczu.
13: One będą się pojawiać i znikać, na wschodzie, na północy, na południu, wszędzie ten deszcz gdzieś może się pojawić na chwilę, chociaż najwięcej słońca we Wrocławiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Julia Chrem.
13: Konrad Piłowarski.
20: Dzień dobry.
13: 7:05.
21: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
22: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: 12 minut po godzinie 7, mamy wtorek, 13 października, to tak dla przypomnienia i to jest dobry dzień, żeby powiedzieć, że ludzie młodzi w Polsce mają bardzo ciężko.
1: Dlaczego?
0: No bo strasznie drogie są te, jak chcesz samochód ubezpieczyć, bo tak właśnie, no nie pytajcie skąd wiem, ale jak chcesz ubezpieczyć samochód, no to po prostu to dużo kosztuje, bo żeby mieć zniżki, to trzeba mieć ileś tam lat bez wypadku. No o co to chodzi?
1: Co nie masz?
0: No, skomplikowana sprawa, tak. Możemy, no dobrze, już może zostawmy ten temat.
1: Z tymi ubezpieczeniami to w ogóle jest różnie. Jak donosi Rzeczpospolita, jedna z gmin była ubezpieczona. Ubezpieczyli się tak na wszelki wypadek, takie dodatkowe OC sobie wykupili.
0: Bezkolizyjną jazdę?
1: Nie, ale oni ubezpieczyli siebie. Siebie, znaczy w sensie jako gminę. Że jak coś się w gminie wydarzy...
0: Że ktoś w nich
1: wjedzie? Tak, dokładnie.
0: Okay.
1: No i niestety wjechał. Pan w McLarenie wjechał w tę gminę.
0: W gminę?
1: Tak. Znaczy w dziurę na drodze.
0: W tej gminie.
1: W tej gminie. No i samochód do naprawy, a samochód wart ponad 1 000 000 zł, więc wiadomo, że jednak
0: no, ale,
1: dużo.
0: Ale na spokojnie, no ubezpieczyli się właśnie dla takich przypadków.
1: No niestety ubezpieczenie się skończyło. 450 tysięcy złotych wyniosła naprawa razem z kosztami, które stracił moralnymi i innymi pan z McLarena.
0: Czyli tyle mu musieli zapłacić.
1: Tak, musieli dołożyć z własnej kasy, bo już ubezpieczenie nie wystarczyło.
0: Czyli co, ubezpieczenie obejmuje jakieś tylko konkretne samochody?
1: Nie, no jest tylko na kwotę jakąś, no ubezpieczasz do jakiejś kwoty tam.
0: No to oni powinni znaki postawić przy wjeździe do gminy, że tylko samochody do jakiejś kwoty mogą wjeżdżać.
1: Słuszna uwaga, tak.
0: No, prawda?
1: Ale 450 tysięcy złotych za naprawę samochodu, no nigdy McLarena nigdy nie kupię.
2: Pierwsza zmiana.
1: Tylko dlatego.

0: 8.20 na zegarze. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie powoli docierają do pracy albo właśnie wychodzą i planują do tej pracy dotrzeć. Na którąś godzinę, żeby się chociaż nie
1: uważajcie,
0: spóźnić.
1: W pracy może być niebezpiecznie, bo na przykład możecie nas spotkać.
0: Możecie, jeżeli nas zaprosicie, voxfm.pl. Zachęcamy do tego, żeby to robić, napisać nam, co jest ciekawego w waszej pracy, a my z miłą chęcią przyjedziemy.
1: I to już dziś, właśnie. Także wchodźcie na voxfm.pl, jeszcze Tysiaka wam dorzucimy do naszej wizyty, żeby nie było tak tylko, że się spotkamy. Pomożemy wam oczywiście w tej pracy, ale też...
0: Bardzo pomożemy, bo oczywiście jesteśmy bardzo pomocni, tak. Ale mamy też pewne wymagania. Aha. Ja przynajmniej mam.
1: A jakie masz wymagania?
0: No, żeby to nie była praca za trudna. Aha. Najlepiej, żeby tam było ciepło.
1: Ja mam takie marzenie. Mhm. Warzywniak.
0: Warzywniak?
1: Chciałbym w warzywniaku pracować.
0: Ej, masz rację.
1: To jest super. W ogóle bym mówił, czy te pomidory są dobre, czy te ogórki to są okej. Okay.
0: Pani tych nie bierze, ja mam z salady.
1: Super.
0: No,
1: poza tym zawsze, ja mam wrażenie, że na każdym bazarku, czy w każdym miejscu, gdzie są sklepy, to pani w warzywniaku albo pan w warzywniaku to jest najlepiej poinformowana osoba.
0: Wszystko wie.
1: Wszystkie ploteczki, tak. tam w warzywniaku jest centrum plotek.
0: To jest prawda i ja jeszcze mam też takie wymaganie, aha, żeby to nie była chłodnia i żeby tam nie było zimno.
1: A czyli supermarket, bo... tak?
0: No to nie, no bo tam chodzisz po tych...
1: Dzieł z rybami na
0: no
1: przykład.
0: Właśnie.
1: Jeżeli chodzi o supermarkety, no to kilkaset francuskich supermarketów zostało zaatakowanych przez hakerów.
0: Ale jak to? Kasy się zepsuły.
1: Nie.
0: Nie?
1: Lodówki zaatakowali.
0: Hakerzy zaatakowali lodówki,
1: a
0: tak?
1: Właściwie instalacje chłodnicze, temperatura skoczyła do 50 stopni na
0: ojeju,
1: plusie.
0: Super, ale super, bo przynajmniej zimno nie jest tam na tym dziale, a poza tym jak są jakieś pierogi na przykład leżą w lodówce, tak mocno podgrzali, to od razu one się zrobią.
1: A w ogóle tak sobie myślę, że w Polsce to byłoby nie do pomyślenia.
0: Czemu?
1: U nas by się to jedzenie na balkon wystawiło po prostu.
2: Pierwsza zmiana.

0: Dwie minuty do 7.30. W warzywniaku dostalibyście nerwicy. 100 pytań jednych i tych samych. Dzień w dzień, następnego dnia ci sami klienci, znów te same pytania. Gdybym nie był psychiczny, nie pracowałbym w warzywniaku.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Rysiek Piwek u nas się pojawia też z pytaniem, ale on codziennie ma inne pytanie.
2: Co robi lakiernik na balu przebierańców?
0: 6098 69 869.
3: Zmiana.
4: Od rana
3: z Vox FM.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama.
0: 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus niedaleko Włodawy spłonął dom mieszkalny.
13: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
14: Powiedział nam Piotr Kołtun, dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
12: Służby dostały zgłoszenie po godzinie 3:00. Na miejscu nadal pracują dwa zastępy strażaków.
14: Będzie musiał mierzyć się z ograniczeniami finansowymi i politycznymi. W ten sposób amerykańska agencja ratingowa S&P pisze o wyzwaniach dla nowego prezydenta Krakowa.
12: Zdaniem analityków Łukasz Gibała zmieni priorytety polityki miasta, ale jego działania mogą być torpedowane przez Radę Miejską, w której decydującą siłą jest Koalicja Obywatelska.
14: Władze Izraela wprowadzają restrykcje po udaremnionej próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai.
12: W lotach do Tel Awiwu nie będą dopuszczone załogi posiadające obywatelstwo 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie.
14: Ograniczenia dotyczą również pilotów, jak i personelu pokładowego.
12: Minutę po 8:00 w Vox FM 8 runda. Gościem naszej porannej rozmowy będzie prawnik profesor Jan Majchrowski.
14: Wśród tematów m.in. kontrola państwa nad treściami pojawiającymi się w internecie i spór o Trybunał Konstytucyjny.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy.
14: Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie.
12: A z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1.
14: Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem.
12: Czeka nas polskie starcie w chińskim Wuhan.
14: Magdalena Fręch pokonała Manan Chaye Sawankyu w pierwszej rundzie turnieju.
12: To oznacza, że teraz czekają pojedynek z Igą Świątek.
14: Co ciekawe, Polki dotychczas zmierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 w Warszawie górą była Świątek.
12: Spotkanie zaplanowano na jutro.
14: Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1.
12: Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie.
14: Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: 27 do 8, a Marysia, przypomnimy.
2: Co robi lakiernik na balu przebierańców?
0: 609 86 9869.

0: balu przebierańców.
1: Podkład pod dobrą imprezę.
2: Drobną kosmetykę.
1: Sprawdza grubość pachli na twarzach pań.
2: Lakieruje parkiet.
1: Albo pomylił lakier z likierem.
3: Suchary pana Ryśka.
0: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi lakiernik na balu przebierańców? Maluje maskę. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 14 minut do godziny 8 pozostaje. Przypominam, że mamy wtorek i na pewno ciekawią Was gorące wieści z Watykanu. Co się śmiejesz?
1: To nie z Watykanu, to z Polski. To nasz polski kościół.
0: Tylko polski?
1: Znaczy... Kościół polski chce się dostosować do Watykanu po prostu. Chodzi no. o to, chodzi o kursy przedmałżeńskie.
0: Bo... Zanim weźmie się ślub, już niebawem, znaczy teraz już też trzeba chodzić na nauki przedmałżeńskie, ale one są różne. Jedne są krótsze, drugie są dłuższe. No i tutaj Watykan apeluje, żeby jednak one były dłuższe. Taki, i to dużo dłuższe.
1: Konferencja Episkopatu Polski zapowiada, że będzie taki standard, że w każdej parafii te nauki przedmałżeńskie będą wyglądały tak samo. No i właśnie, będą dłuższe. Watykan ma tam różne pomysły, że nawet rok przed ślubem powinno się zacząć. I...
0: Niektórzy to tyle w ogóle się nie znają często przed ślubem, a tutaj aż tyle będzie nauk.
1: Ale tutaj jest bardzo słuszna uwaga od pana arcybiskupa. Nie da się dobrze przygotować człowieka do jednej z najważniejszych decyzji podczas kilku godzin czy jednego krótkiego spotkania.
0: O, tak, i to jest prawda. I teraz ja na przykład mam pytanie ze swojej strony. Czy będzie taki warsztat w czasie tego kursu, że na przykład jak odkładać swoje ubrania do kosza na pranie, bo to oszczędzi wielu kłótni w małżeństwie,
1: Myślę, że powinno się coś takiego znaleźć. Myślę, że jest wiele takich rzeczy, które ludzie przed ślubem chcieliby wiedzieć, no ale niestety dopiero po ślubie przekonali się, jak jest w rzeczywistości.
0: Może my po prostu podpowiemy tym biskupom, co powinno się...
1: Tak, bo oni cały czas wypracowują nowe rozwiązania, tak?
0: Właśnie. 609-869-869. Poprosimy was, żebyście pomogli też i nam. No, co w takim kursie, co taki kurs powinien zawierać, co wy chcielibyście wiedzieć przed małżeństwem, a dowiedzieliście się już po.
1: Piszcie i dzwońcie.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: A na zegarach 12 minut do godziny 8.

0: piosenka prosto z filmu o wieczorze kawalerskim. I my w tym temacie właśnie. Co chcielibyście wiedzieć przed swoim ślubem? Co powinni inni się przed ślubem dowiedzieć?
1: No tak, bo nauki przedmałżeńskie mają być wydłużone nawet do roku i Adrian napisał w tej sprawie: rok na kurs, to kto się ożeni, to jest za dużo czasu, żeby się przemyśleć.
0: 609-8698-69, piszcie i dzwońcie w tym temacie. Wrócimy do niego po godzinie 8. Najpierw wiadomości Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Так, вибралися в зашум тиготню.
1: Як бенчі в тим, то залежи от вас.
0: Голосуйте на Vox.fm.pl
1: і слухайте без лісти юж п'ятник о 17:00. Запраша Каміль Рудковський.
0: Автопромоція. Реклама.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Ergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
14: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
15: Drony leciały m.in. na Lwów.
14: Dwie kobiety zginęły w wypadku na Podkarpaciu.
15: Policja wyjaśnia przyczyny.
14: Za chwilę 8 runda w Vox FM.
15: Gościem profesor Jan Majchrowski.
16: Godzina 8 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: I na początek Ukraina. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi.
15: W Kijowie zginęły 2 osoby, w Charkowie 3. Alarmy ogłoszono również we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
17: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 kilometrów od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
15: Marta Radio, dziękujemy.
14: 6 godzin zablokowana była Krajowa 9 w Kupnie na Podkarpaciu. To po zdarzeniu osobówki z busem, w którym zginęły 2 kobiety.
15: Kierująca Oplem wymusiła pierwszeństwo i wjechała wprost pod autobus. 2 osoby, które podróżowały osobówką, zginęły na miejscu. Trasa jest już odblokowana.
1: 8 runda.
14: A gościem Wiktora Świetlika jest dziś profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie profesorze. Czy te działania zmierzające do blokowania stron internetowych, które chce zaimplementować i przekonać do nich rząd prezydenta, czy one są potrzebne?
19: Zawsze, jeżeli jest jakieś prawo, to komuś jest potrzebne. Pytanie, komu i do czego?
18: Komu są potrzebne?
19: Na rządzącym zawsze.
18: A nam, o społeczeństwu?
19: To zależy od tego, jak to będzie rzeczywiście zrobione. Dlatego, że zgadzamy się co do tego, że są pewne treści, które warto byłoby zablokować natychmiast, ponieważ szkodę społeczną ponoszą. Natomiast jest oczywiście druga strona medalu pod tytułem, jak to rzeczywiście zostanie w praktyce potem wykorzystane.
18: Wczoraj, w niedzielę premier Gawkowski powiedział, że zablokowano ileś tam stron zawierających niebezpieczne treści. To chyba dobrze, czyli państwo ma już takie narzędzia, żeby blokować strony.
19: A na jakiej podstawie prawnej?
18: A nie wiem.
19: Ja też.
18: W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości zablokowano m.in. ABW zablokowało strony tygodnika Najwyższy Czas.
19: No, widocznie Najwyższy Czas bardzo groźny.
18: Dlaczego się pan uśmiecha, panie profesorze?
19: No wie pan, dlatego że to samo pytanie mogę zadać, na jakiej podstawie prawnej.
18: Czy Pegasus był zagrożeniem dla Polski?
19: Był czy jest?
18: Jest.
19: No bo dlaczego?
18: Był, nie wiem.
19: No to dobrze, zgadzamy się co do jednego. I pan nie wie i ja nie wiem. Natomiast Pegasus był narzędziem, czy jest narzędziem, bo podejrzewam, że dalej jest używany chyba, bardzo użytecznym do ścigania przestępstw. Natomiast oczywiście jest drugie dno. Dno pod tytułem, kto tam jeszcze zagląda. I ten raport, który przedstawił strona rządząca obecnie tej komisji, prawda, śledczej w sprawie Pegasusa, on wskazuje na to, że jeśli to jest prawda, że dostęp do tych tajnych informacji zdobywanych przez Pegasus miało państwo trzecie. Państwo trzecie, tutaj konkretnie wymienione, wiadomo, nie jest to żadna tajemnica, Izrael. No i oczywiście pozostaje pewne pytanie, czy sojusznik naszego sojusznika jest naszym sojusznikiem.
18: Czy spodziewa się pan siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego? Cała sprawa trwa już miesiąc.
19: Szkoda, że Kaszpirowski nie żyje, bo gdyby pan go spytał, to by pewnie powiedział, ale odpowiem panu. Podejrzewam, że premier Tusk też nie zna odpowiedzi jeszcze na to pytanie.
18: A co z Narodowym Bankiem Polskim? Wiem, że pytanie jest delikatne dla pana.
19: Nie odpowiem. Jestem członkiem Trybunału Stanu. W związku z tym, jeśli ta sprawa rzeczywiście zakończy się przegłosowaniem przez Sejm odpowiedniej uchwały, to sprawa trafi do Trybunału Stanu i wypowiadając się, to pozbawiłbym siebie możliwości orzekania w tej sprawie, a nie chcę się pozbawić tej możliwości.
18: Dlaczego pan nie chce się pozbawić tej możliwości?
19: Dlatego, że do tej funkcji zostałem powołany, żeby ją wykonywać. Jak podobnie kiedyś zostałem powołany na sędziego Sądu Najwyższego, żeby sądzić sędziów i mi to uniemożliwiono, zresztą przy dużym udziale tego, który mnie powoływał, czyli prezydenta Dudy.
18: Czy wczorajszy przedwczorajszy zamach na premiera Tuska, kiedy pan obserwował reakcję państwa, to była należyta?
19: Ja nie chciałbym przypominać słów, które kiedyś ktoś, wiemy wszyscy kto i kiedy, wypowiedział, że jaki prezydent, taki zamach. A dzisiaj ktoś by mógł powiedzieć, jaki premier, taki zamach, ale ja tak nie powiem, bo to jest nieostrożne. Natomiast to, co zrobiono z tą informacją, spowodowało, że stała się ona po prostu niepoważna.
18: Dziękuję serdecznie słuchaczom Radia Vox, bo z panem profesorem Majchrowskim zostajemy dalej.
15: Dalszą część rozmowy Wiktora Świetlika możecie śledzić na vox.fm.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Przyszła jesień i widać to w pogodzie, bo dzisiaj maksymalnie 14 stopni Celsjusza, aktualnie na termometrach no to tak 10. Więcej nie zobaczymy. No i opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. To dopiero po południu.
16: Tak, ten deszcz będzie się pojawiał, może też przed południem się pojawić, ale przelotnie. Więc jak się pojawi, to proszę nie panikować.
21: Proszę wyglądać słońca, bo ono też dzisiaj zawita do Polski, szczególnie na zachód.
16: Ciśnienie wysokie 1026 hektopaskali.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Julia Hren.
16: Konrad Piwowarski.
21: Dzień dobry, 6:08.
22: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Vox FM.
20: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: wrażenie, że my znowu się pchamy w gips.
1: Że co? Że chcemy wiedzieć, co słuchacze chcieliby wiedzieć przed małżeństwem?
0: Mogliśmy się spytać o pogodę, tak? Nie, nie, nie. My tutaj poważne tematy 12 minut po godzinie 8 w Radiu Vox FM poruszamy. Tak, co chcielibyście wiedzieć przed ślubem, czego nie wiedzieliście?
1: Właśnie, czego nie wiedzieliście i prewencyjnie moglibyście ostrzec tych, którzy jeszcze są przed ślubem. Łukasz napisał: właśnie przed ślubem nie wiedziałem, że pieniądze żony są żony, a pieniądze moje są wspólne.
0: Czy odróżnia kosz na pranie od podłogi? To w drugą stronę lecimy teraz.
1: Tego się można... powinno się też dowiedzieć, jak odstawić mleko do lodówki. Tu ktoś też złośliwie pisze, bo pewnie kawę sobie rano dzisiaj z mężem robił i zostawił. Taki kurs powinien zawierać noc, po to, żeby sprawdzić, czy małżonek chrapie.
2: Ja bym zadał takie pytanie, które może nie jest jakąś nowością, ale nurtuje mężczyzn od samego początku ludzkości. Jak zrozumieć kobietę? Dziękuję, Kuba.
0: Panie, przecież to by trwało jakieś 50 lat i tak by się nie udało.
3: Pierwsza zmiana.
0: Tak patrzysz.
1: Jest jeszcze propozycja, przynajmniej 10-godzinny warsztat. O co jej chodzi?

0: 19 minut po godzinie 8. Co chcielibyście wiedzieć przed ślubem, a teraz jest już za późno.
1: Lawina ruszyła. Czy będzie gotować jak teściowa, czy pić jak teść?
0: 609-869-869. Napisał do nas Patryk. Ja chciałbym rozwikłać taką zagadkę. Aha. Chciałbym to wiedzieć, że tak często moją kobietę będzie bolała głowa wieczorem.
1: Gdy żona zadaje dziwne pytanie, spróbuj odpowiedzieć tak. Lepiej sama sobie odpowiedz na to pytanie. W tym czasie możesz rozpocząć odliczanie od 5 w dół i uciekać.
0: Ale to taka wiedza się też przyda dla tych, którzy są niedoświadczeni. Ja chciałabym mieć przed ślubem wersję męża po 40. Taki przez tydzień, żeby miał wbudowaną. Co, jak będzie się zachowywał?
1: To rzeczywiście może się przydać.
0: To propozycja Karyny.
1: No na drugą nóżkę. Gdybym wiedział, że żona będzie mi przypominać o czymś, co miałem zrobić 3 tygodnie temu, codziennie przez ostatnie 3 tygodnie, to już miesiąc temu bym to zrobił, a przecież pamiętałem.
0: Nie, no proste i logiczne. Co chcielibyście wiedzieć przed ślubem, ale teraz jest już za późno. 609-869-869. Dzwońcie i piszcie.
2: Pierwsza zmiana od

0: 4 minuty do godziny 8.30. Nic się nie można dowiedzieć przed ślubem. Ja jestem ze swoją żoną 23 lata i nadal ją poznaję, tak napisał do nas Maciek. Ale my pytamy o tym, co powinno się wiedzieć przed ślubem. Powinno się wiedzieć, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji.
1: A w ogóle to się pomyliłem z tą pizzą w Szwecji, bo to jest pizza z kebabem i frytkami.
2: To jest w ogóle dobry pomysł.
0: Ale co?
2: Żeby każda para przed ślubem powinna założyć swój podcast.
0: I powinna porozmawiać.
2: I porozmawiać ze sobą.
0: Bardzo dobry pomysł.
2: Prawda?
0: Mam nadzieję, że nie tylko nasi słuchacze się zainspirują, a może pan Filip nas słucha, to pozdrawiamy. Choćbyśmy główkowali i 10 lat nad tym, jak zrozumieć kobiety, to i tak na marne. Bo jak już będziemy wiedzieć, to ona zmieni zdanie.
2: Kolejny telefon w tej sprawie.
3: Chciałbym ostrzec, że po ślubie urlop to nie jest wypad weekendowy z kolegami, tylko czas, w którym przestajesz robić to, co ci każe szef, a robisz to, co ci każe żona.
2: Jakie to prawdziwe.
0: Ale co w tym złego? Co w tym złego? Ja nie wiem. Jakbyście mieli coś innego do roboty, a my takie fajne rzeczy wam wymyślamy. Same ciekawostki.
2: Chciałbym wiedzieć, że teściowa przed ślubem to dr Jekyll, a po ślubie Mr. Hyde.
0: Czyli, że co, zmiana? Gustaw i Konrad.
4: Pierwsza zmiana.
2: A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zostańcie z nami, potem pojawi się m.in. Hendrix.
4: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
4: Reklama.
0: 8.30 na Voxowym zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii zatonął.
15: Szef bułgarskiego rządu Rumen Radev nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
14: Do zdarzenia doszło około 24 km od wybrzeża Bułgarii. Rosja planuje zabójstwa na terytorium Niemiec, ostrzega szef niemieckiego kontrwywiadu.
15: Służby za Odrą spodziewają się kolejnych incydentów podobnych do nieudanego zamachu z dronami na lotnisku w Lipsku.
14: Ostrzegają, że Rosja może sięgać po różnego rodzaju operacje hybrydowe.
15: Najpierw chodzili po domach, teraz wysyłają listy. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
16: Klienci zgłaszają się do placówek ZUS z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
14: Mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS i przypomina, że wszystkie formalności dotyczące składania wniosków w ZUS-ie są bezpłatne.
15: I jeszcze gratka dla fanów tenisa. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina.
14: Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
4: Pierwsza zmiana.
17: Od rana z Vox FM.
0: 28 minut do 9, gramy dalej.

0: chciałbym wiedzieć przed ślubem, że moja żona się zmieni tak bardzo po ślubie, Radek.
1: Ale może zmieniła się na lepsze, prawda?
2: Po tonie głosu wnioskuję, że nie.
1: 22 minuty do godziny 9. Co chcielibyście wiedzieć przed ślubem? Ja chciałbym wiedzieć, jak wygląda moja żona bez makijażu. To jak to się przed ślubem nie udało, to może rzeczywiście coś jest na rzeczy.
2: Jak się domyślać?
1: A nie, to jest niemożliwe.
2: Nie? Nie da się?
1: Nie, chociaż no, to nie jest takie trudne, ale no ja wiem, że dla facetów to jest niemożliwe.
2: Spytałbym się dlaczego, to... ale znam twoją odpowiedź. Domyśl się, tak?
1: Domyśl się.
2: No właśnie, tak myślałem.
1: Tomek napisał, a ja bym chciał wiedzieć przed ślubem, czy żona kocha mnie, czy moje pieniądze.
2: A to sprawa jest prosta. Mhm. No tak jak ja, wystarczy nie mieć pieniędzy. A. I wtedy masz pewność. Tak. Prosta, prawda? Jeszcze to... jeden telefon.
3: Ja bym chciał się dowiedzieć przed ślubem, czy przyszła żona to nie jest zły pomysł.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: No, myślę, że przydatna wiedza.
1: Lepiej przed niż po ślubie.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Box FM robi robotę.
2: Muszę przyznać, że mi się nie podoba ten konkurs, bo my musimy się wziąć do roboty przez niego.
3: Zgłaszacie się na boxfm.pl, piszecie o tym, co jest najlepszego w waszej pracy, no i jest szansa na to, że my wpadniemy do was przekonać się na własne oczy, no i pomóc wam w tej pracy oczywiście. Z nami jest Iwona, cześć Iwona.
4: Cześć.
2: Iwona, gdzie ty pracujesz, co ty robisz?
4: O matko, robię coś wyjątkowego, po prostu innego niż wszyscy. Prowadzę farmę z alpakami, która wymaga oczywiście dużo pracy takiej po prostu fizycznej. Trzeba o nie dbać, żeby miały czyste zagrody, czyste poidełka, żeby było czyściutkie.
2: Czyli tak mówiąc bez ogródek, trzeba sprzątać ich kupy, tak?
4: Dosłownie, dokładnie, po prostu.
2: Super.
4: Takie życie.
3: Powiedz, czym się różni alpaka od lamy, bo ja się zawsze zastanawiałem nad tym.
4: Słuchajcie, to jest niewielka różnica. Lamy są zazwyczaj dużo cięższe i po prostu takie masywniejsze. Dużo bardziej wredne, częściej plują.
3: No właśnie, czy alpaki też plują?
4: Tak, oczywiście. Jak przyjedziecie, to może się też to wydarzyć, bo one są bardzo zazdrosne o marchewę, więc jak jedna dostaje, druga trochę mniej.
2: To ja szczerze, to ja nie wiem, czy ja chcę jechać, bo żeby mnie opluły.
4: Nie, spokojnie.
3: Z jednej strony zadbamy to tak miło,
4: zadbamy o dużą porcję marchewy dla każdego, starczy, nie oplują, ale zapraszam serdecznie, bo właśnie zaczynam już porządki.
3: Jakie porządki?
4: Kochani, teraz tak, grabki już czekają, łopatki, taczka, kombinezony przygotowałam dla was, żebyście się nie ubrudzili. I zapraszam do pracy. Przy okazji zrobimy spacerek, będzie miło.
2: Głupio wyszło tego, no nie możemy.
3: No dobra.
4: Nie ma, że nie możemy, nie. Zapraszam. To trzeba zrobić, zanim będzie przyjemnie, puchato i no i bardzo przyjemnie, bo one są przedelikatne.
2: Ale
4: takie
2: słuchaj, Iwona, my mamy dla ciebie 1000 zł, zapas produktów Actimel, to już może wystarczy.
4: Będzie na karmę, będzie na karmę, na nowe akcesoria.
2: Musimy jechać?
3: Tak, jak słyszycie, nie ma.
4: Słuchajcie, sami się wkręciliście, zadzwoniliście, więc już teraz nie ma innej opcji.
3: Nie ma wyboru,
4: Zabieracie
3: Iwona.
4: Zabieracie całą redakcję, bo tu jest co robić. Trzeba wygrabić całe siedlisko.
3: Po godzinie 10:00
4: króliki,
3: ruszamy do
4: poidełka.
3: Ciebie. Jeszcze króliki są, Boże!
4: To króliki, papuszki, słuchajcie, w ogóle będzie wesoło.
2: Jak chcecie zobaczyć naszą ciężką pracę dzisiaj u Iwony, to obserwujcie nas na social mediach.
1: Box FM robi robotę.
0: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Ja myślałem, że my na spacer będziemy alpaki wyprowadzać. I see you.

0: A widziałaś SMS-a od Adama?
1: Jakiego?
0: Gdybym wiedział, że będzie tak pięknie, poślubiłem moją Ankę już w przedszkolu.
1: O, to akurat bardzo słodkie. 9:04. Jeżeli wam też się tak zebrało na słodkości, to za chwilę będzie taka szansa.
0: No bo jak słyszycie, Paweł Pawelec wziął sobie urlop. Nie wiemy, ile on ma tych dni urlopowych i jak on je zdobywa.
1: Na pewno za dużo.
0: A, no i tradycyjnie po godzinie 9:00 pojawia się Kochaj albo Rzucaj.
1: No, a ponieważ my nie chcemy tutaj zabierać tego kawałka miłości w Radiu Vox FM, no to będzie na to szansa. Kochaj albo kochaj
0: tak
1: po
0: jest.
1: Godzinie 9:00.
0: Nasza marna podróbka.
1: Tak, marna podróbka, która podwyższa statystyki jednak tego programu.
0: To prawda, bo my się boimy porażki, dlatego dzisiaj czekamy na osoby, które chciałyby wyznać publicznie swojej drugiej połówce miłość.
1: 6098 69 89. Zachęcamy do tego, żeby do nas napisać, przesłać numer do tej drugiej połówki, do której później też zadzwonimy. No i parę takich słów ciepłych, romantycznych, jak z komedii romantycznej. Uwierzcie mi, te słowa z rana zapewnią fajny wieczór.
0: 6098 69 89. Piszcie.
2: Yeah, baby!
3: Pierwsza zmiana.
0: A zanim kochaj albo kochaj, wiadomości Vox FM o godzinie 9:00.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Taneczny Spodek 2027. To największy festiwal muzyki.

0: Ferrari i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: Reklama.
5: Policja czuwała przed szkołami i będzie to robić dalej.
6: Po atakach na placówki mundurowi pilnują bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.
5: Nie ma podstawy postawić policjantce zarzuty.
6: To wnioski po tragicznej interwencji mundurowych w Bydgoszczy.
5: Były manifestacje przed Ministerstwem Energii.
6: Teraz górnicy z sierpnia 80 zapowiadają zaostrzenie protestu.
7: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: 167 zatrzymanych osób, ponad 108 tysięcy przeprowadzonych kontroli w szkołach.
6: To efekt policyjnych patroli w placówkach w całym kraju. Ruszyły po tym, jak w ubiegłym tygodniu przeprowadzono ataki na szkoły na Mazowszu.
5: A o poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Młodzi przedstawili 4 postulaty.
6: O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
9: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
8: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
6: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenie naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy.
6: Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Dziś ruszyło śledztwo. Zlecono także sekcję zwłok 44-latka.
5: O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
11: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo zachowanie interweniujących policjantów.
10: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
11: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
10: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
6: Prokuratura ma informację, że mężczyzna był wcześniej notowany.
5: A prokuratura okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków.
6: Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła, zamierzają wszcząć śledztwo.
12: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
5: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Sam Michał Kołodziejczak złożył własne doniesienia do ABW, nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Na swojego pełnomocnika wyznaczył także detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
5: Były manifestacje przed Ministerstwem Energii. Czas na kolejny ruch. Górnicy z sierpnia 80 zapowiadają zaostrzenie protestu.
6: Nie godzą się na likwidację kopalń, sprowadzanie węgla z zagranicy i żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
5: O strajku generalnym nie ma na razie mowy, zapewnia Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
13: Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii.
6: Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby się rozpocząć blokowanie ministerstwa.
5: Największa sala koncertowa w kraju powstanie w Warszawie. Symfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren do budowy.
14: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
6: Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski. Sala koncertowa na prawie 1900 miejsc powinna zacząć działać w 2030 roku.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
7: spore zachmurzenie dzisiaj w większości kraju, poza Wrocławiem. Tam dzisiaj najwięcej słońca, ale ten deszcz może się pojawiać przelotnie wszędzie właściwie.
4: A jeżeli chodzi o temperatury, to te w okolicach 10 stopni Celsjusza, najcieplej to 14 i to też właśnie okolice Wrocławia, bo tam przygrzeje słońce, to wiadomo, zupełnie jest inaczej.
7: Z dobrych informacji wysokie ciśnienie, chociaż jeżeli ktoś ma ochotę na kolejną kawę, to proszę bardzo.
4: Tu nie ma co patrzeć na ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Kawa to zawsze dobry pomysł. Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
4: Dzień dobry.
7: Za chwilę kochaj albo kochaj.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Powiem ci, że ja się stresuję bardzo.
1: Dlaczego?
0: No nie wiem, bo to zawsze coś może wyniknąć, coś, to różnie to bywa.
1: Jakiś zwrot akcji, jakiś rzucaj?
0: No właśnie.
2: Kochaj. Albo kochaj z Vox FM. Z Vox FM.
1: 14 minut po godzinie 9 u nas kochaj albo kochaj.
0: Czekaj, ja widzisz, zestresowałem się i źle zagrałem. Jeszcze raz.
2: Kochaj albo kochaj.
0: O, i teraz.
1: Czyli nie ma Pawła Pawelca, to oznacza, że my będziemy podwyższać statystyki, no i rozmawiać z pewnymi osobami. Dzisiaj tą pewną osobą jest...
0: Magda. Cześć, Magda.
3: Cześć.
1: Magda, ty taka zadowolona odebrałaś od nas telefon.
3: Dlatego, bo ja się tak cieszę, bo ja was słucham regularnie, jak jadę do pracy. Ja się cieszę, że was teraz, no można powiedzieć, że na żywo słyszę.
0: Czy domyślasz się, w jakiej sprawie dzwonimy?
3: Nie.
1: Czy ty masz jakiś problem?
3: Znaczy ja
1: No. Czy ty masz jakiś problem w związku, bo wiesz, że tutaj się rozwiązują problemy?
3: Ojej, wydaje mi się, że nie, ale jak...
0: Czy Bartek tam coś rozrabia czasem, czy nie?
3: No, czasami. Aha.
0: Ale spokojny człowiek, tak?
3: No
0: bo Bartek jest z nami. Cześć, Bartek, jesteś?
4: Jestem.
0: Dobra, Bartek, to zostawiamy antenę w takim razie tobie. No,
1: on chciał ci coś powiedzieć.
0: Co chciałeś powiedzieć, no.
3: Ojej, Boże, co nabroiłeś?
4: Madziuniu, co nabroiłem? No. Nabroiłem to, że spotkałem ciebie 9 lat temu na swojej drodze życia. Jestem mega szczęśliwy, bardzo cię kocham. Jesteś piękna, tak jak utwór przed chwilą, który leciał na antenie. Piękna, do tego elokwentna, zgrabna, jesteś uczuciowa, jesteś no, mega opiekuńcza. Chciałbym ci podziękować za to wszystko. Tak cię bardzo kocham, kotku, i z dnia na dzień moje uczucie do ciebie wzrasta.
3: Ojej.
4: Ojej, no słyszałaś to niejednokrotnie rano.
3: Ojej.
4: Także bardzo ci dziękuję za to, że jesteś.
3: Boże, Bartuś, kochany jesteś. Kochany jesteś.
0: Czy ja już mogę?
1: Możesz.
4: A ciebie, Piwowarski, znamy z Radomia.
3: No właśnie.
0: Wszystkiego byliśmy najlepszego razem wam z wami.
3: Dzięki kochaj, wam. No. Fajnie, że was usłyszałam.
2: Albo kochaj z Vox FM. Z Vox FM.
0: To dla wszystkich zakochanych już teraz Lutricia McNeil, Perfect Love.
1: A ci, którzy z zakochaniem mają problemy, to pamiętajcie, że voxfm.pl, tam się można zgłaszać do Pawelca.
0: 16 minut po godzinie 9 to Radio Vox FM.

0: 23 minuty po godzinie 9. Tutaj pierwsza zmiana. Musiałem przepić to magii, tak było słodziutko. Dramy Pawelca lepsze.
1: Jutro Dramy Pawelca już powrócą. Kochaj albo rzucaj. Możecie się zgłaszać cały czas. Przypominamy, voxfm.pl. Warto znać ten adres.

0: 9:32 na zegarze w Vox FM. Dzień dobry, tutaj pierwsza zmiana.
1: Mam pytanie. Mam zagadkę.
0: Tak.
1: Co to jest?
0: Mam parę typów. Mój pierwszy typ to jest słoń.
2: To nie jest zła odpowiedź.
0: Zła odpowiedź?
2: Tak.
0: Dziecko krzyczące.
2: Nie.
0: To też zła odpowiedź?
2: To też zła odpowiedź.
1: Ten dźwięk dzisiaj możesz usłyszeć.
0: Tak, a co to jest?
1: Alpaka!
0: No nie żartuj!
1: Nie żartuję!
0: A to ja się boję!
1: Vox FM robi robotę. My dzisiaj po godzinie 10 z Julą wyruszamy na farmę alpak.
0: Tak, one podobno plują i robią kupy. I ja się tego boję, że będziemy musieli sprzątać te kupy, tak. A jeszcze Iwona nam powiedziała, że one wczoraj zmokły przez deszcz,
2: tak.
0: Więc jeszcze to się wszystko pomiesza.
1: Z suszarką będziemy stać. Mam nadzieję, że nie będzie padało, jak będziemy suszyć je.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Szczegóły po godzinie 10 na antenie Radia Vox FM. Śledźcie nas też na Instagramie.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i śluzowych.

0: Konrad Baranowski. Udany start przed własną publicznością. Koszykarki Pro Network na AJP Gorzów pokonały w arenie Artego Bydgoszcz 84-55. Podopieczne Dariusza Maciejewskiego uciekły z wynikiem w pierwszej połowie, druga już była bardziej wyrównana. Gorzowianki nie wygrały jedynie ostatniej partii, w której padł remis po 21. Najwięcej punktów zdobyły Stephanie Jones i Claudia Kerthen po 14. Amerykanka dołożyła do tego 9 zbiórek. MVP spotkania została jednak Kerthen.
1: Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy to spotkanie. Tym bardziej u nas w domu, przed naszą publicznością i cieszę się, że wszystkie dziewczyny mogły zagrać. Z każdym meczem cały czas się zgrywamy coraz bardziej z dziewczynami, więc myślę, że każdy kolejny mecz nam pomoże i tyle. Jesteśmy gotowe i będziemy grały w czwartek i w niedzielę również przy naszej publiczności, przy naszych kibicach, więc to cieszę.
0: Przed gorzowiankami intensywny tydzień, już w czwartek pierwsze spotkanie fazy grupowej Eurocup. O godzinie 19 akademiczki podejmą w arenie Gorzów grecki Panserraikos. Cenny punkt młodych stilionowców. Drużyna U17 zremisowała u siebie 2-2 z Pogonią Szczecin w 10. kolejce Centralnej Ligi Juniorów. Niebiesko-biali prowadzili już 2-0 po bramkach Wojciecha Olszty z rzutu karnego i Aleksandra Ernesta, ale tuż przed przerwą i niedługo po przerwie trafiali goście. Młody Stilon kontynuuje serię bez porażek. To było już 7. takie spotkanie z rzędu. Stilon w tabeli CLJ jest na 11. miejscu i ma tylko 1 punkt przewagi nad strefą spadkową.
2: Dzisiaj z pewnością będzie można połapać promienie słoneczne, uaktywnić witaminę D, zresztą co już widać, słońce na błękitnym niebie już, no bo przypomnę, że były zamglenia z rana, więc kierowcy, bezpiecznie poruszamy się po Gorzowie. W centrum jest ciężko, ale pamiętajcie, że chodzi o to, by dojechać cało i zdrowo.
3: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
5: Kawusi?

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
11: No to proszę pana, tylko gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
12: Ale że już?
11: No już.
12: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
11: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
12: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
11: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
13: Vox FM Gorzów.
14: Nie żyją 4 osoby.
15: W wiadomościach dramatyczne doniesienia z Kielc.
14: Uczestniczył w podpaleniu bazy Starlink na Mazowszu.
15: Trzeci podejrzany zatrzymany w Niemczech.
14: Wysoko w Tatrach zimowe warunki.
15: Za chwilę ważny apel toprowców.
16: Jest godzina 10, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Rozpoczynamy od tragedii w Kielcach. Nie żyją 4 osoby.
15: Po godzinie 7 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia. Znajdował się przy balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły.
14: W mieszkaniu funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia.
17: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
15: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
14: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W ręce służb wpadł w berlińskiej dzielnicy Spandau.
15: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu.
14: Według dziennika Bild to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej 2 obywateli Turcji w wieku 34 i 38 lat.
15: Karambol na Krajowej 9.
14: W gminie Brody zdarzyło się 5 pojazdów. Na miejsce zdarzenia dojechały już służby ratunkowe.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasnął za kierownicą.
14: Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu nie ma już utrudnień w ruchu, ale trwa usuwanie skutków kolizji.
15: Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem.
14: W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
15: Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
14: Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
15: Michał Skolimowski, dziękujemy. Wiatr halny niczym suszarkę roztopił śnieg w Tatrach.
14: Turyści nie powinni dać się zwieść. W najwyższych partiach gór nadal obowiązują zimowe warunki.
15: Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku. Przydatna będzie także latarka czołówka, mówi Mieczysław Ziach, ratownik Topru.
19: Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
20: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
14: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
15: Koszt najprostszej latarki czołówki nie jest duży, a zapewnia w górach bezpieczeństwo, podkreślają toprowcy.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Nie uwierzycie. Prawie pół stopni tylko w Kłodzku i tam najchłodniej w tym momencie. Ponad 11 w Łebie, ale w ciągu dnia temperatury wzrosną do maksymalnie, uwaga, 15 stopni. I te 15 zobaczymy dzisiaj między innymi w Szczecinie. Na termometrach, poza tym od 7 stopni w Zakopanem i tutaj deszcz. Uwaga również na deszcz w Suwałkach, w Rzeszowie, popada również w Gdańsku. Poza tym całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o środę na przykład, to również 15, może miejscami nawet 16. Tak, też deszcz.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Prawie 4 minuty po godzinie 10. Są takie poniedziałki, które bywają wtorkami, albo wtorki, które bywają poniedziałkami. Ten dzisiejszy być może do takich należy, ale jak już jestem, to już myślę, że zrobimy wszystko, żeby to był dobry dzień. Dzień dobry.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

Ra-ra-ra-ra, znamy wasze sztuczki. Ra-ra-ra-ra-ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Huga.
1: Uno, do, tre, quattro. A to wszystko to Pitbull, czyli nasz Mr. Wowe, I Know You Want Me w Vox FM na 16,5 minuty po godzinie 10 we wtorek, 13 października. 13 wtorek znacznie lepszy niż piątek 13, zgodzicie się ze mną, więc to już jest pierwszy powód do tego, żeby na przykład ten dzień uznać za udany. Jeżeli potrzebujecie jeszcze kolejnych powodów, drodzy Państwo, kalendarz świąt nietypowych, jak zawsze niezawodny. Na dzisiaj na przykład mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru zaplanowany i, a to myślę, że co po niektórym może się znacznie bardziej spodobać, Dzień Bez Stanika. Także serdecznie zachęcam do świętowania, jeżeli macie ochotę. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze mamy dzisiaj w planach, drodzy Państwo, no to przede wszystkim Vox FM robi robotę. Julka i Konrad już w drodze do farmy alpak, o ile się nie mylę. Oczywiście będziemy się z nimi łączyć, oczywiście zapytamy, jak te alpaki. Ja już im doradzałam, słuchajcie, żeby wzięli marchewkę, bo to się tak robi w tych alpakarniach, że bierze się kawałeczek marchewki do buzi. No i w ten sposób się karmi alpaki. I ja jestem niezmiernie ciekawa, czy oni to zrobią. No i przekonamy się o tym razem. Również na naszych socialach. Przy okazji serdecznie polecam Instagram i Facebook Vox FM. A teraz to polecam zrobić głośniej. Ace of Base. Klasykiem polecimy. Na 18 po 10.

0: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Fox FM robi robotę.
2: Obiecywałam, dokładnie, obiecywałam, że pierwsza zmiana wsiądzie zaraz po swojej pracy i pojedzie na drugi etat. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dzień dobry, Kądziu, dzień dobry, Dżulka.
3: Dzień dobry, jedziemy, ruszamy, będziemy za chwilę głaskać alpaki, prawda? To będziemy robić, tak?
4: Mam nadzieję, że tylko to. Że będziemy tylko głaskać.
2: Coś nam przerywa, ale Julka i Konrad wsiedli, słuchajcie, do niebieskiego voxowozu i jadą, bo Vox FM robi robotę, przypominamy cały czas. Dzisiaj właśnie padło na alpakarnię, czyli Julka i Konrad jadą, mam nadzieję, i tam pogłaskać, i nakarmić.
3: Jakieś...
2: O, wróciliście do nas. Halo, halo, jesteście?
3: Jezus,
2: gdzież
3: Maria,
2: ta alpakarnia?
3: Jula,
2: co tam się wydarzyło?
3: Zjechaliśmy, żeby mieć zasięg i okazało się, że wtedy zgubiliśmy zasięg.
2: Ale dobrze,
3: jedziemy
2: jesteście.
3: Dalej. Zostało nam 34 minuty jazdy, więc po godzinie 11 powinniśmy do Iwony dotrzeć.
2: Do Iwony dotrzeć. To już nam bardzo dużo mówi, to już jest coś, słuchajcie. Jakby tak znowu ten zasięg wrócił, to możliwe, że dowiedzielibyśmy się czegoś jeszcze. O, wróciliście.
3: Te alpaki będziemy na pewno też zbierać nieczystości po nich. Będziemy grabić, będziemy wszelkie możliwe
2: inne prawdopodobnie atrakcje nam Julka i Konrad zapewnią. Oczywiście to wszystko, jak wygląda ich prawdziwa praca, jak Vox FM robi robotę, jest do zobaczenia na naszych socialach. Ja życzę im bardzo serdecznie przede wszystkim zasięgu.
3: Niestety rwać. Jakby co, zapraszamy na nasze socjale, na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Tam będziemy zdawać relacje z naszej wizyty.
2: Dokładnie tak. Podpisujemy się pod tym. Śledźcie cały czas Vox FM.
1: Vox FM robi robotę.
0: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
5: Reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie.
16: Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan,

0: 1700 funkcjonariuszy. Za groźbę w internecie zatrzymano 3 nieletnich i dorosłego. Każdy sygnał czy informacja jest sprawdzana. Do tej pory nie stwierdzano poważnych zagrożeń, mówił Jerzy Czepreszuch, komendant wojewódzki policji w Gorzowie.
1: Była część takich sytuacji, że były żarty. Dzieci myślały, że jest to żart z ich strony, ale wywoływały oczywiście niepotrzebne czynności. To niesie też konsekwencje. Każdy sygnał jest weryfikowany, my staramy się to sprawdzać, żeby uniknąć zagrożeń.
0: W poniedziałek wszystkie szkoły w Lubuskiem pracowały normalnie. Frekwencja uczniów wróciła do normalnego poziomu. Gorzowskie rozmowy o prawie, tym razem o Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie 27 października o godzinie 16:30 w Bibliotece Akademii imienia Jakuba z Paradyża, budynek numer 9 przy ulicy Chopina. Gościem rozmów będzie dr Bohdan Zdziennicki, prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008-2010. Będzie to okazja porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać równowaga między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i dlaczego praworządność ma znaczenie.
2: Poranek był wilgotny, zimny i przeszywający, a teraz otacza nas słońce i przyjemne ciepłe promienie. Korzystajcie, dotleniajcie, hartujcie się, bo to przed zimą i dżdżystą jesienią jest bardzo ważne, a wirusów i zarazków nie brakuje. Kierowcy, rozważnie na drodze, wy musicie być skupieni, oczy już szeroko otwarte. Pamiętajcie, że są utrudnienia.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@sparterm.com.
2: Reklama.
9: Vox FM.
2: Vox FM.
9: Gorzów.
10: Namawiał do zabójstwa polskich władz, kolejny podejrzany w rękach policji. Zarzuty korupcji dla burmistrza Sanoka to efekt kilkumiesięcznego śledztwa. Przed nami chłodne i coraz krótsze dni. Za chwilę o tym, jak radzić sobie z jesiennym spadkiem nastroju.
11: Na zegarze 11 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
10: W wielkopolskich obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę. Jest podejrzany o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Taką informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Tymczasem nie wcześniej niż o 14 do warszawskiej prokuratury okręgowej doprowadzony zostanie 67-letni mężczyzna. Miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. 67-latek do stolicy został przewieziony z Wrocławia. I z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jakie zarzuty może usłyszeć?
12: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
10: Michał Skolibowski, dziękuję za relację. Ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zaatakowano dwie jednostki, jedna z nich zatonęła. Trwa akcja ratunkowa, z wody podjęto jednego członka załogi. Drugi statek Chelsea 3, płynący pod banderą Malty, został zaatakowany trzema dronami. Rannych zostało 6 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mariusz Cymrykow. Na pokładzie znajdowało się 15 członków załogi, 7 obywateli Ukrainy i 8 Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii i nie przewoził ładunku. Wcześniej jednostka transportowała zboże z Ukrainy do Turcji, gdzie dokonała rozładunku, a następnie wracała do Mołdawii tą samą trasą. To już drugi atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Sofia zwróciła się do Unii Europejskiej i NATO o wsparcie w dochodzeniu oraz wezwała rosyjskiego ambasadora. Ataki potępiła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcji. Chodzi o przestępstwo, do którego miało dojść 2 lata temu. Sprawę do prokuratury wniósł jeden z radnych, a samo śledztwo ruszyło w kwietniu. Wczoraj został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie.
13: Złożył radnemu Rady Miejskiej w Sanoku propozycję korupcyjną, która miała polegać na tym, że w zamian za zatrudnienie radnego w jednej ze sanockich spółek komunalnych, samorządowiec oczekiwał popierania jego działań w głosowaniach rady oraz nakłonienia i pozyskania kolejnego radnego, który również miałby głosować zgodnie z oczekiwaniami podejrzanego.
10: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Matuszewski został zawieszony w obowiązkach. Jak mówi, sprawa ma charakter polityczny. Burmistrz Sanoka zapowiada odwołanie.
14: Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności.
10: Powiedział burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Grozi mu do 8 lat odsiadki. Dodajmy, że na 15 listopada zaplanowano referendum w sprawie odwołania burmistrza. Złota polska jesień już za nami. Musimy przyzwyczaić się do chłodniejszych, deszczowych i coraz krótszych dni. Nasz reporter Rafał Różycki zapytał mieszkańców Bełchatowa o to, jak nie dać się chandrze i skutecznie radzić sobie z jesiennym spadkiem nastroju.
15: Znaleźć sobie dobre hobby?
16: Albo znaleźć sobie właśnie coś do robienia w domu, albo jakiś serial się zagłębić, albo jakąś książkę, jakieś hobby takie jesienne do robienia w domu sobie znaleźć można też, żeby zająć się, nie myśleć o tym, jak jest na dworze.
17: Że jest gorsza pogoda.
16: Tak, dokładnie.
18: Dobre towarzystwo przede wszystkim. Chodzić na zumbę. Ćwiczyć, tańczyć, uśmiechać się.
19: Pozytywne myślenie. To jest chyba cała recepta na wszystko.
10: Pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego warto zadbać o odporność.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Miałam jeszcze taką propozycję, żeby tak poprawić sobie nastrój przy tej jesieni. Znalazłam w sieci, słuchaj. Bierzesz mapę świata, wieszasz na ścianie, bierzesz rzutki i teraz mówisz tak, kochanie, tam gdzie trafisz, tam pojedziemy. Tyle, że problem będzie tak, jak na przykład trafi się w szafę, to wtedy 2 tygodnie w szafie
10: tak,
11: trzeba
10: albo
11: spędzać.
10: Albo jak się trafisz w Seszele.
11: Albo, o właśnie, to wtedy najpierw wycieczka do szefa po podwyżkę, a potem tak jest. Można palcem po mapie sobie tylko pojeździć i pomarzyć. No a właśnie. Jeżeli chodzi o pogodę, no to słuchajcie, nie, no trzeba się rozkoszować tym, co mamy w Polsce. W końcu to piękna polska złota jesień.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Dawid, a ty byłeś kiedyś w alpakarni? Alpaka, takie zwierzę.
10: Alpaka, tak. Alp,
11: no,
10: takie ładne...
11: taka farma alpak.
10: A, nie byłem, ale...
11: A, widzisz. Jakbyś chciał, to możesz się przenieść na przykład śledząc sociale Vox FM. Tam akurat tak się składa, jedzie Konrad i Julka z pierwszej zmiany.
10: Och, chciałbym się przytulić do takiej alpaki. O. To może musi być przyjemne.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: To będziemy się przytulać z alpakami już za moment, połączymy się z Julką i Kądziem, a tymczasem zagramy Rose, Bruno Mars. A pacy, dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Fox FM robi robotę.
2: A konkretnie to robi robotę na farmie z alpakami. Gigi D'Agostino za nami, bla bla bla. Ja podejrzewam, że jak tam już jest niebieski woksowóz, a konkretnie Julka Hren i Konrad Piwowarski, no to musi już tam być naprawdę grubo. Halo, halo, jesteście?
3: Wejścia radiowego jeszcze z takiego miejsca nie robiłem. Jestem otoczony przez alpaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest Leoś. O, Leoś jest najmłodszy. Jest z nami... To jest Ines, tak?
4: Tak, to jest mama Ineska. Dzień dobry. Tu mamy Lale, Leosia. O. Tam Majeczkę, Puśkę, Kamela, Tofika, Milusia, Ludzka i Gucia.
3: A to wszystko mówiła Iwona, która nas tutaj zaprosiła do pracy. Ja już wiem, co będziemy robić, bo czuję to, co jest obok mnie i co będę zaraz zmiatał. Ale jakie one są piękne, puchate, te wszystkie lamy. Ile ich tutaj jest?
2: Alpaki!
4: Chyba nie mamy 10.
3: Alpaki nie lamy, przepraszam bardzo.
4: Właśnie, słuchajcie, często się naszym gościom też mylą lamy z alpakami. One są bardzo podobne i chyba tak łatwiej powiedzieć jest lama niż alpaka. Natomiast my mamy alpaki, tak.
3: Okej, okay, Jula, już nakarmiłaś. Najwięcej chyba Lala je, prawda?
5: Tak, i ona, ja chcę nakarmić jej córeczkę, ale tutaj podchodzi i po prostu wyżera mi z ręki. Ja się obawiam, ona mi teraz wącha tył. To jest bardzo dziwne uczucie.
3: Spokojnie, to jest ona. Proszę bardzo, tutaj Lusia, masz, trzyma. O, Lusia teraz marcheweczkę ode mnie wzięła. Jeszcze proszę dla Leosia. O, nie, nie. No i mama zjadła
2: znowu. Jak tymi marcheweczkami karmicie alpaki?
3: Ręka musi być wyprostowana, tak z ręki jedzą, ale bardzo chcą, są zachłanne tutaj te wszystkie alpaki. Jejku, jaka ty słodka jesteś!
2: A nie próbowaliście buziaczkiem? Sobie.
3: Przepraszam, jak? Co?
2: Wkładasz marchewkę do buzi i podchodzisz do alpaki. I teraz ona ci musi zjeść.
3: To zadanie damy Julii w takim razie.
5: Jakie?
3: Dowiesz się w swoim czasie, spokojnie. Przekonają się też słuchacze, jak zobaczą na naszym Instagramie.
2: Serdecznie polecamy. Julka i Konrad są właśnie na farmie z alpakami. Serdecznie pozdrawiamy. Właśnie w ten sposób, słuchajcie, Vox FM robi robotę.
1: Fox FM robi robotę.
0: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: A jak chcecie, żeby pierwsza zmiana przyjechała również do Was? Vox FM.pl

0: Kulturami bakterii Elkasei Danon.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Olio, oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Sprawdzajmy źródło, nie szerzmy dezinformacji i nie blokujmy numer 112, apeluje wojewoda lubuski. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Chodzi o sytuację związaną z bezpieczeństwem w szkołach. Warto zaglądać na strony rządowe, policji czy kuratorium oświaty. Odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, żeby zwrócili uwagę szczególnie rodzicom, aby nie powielali informacji z mediów społecznościowych i innych niepewnych źródeł. Odpowiednio korzystajmy z numeru alarmowego, podkreśla wojewoda Marek Cebula.
13: Numer 112 nie jest infolinią. Rozumiem, że jest niepokój wśród rodziców, ale ten numer powinien być pozostawiony tylko do alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych bądź zagrożenia bezpośredniego życia, zdrowia.
12: Dzieci i młodzież mogą dzwonić na całodobowy telefon zaufania 116 111 albo na dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Znana aktorka uświetni kolację charytatywną i podkręci smak w grudniu w gorzowskim hospicjum. Wydarzenie już po raz 8. Poprowadzi je Joanna Brodzik. Znana z seriali Graczykowie, Kasia i Tomek, Magda M. oraz Dom nad rozlewiskiem. Degustacyjna kolacja charytatywna ma pomóc chorym. Datki zebrane z licytacji trafią właśnie do nich. Tegoroczne hasło to Umami, co wiąże się z książką aktorki o pasji gotowania. Chodzi o pyszne jedzenie. Jakie będzie menu? Tego na razie nie wiadomo. Wydarzenie 5 grudnia o godzinie 18 w hotelu Fado. Chętni mogą rezerwować miejsca. Słupek rtęci poszedł do góry, no i mamy 6 stopni, ale odczuwalność jest wyższa, no bo grzeje słońce. Dzisiaj maksymalnie, przypomnę, 14 kresek, bez opadów. No, te niestety pojawią się w nocy, ale środa też będzie przyjemna i jeszcze cieplejsza. Kierowcy, rozważnie, poruszamy się po Gorzowie, bo są utrudnienia, łatania dziur, pośpiech nie jest wskazany.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
14: Magia Radia.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
15: Vox FM Gorzów.
16: Zamordował rodzinę i powiesił się na balkonie. Są pierwsze ustalenia po tragedii w Kielcach. Miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Służby zatrzymały kolejnego mężczyznę. Poznacie go po różowej spódnicy. Pewien śmiałek z Poznania idzie do Kołobrzegu po to, by pomóc niepełnosprawnym dzieciom. Posłuchajcie.
17: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest południe. Paweł Donsbach zaprasza. Witamy w studiu.
16: Dzień dobry. Zabił siekierą rodzinę, a później targnął się na życie. Znamy szczegóły zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia naszych reporterów. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zamordował żonę i dwóch nastoletnich synów, następnie powiesił się na balkonie. Służby powiadomili sąsiedzi, którzy przyznają, że są zszokowani tymi wydarzeniami.
18: Dwoje dzieci i żona.
19: Tego nie wiemy.
18: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
20: Jako depresja.
18: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
19: Słyszałem. Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to z psem chodził do zawsze. Dzień dobry, dzień dobry.
18: Ale bardzo taki naprawdę...
19: Ja taki stary jak i tego,
18: porządku spożywający alkohol. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
16: Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Jak słyszymy od Daniela Prokopowicza z prokuratury okręgowej w Kielcach, badane są różne wersje.
21: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia. Najbardziej prawdopodobnie jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli sytuacja, kiedy najpierw dochodzi do zabójstwa trzech osób, a następnie do samobójstwa sprawcy.
16: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano około 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
16: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około godziny 14.
0: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
16: A w nich akcja służb w ogrodzie zoologicznym w Łącznej pod Mieroszowem, to okolice Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam 4 osoby, m.in. w sprawie znęcania się nad zwierzętami.
12: Prokurator, kilka grup policji biegli, dokonują przeszukanie i oględzin terenu tego zoo. W zależności od wyników tych czynności będą podejmowane decyzje, czy te zwierzęta będą zabierane, czy nie.
16: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Właściciele zapewniają, że dbają o zwierzęta i mają na to dokumenty.
20: Mamy dokumentację dotyczącą opieki weterynaryjnej i funkcjonowania naszego ogrodu. Jesteśmy gotowi współpracować z właściwymi organami i wyjaśniać wszelkie zastrzeżenia.
16: Zapewnia Marcin Nowaczek z ZOO Łączna. Na miejscu jest pełnomocnik właścicieli, który dodaje, że nie wie, na jakiej zasadzie prowadzone są czynności i dlaczego doszło do zatrzymania. Z Poznania do Kołobrzegu na piechotę w taką trasę wyruszył Kacper Baczyński z Fundacji Super Sprawnim. Chce zebrać brakujące pieniądze na nową siedzibę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami.
23: Staramy się pomóc każdemu na tyle, ile my umiemy, na tyle, ile umie nasza kadra wykwalifikowana, no bo wiadomo, to są specjaliści w tej dziedzinie. Także no, jesteśmy w stanie pomóc, no można powiedzieć, że każdemu. Nikogo nie zostawimy bez opieki.
16: Nowa siedziba pozwoli na opiekę nad 12 dzieci. Kacper ma do przejścia w sumie 220 km. Szacuje, że jego wędrówka potrwa do piątku, a łatwo go poznacie, bo wędruje w różowej spódnicy, jako aktor odgrywając ustaloną przez siebie rolę.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Na początek tenis. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 13.30. Teraz Liga NBA. Jedyny reprezentant Polski, Jeremy Sochan, został najlepszym zbierającym spotkania w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Odnotował 8 zbiórek i zdobył tyle samo punktów. Z kolei jego drużyna w sparingu rozgromiła u siebie występujący w lidze brytyjskiej zespół London Lions 119-66. Sezon zasadniczy NBA rusza we wtorek 20 października.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Paweł, dla ciebie tak. Jako ogromnego fana jesieni i zimy.
16: Tak, przewrotnie to mówisz oczywiście.
17: Mam wspaniałe
16: ja jestem
17: informacje.
16: Letniakiem.
17: Letniaku drogi, 7 stopni w Zakopanem. No nie będziesz się rozkoszował. Deszcz do tego, taki gratis. Gratis również w Suwałkach tam
16: super
17: też popada.
16: Gratis,
17: w Gdańsku i
16: bardzo
17: w Lublinie
16: potrzebne.
17: Również. Ale poza tym bez deszczu, więc jeżeli ktoś...
16: Ale deszcz tak, bo jeszcze na grzyby można się wybrać. To ten plus.
17: Właśnie. Także jesieniarze naprawdę będą zachwyceni.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Ale powiem ci, że taką grzybową to by człowiek nie pogardził.
16: Czyli klapki, krótkie spodenki muszę już schować.
17: Ale grzybową przynieś.
16: Grzybową przyniosę.
17: 5,5 minuty po godzinie 12. Paweł Donsbach z klapkami wraca o godzinie 13.
16: Tak jest.
17: Z kolejną porcją newsów również. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk. O tego wam zapomniałam powiedzieć, słuchajcie. I zapraszam oczywiście. Będziemy grać w rytmie hitów, ale również...
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
17: Vox FM robi robotę. Przecież Julka z Konradem są w Alpakarni. Sprawdzimy, jak tam u nich. Wiki Gabor tymczasem. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Fox FM robi robotę.
2: Gdziekolwiek teraz jesteście, w jakiejkolwiek robocie, wszyscy jak jeden przenosimy się, słuchajcie, na pewne rancho, alpakowe rancho. A na jednym z nich jest właśnie Julka Hren i Konrad Piwowarski z pierwszej zmiany Vox FM. Vox FM w ten sposób, słuchajcie, robi robotę i może do was przyjechać. Tak się stało, że dzisiaj właśnie pozafundowali sobie spacer z alpakami. Halo, halo, jak tam było?
3: No ja mam troszeczkę wyrzuty sumienia, bo to my mieliśmy robić robotę, a ja się czuję, że to Iwona nam robotę zrobiła. O. Humor mi się tak bardzo poprawił przez te alpaki, one są takie cudowne, one wcale nie pluły, całowała się jedna z Julą i to dwa razy.
4: Tak, to wszystko prawda, ale nie mów tak, że nie zrobiliśmy roboty, bo naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy, całą łopatę kup alpaki wynieśliśmy.
3: O. Nawet kilka tych łopat się zrobiło, bo po spacerze alpaki no musiały jednak zrobić swoje.
4: No właśnie, bo byliśmy na spacerze, nakarmiliśmy też alpaki, a teraz dalej zwiedzamy siedlisko i jesteśmy przy papugach i właśnie widzę, że całują się.
3: Całują się papuszki, nie rozłączki. Iwona, bo ja mam jedno pytanie. Jakbym potrzebował papugi, to do ciebie dzwonić?
5: Oczywiście.
3: Słuchaj, bo ja różne głupoty gadam czasami w radiu i papuga może się przydać.
5: O, jak najbardziej będziesz potrzebował, to zobacz, nawet jest przygotowana klatka, możesz sobie wziąć do domu, co by ci pośpiewało.
3: Nie do domu, tylko do sądu.
5: O Jezu, dlaczego to są to?
3: No bo tam papugę się zabiera. Te papugi, one są jakoś takie tak samo czyste jak alpaki, czy więcej sprzątania?
5: Papugi to widzisz tak jak sobie siedzą na gałązce, tak kubki lądują na dół. Czyli tam, gdzie siedzą, tam lądują kupeczki.
3: Także Jula, słyszałaś, to ktoś musi teraz to sprzątnąć.
4: No ja wiem, ja muszę uciekać, ja muszę, przepraszam, no ja po prostu tak mi się spieszy.
3: Zapraszamy na nasze media społecznościowe, tam będziecie mogli oglądać relacje z naszej dzisiaj ciężkiej bardzo pracy, a Iwonie jeszcze raz chcieliśmy podziękować, naprawdę zrobiłaś nam dzień.
5: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i zapraszamy ponownie.
1: Vox FM robi robotę.
0: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: Jeśli chcecie, żeby pierwsza zmiana przyjechała również do was, voxfm.pl, tam Vox FM robi robotę.

0: Jack Style i John, What Are We Gonna Do? Tak gramy, słuchajcie, w Vox FM na 25 minut przed godziną 13 i sprawdzam przy okazji na voxfm.pl w zakładce Bestlista, czy ten numer jest, czy nie ma, i okazuje się, że jest. Jest to miejsce piąte ostatniego notowania, ale są tu jeszcze plusy do waszej dyspozycji. Może to być także miejsce pierwsze. Okaże się w piątek.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części.

0: Już dziś o 22.20 w TVP2.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Większy profesjonalizm, więcej jest też agresji. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Ratownicy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim świętowali Dzień Ratownictwa Medycznego oraz 20. rocznicę powstania Pogotowia Ratunkowego. Robert Chominiak, szef zachodniego rejonu lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podkreśla, że przez ostatnie dwie dekady sporo się zmieniło. Kiedyś nikt by nie pomyślał, że ratownicy będą robić USG. Teraz jest to standard. Niestety medycy coraz częściej spotykają się z agresją pacjentów. Skąd takie zachowania?
18: Każdy chce już teraz, natychmiast. Świat pędzi do przodu. Wszystkim się wydaje, że to się w tej dziedzinie tak samo odbywa, to niestety na pewne rzeczy trzeba czasu, na pewne rzeczy trzeba cierpliwości, a nie tu i teraz. Dlatego chyba stąd wynika ta agresja.
17: Wojewoda wręczył odznaczenie najbardziej zasłużonym ratownikom. W Lubuskiem działa 58 zespołów ratowników, w tym jeden motocyklowy oraz dwie ekipy lotnicze. Wystawa już jest, pora na intrygującą dyskusję. Wygnali Bieruta z trybuny. Szczeciński kwiecień 1946. To temat czwartkowego spotkania w Gorzowie. Organizuje je IPN w ramach cyklu Przystanek Historia. Pojawi się dwóch gości, Piotr Semka i Artur Kubaj, którzy opowiedzą o antykomunistycznej manifestacji harcerzy podczas zorganizowanego przez władzę pokazowego zlotu ZHP. Młodzież zaśpiewała 100 lat i wołała niech żyje, widząc wicepremiera Stanisława Mikołajczyka. Wściekły Bolesław Bierut w pośpiechu opuścił trybunę honorową. Spotkanie w czwartek w sali na plebanii przy Obotryckiej o 17. Z kolei przy katedrze oglądać można wystawę pod tym samym tytułem. Termometr w Gorzowie coraz bliżej upragnionych 14 stopni. Przyjemniej, cieplej, a tym bardziej, jeżeli wystawi się twarz do słońca, to już w ogóle jest przytulnie. Gorzej w cieniu, niestety. Kierowcy, wy z kolei musicie uważać na drogowców pomarańczowych, bo oni działają, jeżeli pogoda sprzyja. Remontują, łatają ubytki.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
13: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
12: Ciężka?
13: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
12: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
13: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
12: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
22: Vox FM Gorzów.
23: Są już zarzuty dla 46-latka. Miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ukraina bez ostrzeżenia ze strony Zachodu przed atakiem. 5 rosyjskich rakiet balistycznych spadło na Kijów. Baza liczy już 2,5 miliona osób. Dzisiaj ogólnopolski dzień dawcy szpiku.
24: Paweł Dącbach zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 13. Posłuchajmy.
23: Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek został zatrzymany w Obornikach, niedaleko Poznania.
25: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
23: Mówi Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony. Na Dolnym Śląsku wpadł około 60-letni mężczyzna. Jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Prezydent Ukrainy gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył Wołodymyr Zełenski. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, ranna została jedna osoba. Wybuchy było słychać w stolicy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiały się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany ze wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia, zapewniając, że współpraca między Kijowem a Waszyngtonem pozostaje bez zmian. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,11 zł, o 5 groszy więcej niż dzisiaj. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7,98 zł, to spadek o 4 grosze. Sprawdźmy jeszcze 98, jutro jej cena to najwyżej 8,01 zł.
22: To są wiadomości Vox FM.
23: A w nich Małopolska, gdzie do akcji wkroczyli saperzy. Pocisk z czasów II wojny światowej znaleziono w lesie w Puławach w okolicach Oświęcimia. Natknął się na niego mężczyzna, który wybrał się na grzyby i powiadomił służby. Niewybuch został już zneutralizowany. Można mówić o rekordzie. W Polsce jest już 2,5 miliona potencjalnych dawców, podkreślają lekarze w Ogólnopolskim Dniu Dawcy Szpiku. Przeszczep to nadal jedyna opcja leczenia wielu nowotworów krwi, zaznacza profesor Grzegorz Helbik z kliniki imienia Mieleckiego w Katowicach.
1: Świadomość społeczna w Polsce jest coraz większa. Młodzi ludzie oddają swoje próbki krwi do bazy danych, z którymi możemy korzystać. W ciągu roku mamy do 5 przypadków, kiedy nie udaje się znaleźć dawcę. Wtedy korzystam z dawcy rodzinnego.
2: Agnieszka Bąk, mama czy syn?
3: Jakub Bąk.
2: Zachorowałam, a dawcy nie miałam, nie spokrewnionego na całym świecie, jakby nie było. I pan profesor zdecydował, że któryś z synów.
3: Zostało mi założone właśnie w kłucie centralne i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste.
2: Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
23: Dodajmy, że w 2010 roku polski rejestr potencjalnych dawców szpiku liczył 150 tysięcy potencjalnych dawców.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Pablito, czy ty wiesz, jaki jest jutro dzień?
23: Jutro mamy 14 października, tak. Czyli co, Dzień Nauczyciela?
4: Tak, dokładnie tak. I ten Dzień Nauczyciela będzie się rysował bardzo deszczowo miejscami. Na termometrach zobaczymy jutro, słuchajcie, od 9 stopni w Suwałkach, przez 10 w Białymstoku, 11 w Lublinie, 13 w Rzeszowie, maksymalnie 15 i tutaj właśnie bez deszczu akurat. I to będzie, słuchajcie, na zachodzie kraju. Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, tak, 15-14 to będzie taki maks, jeżeli chodzi o Dzień Nauczyciela.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Ja wspominam o tym nie bez powodu, bo jest 4,5 minuty po godzinie 13. Jeżeli jeszcze nie macie jakichś czekoladek, kawusi, herbaty, jakiegoś zestawu, czegokolwiek...
23: To najwyższy czas się zaopatrzyć.
4: Dokładnie, ostatni moment wręcz bym powiedziała na to. Bo pewnie są tacy, ja myślę, że jednak są tacy, którzy takimi rzeczami zajmują się z odpowiednim wyprzedzeniem.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
4: Ale jak zostawiacie na ostatnią chwilę...
23: O 23 tak będzie. Mamo, mamo! W imieniu klasy miałem kupić czekoladki.
4: Właśnie. A potem i kasztany jeszcze na pojutrze. Dzień dobry. 5 minut po godzinie 13. Paweł Dąsbach wraca za godzinę o 14. A teraz gramy. Inna Amazing, Boys i Wolność za moment. Alan Walker, Zabel Max, kawałku Fate również będzie. Klaudia Wasiluk. No dzień dobry. Na razie we wtorek. Ale przypominam, jutro środa. 14 października.

Świetne duo. Enrique Iglesias, Pitbull i I Like It. To wszystko w Vox FM. 18 minut po godzinie 13. Wspominałam wcześniej o tym dniu nauczyciela, który jutro. 609-869-869. U nas już wszystko przygotowane, pisze Krysia. Mamy piękne zestawy kawy, herbaty, są też kwiaty, czekoladki. Jest tu jeszcze i, ale wydaje mi się, że już więcej niczego nie trzeba. Despacito, Luis Fonsi i Daddy Yankee.

0: Alvaro Soler i Animal w Vox FM. To wszystko na 25 minut przed godziną 14. A teraz, drodzy Państwo, 609-869-869, Wasze telefony. Mirek dzwoni, halo, halo.
1: Cześć, tutaj Mirek, stały słuchacz.
0: Cześć, Mirku.
1: A ja mam takie pytanie.
0: Tak.
1: Ja, jak byłem trochę młodszy, uczyłem moją córkę gotować, za co mi jest bardzo wdzięczna. Więc proszę mi powiedzieć, też byłem nauczycielem. Należy mi się jutro jakiś prezent? Pozdrawiam wszystkich.
0: O, i to jest świetne pytanie i to będzie pytanie do Was. 609-869-869. Czy należy się jakiś prezent Mirkowi za to? I czy to przypadkiem nie powinien być order z ziemniaka? Żartuję. 609-869-869. Dajcie znać.
2: Autopromocja.
3: Weź się do pracy. Samo się nie zrobi.
4: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
3: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKS i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Olio Oliwa. Pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku. To, co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch. Najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok.

0: opalna, wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z BSB zawsze się da.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: Kiciu,
6: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.
18: Rozmowy o bezpieczeństwie toczą się w lubuskich szkołach. Z uczniami i rodzicami spotykają się przedstawiciele służb. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. To jedno z działań zalecanych przez lubuskiego kuratora oświaty po tragicznych atakach w polskich szkołach. Pomóc mają poradniki dotyczące bezpieczeństwa, które trafiły do szkół, a przygotowane zostały przez Ministerstwo Edukacji. Mówi Marzena Pikulik-Sowińska, lubuski kurator oświaty.
19: Także poradniki w zakresie rozmów i przygotowania zajęć z uczniami w zakresie zagrożenia dezinformacją, a także zagrożenia naśladownictwem.
18: Jedno z takich spotkań odbyło się m.in. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie. Przypomnijmy, w pobliżu szkół i przedszkoli cały czas widoczne są patrole policyjne. Służby skontrolowały 1400 lubuskich placówek. Zatrzymano 4 osoby. Teatr, książka i muzyka na Noc Bibliotek w Gorzowie. W piątek w Książnicy przy Sikorskiego ciekawe wydarzenia. Wstęp wolny, atrakcje ruszą od godziny 16.30. Na początek Cafe Wenecja. W setną rocznicę urodzin Mariana Klausa spotkanie literacko-jazzowe wykonania artystów Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego. O 17.30 Życie na granicy. Inscenizowany wywiad z Sergiuszem Piaseckim, pisarzem, żołnierzem AK i lektura jego utworów. Z kolei o 19.30 pojawi się chór Cantabile. Przez cały wieczór działać będzie punkt wymiany poezji nieoczywistej, m.in. z mediów społecznościowych oraz otwarta będzie galeria gorzowskich mistrzów. Do zobaczenia obrazy i plakaty. Kierowcy czujnie i ostrożnie na gorzowskich lubuskich drogach, bo już dzisiaj miały miejsce 2 zdarzenia. Na S3 w okolicach Świebodzinia dachowała 19-letnia kierująca. Pod Zieloną Górą Opel uderzył w ciągnik. Skupienie przede wszystkim. Pogoda przyjemna, słoneczna, warto spędzać czas na świeżym powietrzu i się dotleniać.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.

0: Wypytek Weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.
7: Vox FM, FM, Gorzów.
8: Planował zamach na premiera i szefa MON, za chwilę przesłuchanie 60-latka. Kilkanaście osób uznano za zaginione, to po ataku dronów na statki na Morzu Czarnym. To praca z dużą dawką adrenaliny. 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego i o tym będzie za chwilę.
9: Na zegarze 14 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Paweł Dąsbach. Posłuchajmy.
8: Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
10: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
8: Przypomnijmy, wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służby wpadł 46-latek, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowano, 11 jest zaginionych. To po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jedna jednostka zatonęła. Władze tego kraju nie ustaliły jeszcze, kto za to odpowiada. Ukraina wskazuje na Rosję. Atak potępiła już Bruksela, a NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. A to już kolejny w ostatnim czasie tam atak, co zdaniem szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
11: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki u wybrzeży państw Unii Europejskiej i NATO.
8: Pierwszy trafiony statek płynął pod banderą Malty z Turcji do Mołdawii. Należy do ukraińskiego armatora. Uratowano jego całą załogę. Drugi statek po uderzeniu zatonął około 30 km od wybrzeża. Uratowano jednego członka załogi.
0: To są wiadomości Vox FM.
8: Leon XIV jest już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś czeka go operacja. Lekarze usuną guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon papież XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. W takim przypadku szybkie działanie jest kluczowe, zaznacza chirurg onkologiczny profesor Rafał Matkowski.
12: Jeżeli odpowiednio szybko taka zmiana jest wykryta, mamy bardzo dużą możliwość wyleczenia pacjentów. Obserwujemy sobie taką zmianę i zgłaszamy się do lekarza. Tym wyleczenie jest bardziej prawdopodobne i co więcej, metody leczenia, które musimy zastosować, są mniej okaleczające.
8: Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem. Po operacji Leon XIV zostanie w szpitalu około tygodnia. Najbliższy czas spędzi za kratkami. Jest areszt tymczasowy dla 50-latka podejrzanego o kradzież sprzętu geodezyjnego wartego 1,5 miliona złotych. Według śledczych urządzenia były wysyłane m.in. ze Szwajcarii przesyłkami kurierskimi w okolice Radomia i tam odbierane. Zatrzymanemu grozi do 10 lat odsiadki. Jest ich w Polsce ponad 20 tysięcy. Obchodzimy właśnie Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiusz Nadolny.
13: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na czwarte piętro, obok się winda zepsuje to i na dziesiąte piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
8: Rocznie zespoły ratownictwa medycznego realizują ponad 3 miliony interwencji.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Zimna, bardzo zimna noc przed nami. Tylko minus 2 stopnie w Zakopanem, drodzy Państwo. 5 stopni w Suwałkach, 5 stopni wskażą również termometry w Białymstoku. Najcieplej 9 stopni tej nocy, drodzy Państwo, w Szczecinie, w Gorzowie i w Zielonej Górze. Poza tym uwaga na deszcz. Ten może popadać praktycznie w całym kraju, może z wyjątkiem ściany wschodniej i delikatnie centrum. No i uwaga na mgły. Te mogą się pojawić w Białymstoku, w Lublinie, w Krakowie, a także w Kielcach. To jakby komuś przyszło dzisiaj jechać w trasę, bardzo, bardzo uważajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: To jest dzień.
14: To jest dzień.
9: To jest dzień, a konkretnie mamy wtorek, 13 października, 5 minut po godzinie 14, bonusowa godzina w moim wydaniu. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam. Paweł Dąsbach za pół godziny również bonusowo wpadnie.
8: Zapraszam, dokładnie 25 minut za sekundę.
9: No, właśnie tak, dokładnie 25 minut za sekundę.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: A teraz to już nawet mniej. Zobacz, czas pędzi nieubłaganie.
8: Nieubłaganie.
9: F.R. David E. Wells z Colin Blanca za moment. Dzień dobry raz jeszcze.

0: No tego pana to nikomu nie trzeba przedstawiać. To oczywiście z Colim, ta pani to Blanka, również nie trzeba, no i niewinna. To wszystko w Vox FM w programie To jest dzień na 11 minut po godzinie 14. Przeglądam kolorowe portale, żebyście wiedzieli, co tu się dzieje na świecie, bo to są bardzo ważne rzeczy, których trzeba poinformować. W związku z tym plotki, pudelki, jastrząb posty. Miejsce pierwsze. Sandra Kubicka zabrała nowego partnera na randkę do bawialni. Sandra Kubicka i Adam Zaorski, jak czytam, wciąż są na etapie motyli w brzuchu. To jest taki, wiecie, ten bardzo początkowy etap znajomości. No i chciałoby się coś więcej, ale niestety nie ma miejsca, tylko na luksusowe rejsy i na kolację we dwoje. Jest dziecko, jest mały Leonard, no to są randki w bawialni. I ja nie wiem, czy to jest do końca taka zła informacja. No można się pobawić w kulkach, można pozjeżdżać na zjeżdżalni, pobujać się na huśtawce. Poza tym, no przecież niektórzy chłopcy wiecznie są młodzi.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby nie powiedzieć mali. William, Eva Simons, This is Love, Samfeld, Sophie Loud i Memories za moment, a potem jeszcze polecimy na Majorkę. 12 po 14. Tu program, to jest dzień, a tu gramy w Vox FM.

0: Memories. Some felt is a feel out, czyli wspomnienia. Wspomnieniem może być już dzisiejsza wizyta pierwszej zmiany w alpakarni. To właśnie na farmę z alpakami. Julia, Hren i Konrad Piwowarski pojechali dzisiaj w ramach akcji Vox FM robi robotę. Szukamy generalnie miejsc, do których możemy pojechać, konkretnie do waszej pracy. Jeżeli właśnie opiszecie, a jakoś przekonacie na voxfm.pl, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby właśnie ci nasi porankowicze się pokusili o wyjazd właśnie do was, no to przyjadą. Mało tego, wcześniej do was zadzwonią oczywiście. Musicie zgłosić swoją pracę i zaprosić do niej właśnie pierwszą zmianę Vox FM. Wybierzemy 4 miejsca, które odwiedzimy, a historię innych słuchaczy właśnie poznamy na antenie. Może na przykład pracujecie na budowie i chcielibyście to tam zaprosić pierwszą zmianę, a może zupełnie nie, może zupełnie coś innego, może jeździcie, załóżmy, autobusem i chcielibyście na taką podróż zabrać właśnie porankowiczów. Nic prostszego, voxfm.pl, bo Vox FM robi robotę.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A teraz, niezależnie od tego, czy w robocie, czy nie, wszyscy, jak jeden, lecimy na Majorkę z loftem. A za moment klasyki Sławomir również nas gdzieś zabiorą. A przynajmniej obiecują. To już dużo. 20 po 14, tu program To jest dzień.

0: nie wiem, przymrozki zapowiadają, ale gorąco wszystkim życzę. Teraz chwila przerwy, a o 14.30 wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
17: 14.30 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM. Paweł Dącbach zaprasza.
18: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Od soboty nie nawiązała ona z rodziną kontaktu.
19: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
18: Mówi Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej na swoich stronach internetowych. Zaległych wypłat i stabilnych zasad finansowania. Tego żądają lekarze weterynarii, którzy protestują dzisiaj w Kutnie w województwie łódzkim. Wśród nich są pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. Wszyscy apelują do rządu o zapewnienie pieniędzy na dalszą pracę. A więcej o tej sprawie w kolejnych wiadomościach Vox FM. Weźmie w nich udział nawet 200 tysięcy osób. Za pół godziny kolejne manifestacje i pochody we Francji. Licealiści kontynuują protesty. Dzisiaj zamkniętych jest około 200 szkół. To w obawie przed zniszczeniami, bo znajdują się w rejonie zaplanowanych demonstracji. Pod Paryżem do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.

0: taki numer Troubles, to dokładnie nie ten. To akurat Naya i Body Talk i ten numer, słuchajcie, jest w bestliście. VoxFM.pl, zakładka bestlista, miejsce drugie. Można głosować, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by było to miejsce pierwsze. A najnowsze notowanie w piątek po 17. Zapraszam w imieniu Kamila Rutkowskiego.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w

0: Jak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek przelewał pieniądze oszustom, stracił 113 tysięcy złotych. Mężczyzna KUFE kupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania przez platformę internetową. Skontaktował się z nim fałszywy pracownik, który zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut i założenia dodatkowego konta. Ten zgodził się, zaczął przelewać kwotę od 100 zł do nawet 20 tysięcy złotych. Problem pojawił się, gdy chciał pieniądze wypłacić.
10: Mimo widocznych na stronie zysków nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę stanowiącą kilkadziesiąt procent zysków. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa.
9: Mówiła Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W czwartek i piątek mieszkańcy powiatu gorzowskiego mogą trafić na utrudnienia. Służby w rejonie przeprowadzą manewry obronne. 15 i 16 października na drogach powiatu mogą pojawić się większe ilości żołnierzy, policjantów czy strażaków. Niewykluczone są czasowe utrudnienia w ruchu drogowym lub funkcjonowaniu niektórych obiektów. Na ćwiczenia trafić mogą m.in. mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą czy Gorzowa, zwłaszcza w okolicach starostwa powiatowego przy ulicy Pankiewicza, do tego gminy Witnica, Bogdaniec, Kłodawa czy Santok. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Godzina 15 powoli stoi u naszych bram. Z kolei termometry w naszym mieście pokazują teraz około 13 stopni, ale synoptycy liczą odczuwalną na blisko dwie dyszki. Sporo słońca, do tego uciszył się nieco wiatr, który męczył nas przez kilka ostatnich dni, co nie oznacza, że nie jest on odczuwalny dla kierowców na bardziej otwartych przestrzeniach. Noga więc z gazu, chociażby na trasie ekspresowej S3.
11: Vox FM. Koszów. Vox FM robi dzień dobry.
12: Kawusi?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Reklama.
23: Vox FM Gorzów.
24: Ofiary z obrażeniami głowy. Mamy nieoficjalne ustalenie naszych reporterów w sprawie zbrodni w Kielcach. Diesel w dół, benzyna w górę. Za chwilę odpowiedź na ważne pytanie, dlaczego paliwo drożeje. Sport na handrę. Na koniec podpowiedź, jak przetrwać jesień. Posłuchajcie.
25: Jest 15, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
24: Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenie naszych reporterów po tragedii w Kielcach. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch nastoletnich synów. Później popełnił samobójstwo, a jego ciało znaleziono na balkonie. Ustaliliśmy, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem, nie leczył się psychiatrycznie, nie było też wcześniej sygnałów o agresji i przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są szokowani tymi wydarzeniami.
26: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
27: Może depresja, może jakaś czy coś.
24: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
28: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione. Natomiast myślę, że co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
24: A sekcję zwłok ofiar zaplanowano na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować 8 zł i 1 grosz. A dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
0: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
24: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za tę informację.
1: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
24: Walczą o zaległe wypłaty oraz stabilne zasady finansowania pracy. Lekarze weterynarii protestują dzisiaj w Kutnie.
2: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
24: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To oni kontrolują m.in. bezpieczeństwo żywności i zwalczają choroby zakaźne zwierząt.
3: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską.
24: Dodaje Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Protestujący domagają się również podwyżek. Często wiąże się ze spadkiem nastroju. Jesień na dobre się u nas rozgościła. Oznacza to mniej słońca oraz chłodniejsze i krótsze dni.
4: Wracamy do szarej rzeczywistości, a umysł nie lubi powrotu z czegoś lepszego na coś gorszego, szczególnie w szybkim tempie. I to powoduje, że czujemy się gorzej niż tak naprawdę powinniśmy się czuć. Na pogodę wpływu nie mamy, możemy sobie natomiast regulować nastrój.
24: Mówi psycholog Łukasz Prysiński, więc sprawdzamy wasze sposoby na radzenie sobie z jesienną chandrą.
5: Chodzić na zumbę,
6: ćwiczyć, tańczyć.
7: Zależy kto co lubi, nawet jakaś siłownia.
5: Aktywność przede wszystkim. Tak, dużo ruchu, dużo fajnych, pozytywnych osób wokół siebie.
24: Mówili nam mieszkańcy Bełchatowa i dodawali, że książka czy serial również pomogą.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: To do jesiennej handry i tych różnych sposobów za chwilę wrócimy, natomiast najpierw pogoda. 14-15 stopni w Słubicach, to najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 6. Dzisiaj przelotne opady tak naprawdę w całej Polsce, więc uważajcie, szczególnie na drogach, na chodnikach, bo może być ślisko, żeby zaraz nie było jakiejś przykrej niespodzianki przy wtorku, a tego przecież nikt nie chce.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: No to pytanie do ciebie, Paweł. Jakie ty masz sposoby na jesienną handrę? Okej, okay, dobra.
29: No właśnie.
22: Ten uśmiech.
29: Wszystkie. Co sugerujesz?
1: Vox FM. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Absolutnie,
29: wszystkie
22: niczego nie
29: sugeruję. Wszystkie te sposoby są ważne, może poza zumbą, bo nie wiem, czy dałbym z wydolnością radę.
22: Okej.
29: Ale wiesz, wszystkie można tak zebrać.
22: Przetestować, prawda?
29: Przetestować, sprawdzić. Będzie dobrze.
22: No właśnie.
29: Się jeszcze kilka innych. Tak.
22: I wtedy dzień staje się lepszy. To też pytanie do was. Jakie wy macie sposoby? Dajcie znać. Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Jak sobie radzicie z jesienną chandrą? To pytanie do was i wy odpowiadacie na 6986 98 69. Napisała do mnie między innymi Julita, że ona po prostu zajada jesienną chandrę słodyczami i ma w nosie kilogramy. Kochanego ciała nigdy za wiele. Pozdrowienia nam wysyła. No to my też oczywiście pozdrawiamy i masz rację, nie ma się co przejmować. Jeżeli ty się dobrze czujesz w swoim ciele, to jest najważniejsze. Ale też piszecie, że można na przykład pójść na spacer. Pomimo tego, że pogoda jesienna, to spacer właśnie, czyli ruch, też może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jakie macie sposoby? Jak walczycie z jesienną chandrą? Dajcie znać. 609 869 869.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca i właśnie takie hity może poprawiają nastrój i odciągają nas od tej jesiennej chandry. No, jest taka możliwość, ale też dajcie znać, co wam poprawia dzień i jak wy walczycie z jesienną chandrą. Proszę bardzo, oto wasze głosówki.
1: Cześć, Maciek z tej strony. No, ja walczę z jesienną chandrą w ten sposób, że gram sobie w piłeczkę dwa razy w tygodniu, a w niedzielę gramy mecze ligowe w szóstkach. Pozdrawiam wszystkich.
0: Okej, czyli sport, okej, dobrze, fajnie. No to trzymamy oczywiście kciuki, żeby mecz poszedł po waszej myśli, żebyście wygrali. Jeszcze jedna propozycja. Halo, halo.
2: Cześć, tu Ania. A ja na jesienną chandrę myję okna. Bo nawet jak jest brzydko, to jakoś tak lepiej się na to wszystko patrzy, jak okna są czyste. Pozdrawiam.
0: No tak, no wiadomo. No, okna zawsze muszą być czyste.

0: Jeśli komuś bania faktycznie pęka, to naprawdę było nieźle w weekend, zważywszy na fakt, że dzisiaj już mamy wtorek, więc no to ja nie wiem, co wy żeście tam robili. Ale warto też wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Bestlista i zagłosować na ten singiel, na ten numer, bo to propozycja od Ekstazy i aktualnie jest to 11 naszej Bestlisty. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles. W zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Reklama.
0: 15.30 na zegarach. Czas na wiadomości VoxFM. Zaprasza Paweł Donsbach.
19: Zaczynamy od Ukrainy. Lwów po raz kolejny w ciągu doby zaatakowany dronami. Nad miastem i okolicami zestrzelono kilka rosyjskich bezzałogowców. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostaje bez prądu. Nad miastem unosi się dym. Teraz Jelenia Góra. Jest 3-miesięczny areszt dla 44-latka podejrzanego o zabójstwo znajomego. Kilka dni temu mężczyźni pili razem alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do awantury. Sprawca zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów, prawdopodobnie nożem. Już wcześniej wchodził w konflikt z prawem, grozi mu dożywocie. I jeszcze Dolny Śląsk. 5 osób zatrzymanych w związku z działalnością prywatnego zoo Łączna pod Wałbrzychem. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale zapadła decyzja o wywózce z placówki niektórych zwierząt. Te miały znajdować się w niewłaściwych warunkach. Do tej sprawy będziemy wracać.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Wiadomości sportowe w VoxFM.
19: Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. Maja Chwalińska pewnie pokonała Egipcjankę Majerę Szarif 6-3, 6-2. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie Czeszka Marii Buskowa. Teraz piłka nożna. Dzisiaj druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkania ruszają o 18.45 i 21.00. W sumie zaplanowano ich 9. Wśród nich m.in. Atletico Madryt zmierzy się z Manchester United, Arsenal zagra z Lille, Galatasaray z Barceloną, a Villarreal z Napoli. Jutro w Szanghaju początek Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. To pierwszy etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Do Chin wyjechała 13-osobowa reprezentacja Polski.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Krystyna Aguilera w Vox FM. 20 minut, no dobra, 21. Dzieli nas od godziny 16, a my wracamy do waszych porad odnośnie tego, jak sobie radzić z jesienną chandrą. Waszych propozycji, proszę bardzo, oto i one.
1: Hejcie, ja też z tej strony, a ja ogarniam ogródek. Popracuję trochę i się czuję, jakby za chwilę przyszła wiosna. Pozdrawiam, hejki.
0: Czyli praca w ogródku. Okej, to też może być faktycznie jakieś rozwiązanie. Gorzej, jeżeli ktoś nie ma zdolności manualnych, ogrodniczych, tak jak ja. No to sprawa wtedy się komplikuje. Ale jest jeszcze jedna propozycja, proszę bardzo.
2: No witam serdecznie. Na moją jesienną handrę najlepszy jest wypad na grzyby do lasu.
0: O.
2: Właśnie byliśmy w okolicach Obornik Śląskich.
0: I?
2: Nawet żeśmy nazbierali, a dzisiaj właśnie robię pierogi, rustkie z mięsem i to jest właśnie moja taka na handrę.

0: Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Konrad Baranowski. Kasy dla lubuskich studentów, żeby ich zmotywować i zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej. Trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Ma to zachęcić do studiowania na lubuskich uczelniach. Są dwa rodzaje stypendiów. Więcej Sebastian Górny.
7: O stypendium motywujące ubiegać mogą się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, zamieszkujący i podejmujący studia w województwie lubuskim. Chodzi o kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-przyrodnicze, pedagogiczne. Kandydat musi mieć średnią ocen ze szkoły minimum 4,5. Wsparcie w wysokości 1000 zł przyznawane jest na 9 miesięcy. Druga opcja to 5 tysięcy jednorazowo dla studenta pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
6: Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. Termin składania wniosków mija 20 października. Szczegóły na lubuskie.pl. Detektywi za kółkiem w Gorzowie. Załogi, które nie boją się wyzwań, mogą się zgłaszać. Chodzi o tradycyjne wydarzenie Pogoń za lisem, które już w niedzielę Automobil Klub Gorzowski przygotował trasę po drogach asfaltowych, gruntowych oraz częściowo leśnych. Lis przed pogonią zgubi litery, które trzeba będzie odnaleźć i ułożyć hasło. Zbiórka przy salonie gazet przy Kasprzaka 6. Od godziny 10 otwarte będzie biuro, gdzie będzie można się zgłosić. Zapisy także drogą mailową i na Facebooku. Start o godzinie 10:45. Powoli wtorek roboczy zbliża się ku końcowi. Czas na tę przyjemniejszą wypoczynkową część zachęca do aktywnego wypoczynku. Pogoda wciąż w Gorzowie słonecznie, bez szans na opady deszczu dzisiaj. Do tego termometry pokazują 14 stopni, ale odczuwalne jest dobrych kilka kresek więcej. Pamiętacie, jak godzinę temu mówiłem o tym, że wiatr już nas nie męczy? No, to zacznie z powrotem w nocy i jutro w ciągu dnia.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: Reklama.
14: Vox FM. Gorzów.
15: Kobieta doprowadzona na przesłuchanie w Niemczech to jedna z osób zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Na 3 miesiące trafi do ośrodka wychowawczego. Nastolatek z Bełchatowa nawoływał w internecie do agresji. Sterty liści na działkach czy w ogrodach wskazane to dobry czas, by pomóc jeżom. Posłuchajcie.
16: Jest 16:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dąsbach.
15: I na początek Niemcy. Śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. To kobieta, która wpadła w berlińskiej dzielnicy Spandau. A chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku służby podejrzewały, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co wiadomo o zatrzymanej kobiecie?
17: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
15: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających jego przesył przez Polskę do Ukrainy. opublikował w sieci zdjęcia z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. 14-latek z Bełchatowa najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym.
18: Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zabezpieczonych zdjęć i filmów odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka. Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
15: Mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie i dodaje, że 14-latek został zatrzymany w miniony piątek.
19: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
15: Szykuje się rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w łatwych do zapamiętania odstępach. Coś na wzór metra, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
20: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę.
15: Wraz z nowym rozkładem jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia, zwiększy się również liczba połączeń. Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek stracił 113 tysięcy złotych, myśląc, że inwestuje w kryptowaluty. Po tym, jak wykupił internetowe szkolenie, fałszywy pracownik zachęcał go do ich zakupu. Problem pojawił się, gdy mężczyzna chciał pieniądze wypłacić.
21: Mimo widocznych na stronie zysków nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę stanowiącą kilkadziesiąt procent zysków. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa.
15: Mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji. Mężczyzna skontaktował się z firmą szkoleniową. Okazało się, że platforma nie należy do niej i prawdopodobnie jest fałszywa. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, zarówno na działkach, czy w przydomowych ogrodach.
22: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów, albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
15: Mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak i dodaje, by uważać również na drogach, bo teraz jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Dokąd nocą tuptajesz? To pytanie sobie teraz pewnie wszyscy zadają. Jeśli chodzi o pogodę, najcieplej w tym momencie w Słubicach, tam okolice 16 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tam między 6 a 7. Aczkolwiek mam wrażenie, że te wartości mogą się faktycznie różnić od tych, które macie w tym momencie na swoich termometrach. Oczywiście mam nadzieję, że na plus. Przelotny opad deszczu dzisiaj niestety, albo stety w całej Polsce.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: To jest dzień.
25: To jest dzień.
23: 5 minut po 16. Pawłowi już dziękujemy.
15: Bardzo dziękuję. Życzę dobrego popołudnia.
23: Dziękujemy. Dziękujemy pięknie i wzajemnie. Będziesz odpoczywał super fajnie. Wcale ci nie zazdrościmy. Nic a nic. A my cały czas gramy. Gramy w rytmie hitów tu w Vox FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Miejcie telefony blisko siebie, bo w tej godzinie będziemy sprawdzać, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie. 609-869-869, pod ten numer będziecie dzwonić. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Zespół Mik i na pokaz w Vox FM. My nic nie robimy na pokaz. Absolutnie. 12 minut po 16 na naszych radiowych zegarach. Gratulacje dla wszystkich tych, którzy już wyszli z pracy i cieszą się wolnym popołudniem, a ci, którzy jeszcze w pracy siedzą, albo ci, którzy do pracy pójdą, albo są w drodze do pracy, którzy za moment będą rozpoczynać, albo rozpoczęli swoją pracę, nie ma się co smucić. Absolutnie nie ma się co smucić, bo po pierwsze, no, tak czy inaczej, trzeba by było pójść do pracy, ale po drugie, i to chyba najważniejsze, no Vox FM cały czas jest z wami i gramy w rytmie hitów, tak żeby dodać otuchy, żeby uśmiechy się pojawiły na waszych twarzach i generalnie, żeby pracowało się dużo, dużo, dużo lepiej. Za kilka chwil będziemy też sprawdzać, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Zakładam, że dzisiaj jednak będzie więcej osób, które mają dzień na tak, ale to sprawdzimy za kilka chwil. 609 869 869.

0: Elon Beck, You Not Us, Heal My Heart w Vox FM w rytmie hitów, 18 minut po 16, a teraz będziemy sprawdzać, czy...
1: To jest dzień!
2: Na tak, na nie!
0: Czy macie dzień na tak, czy macie dzień na nie? 609-8698-69, proszę bardzo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Ewelina z tej strony.
0: Ewelina, dzień na tak, czy dzień na nie?
3: Zdecydowanie dzień na nie i to przez was.
0: O, masz, no ale dlaczego? Co się stało?
3: No co to był dzisiaj za program Kochaj albo rzucaj? Nie? Kochaj albo kochaj. My z kolegą cały dzień, codziennie czekamy na ten program. Piszemy scenariusze, a kochaj albo kochaj. Nie,
0: słuchaj,
3: no cały dzień do bani.
0: Wszystkie zażalenia proszę kierować do Pawelca. Może jutrzejszy dzień będzie lepszy. 609-8698-69. Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Cześć, Aga jestem.
0: Aga, dzień na tak czy dzień na nie? Powiedz, że na tak.
4: No na nie, zaskoczę cię. Niestety
0: dlaczego?
4: Na nie, dlatego że biegłam na autobus, który mi sprzed nosa uciekł.
0: Aha.
4: Spóźniłam się do pracy, musiałam wrócić po samochód i oczywiście policja mnie złapała.
0: Ojej.
4: Na szczęście zmieściłam się, że przekroczyłam do 30 km na godzinę na 50, więc 400 zł mandatu i już nic dzisiaj się nie zapowiada dobrze.
0: Słuchaj, będę trzymał kciuki, żeby więcej taka sytuacja już się nie powtórzyła. 609-8698-69. Dzień dobry, czy tu mamy dzień na tak, czy dzień na nie? Halo, halo.
5: Cześć, no niestety też to dzień na nie.
0: Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje.
5: Co zrobić, nie wiem, co zrobić, człowieku. Już wczoraj rozbił mi gość samochód, walnął mi w tył.
0: O nie.
5: Młody ma kontuzję, jeżdżę od miesiąca, zbieram wszystkie zaświadczenia, żeby pojechać do ortopedy. Dostaliśmy skierowanie od ortopedy na pilną rehabilitację. Dzisiaj zachodzę, a pani mi mówi, listopad 2028. No młody się
0: 28?
5: Tak, za 2 lata.
0: O masz, no to faktycznie, tak. No można się podłamać, ale wiesz co, no to w takim razie wszystkiego dobrego, dużo zdrówka życzymy. 6986 9869. Powiedzcie, że tutaj będzie dzień na tak. Halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
6: Witam, z tobą mi się kłania.
0: Dzień na tak, powiedz, że dzień na tak.
6: No dzień na nie.
0: No jak to dzień na nie, no co jest, ludzie?
6: No nie, no, zrąbka w pracy od szefa.
0: Oho.
6: Niesamowita.
0: Dlaczego? A co się
6: mało
0: stało?
6: Mało tego, z bólu udałem się do sklepu na promocję. Jednego pyłku okazało się, promocja się skończyła.
0: O masz, najgorzej, no. No. Ale to słuchaj, no to mam nadzieję, że wróci twoja promocja i że szef też już więcej nie będzie krzyczał. Co to się dzisiaj wyrabia? No ja nie mam kompletnie pytań.
1: To jest dzień.
0: Proszę, niech ktoś powie, że ma dzień na tak. 609-8698-69. Można napisać wiadomość, można wysłać głosówkę. Śmiało, powiedzcie, że ktoś ma dzisiaj dzień na tak.

0: To jest dopiero trio. Z Colin, Zenek, Martyniuk, Ryder i Love. Ale jak się akurat składa, są osoby, które mają dzień na tak, pomimo tego, że my mieliśmy tam przed momentem falę nie, to okazuje się, że są osoby, które mają tak. Jedni poszli na przykład po podwyżkę do szefa, dostali bez problemu. Gratulacje, super, fajnie. Ekstra.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
1: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: Mówią za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
0: Reklama.
15: 16:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
17: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób, które uskarżały się na zawroty głowy i dużności, trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Chciał rozgłosu w mediach. To zdaniem śledczych motywowało 17-letniego Łukasza G. Skadłuba do morderstwa babci i ojczyma. To oznacza, że działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i motywacją zasługującą na szczególne potępienie. Dodatkowo biegli psychiatrzy uznali, że w momencie popełnienia zbrodni nastolatek był poczytalny. Łukaszowi G. grozi od 15 do 30 lat więzienia. Są utrudnienia na Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. Droga pomiędzy Radzeniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim jest całkowicie zablokowana. To po wypadku dwóch osobówek, w którym cierpiała jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na koniec jeszcze święto teatru w Kielcach. Trwa trzeci dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, który przyciągnął do miasta zespoły z całego świata. O międzynarodowej reprezentacji mówi rzecznik Kieleckiego Teatru Paulina Drozdowska.
18: Spektakle z Grecji, Litwy i Hiszpanii. Grupa z Hiszpanii przywiezie spektakl taneczny. Zobaczymy też przejaw sztucznej inteligencji w postaci właśnie psa robota.
17: Teatralne święto potrwa w Kielcach do 25 października.

0: Jack Style & John w Vox FM. 22 minuty dzielą nas od 17, a wasze wiadomości odnośnie tego, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie, jeszcze napływają. I tak na przykład dzień na tak, w pracy wszystko super, wracam wcześniej do domu, wyniki u lekarza dobre, czego chcecie więcej, miłego popołudnia dla wszystkich, pisze Monika. Dobra, okej, odhaczamy, że dzień na tak jest. Cześć, ja mam dzień na tak, kończę pracę i jadę na imprezę z okazji Dnia Nauczyciela. Pozdrawiam, Grześ. Ale to chwila, moment. A to Dzień Nauczyciela dzisiaj mamy? Nie, jutro. Ale z drugiej strony, no fajnie, fajnie. Jak ktoś dzisiaj już zaczyna świętowanie, to pytanie, kiedy skończy. No i jeszcze jedna wiadomość. Zdecydowanie dzień na tak, bo mąż nareszcie pomalował przedpokój i sufit w kuchni. Hurra, pisze do nas Asia. No w końcu, czyli po... No obstawiam, że jakieś pół roku musiałaś czekać, co? Pół roku mu przypominałaś?
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM.
2: Reklama.
3: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
2: Reklama.
7: W Arenie Gorzów ponownie wielkie piłkarskie emocje. Reprezentacja Polski w futsalu zagra mecz eliminacji Mistrzostw Świata. W grupie Polska ma Irlandię i Bośnię i Hercegowinę. W Gorzowie przeciwnikiem biało-czerwonych będzie zespół z Bałkanów. Spotkanie zaplanowane jest na 21 października, początek o godzinie 18. Mówi Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
8: Na tak znakomitej hali chcieliśmy zagrać z trudniejszym przeciwnikiem. My jesteśmy na 27 miejscu w rankingu FIFA. Na 47 miejscu jest

0: Tej filharmonii. Mało czasu na odpoczynek z kolei mają koszykarze Kangu Basket Gorzów. Podopieczni Marka Mańkowskiego już w środę zmierzą się w Zielonej Górze z młodym Zastalem. Ostatni wieściec gorzowskich termometrów na dzisiaj. Zbliżamy się do godziny 17 w Gorzowie. Zachód słońca dzisiaj ledwie po godzinie 18, także wiele czasu nie ma, żeby się nacieszyć słońcem. Teraz i wieczorem padać deszczem raczej nie powinno, co innego w nocy. Kilka kropel może nam na głowę spaść. Jutro to 16 stopni z przewagą słońca, ale wietrznie może być.
1: Fox FM, FM Gorzów. Fox FM. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
0: Reklama.
6: Vox FM.
0: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Trwa przesłuchanie mężczyzny, który miał planować zamach na Donalda Tuska. Od grudnia zmiany na kolei, będzie nowy rozkład jazdy i więcej pociągów. Przed nim szereg wyzwań. Eksperci komentują dla nas początek prezydentury Łukasza Gibały.
8: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Powiedz, co wiadomo o niedoszłym zamachowcu.
9: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
10: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
7: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
11: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Azory, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
7: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się dokładnie za tydzień. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. A dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, podobne pociągi mają kursować trochę jak metro.
12: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
13: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
12: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
14: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
12: Panie, widzę wpatrzone w bilet,
14: tak,
12: czyli planują panie podróż.
14: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
15: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
12: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
7: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Październik to wyjątkowo ważny czas dla jeży. Te małe ssaki intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Dlatego zanim zagrabimy ogród albo rozpalimy ognisko z liści, sprawdźmy, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
16: Ważny apel do wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa, więc warto wspierać jeże.
7: Uważajmy też na drogach. Jesienią jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć.
17: To pora słów o pogodzie i o temperaturach. Jeśli chodzi o chwilę obecną, no to na termometrach, niech ja tylko spojrzę, dajcie mi moment, 15-16 stopni w Słubicach i to najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 6. Dzisiaj przelotne opady deszczu w całej Polsce, a noc też będzie chłodna, miejscami nawet o 1 stopień, no robi się naprawdę poważnie. I tak będzie na południu kraju, a tak poza tym to okolice 6-7, na zachodzie nawet 9.
0: Na pełnej Vox FM.
17: 5 minut po 17. Michał Trawka, dzień dobry.

0: Maj to był dawno temu, dawno i nieprawda, no ale będzie w przyszłym roku. Tymczasem najpierw jeszcze po drodze listopad trzeba zahaczyć, czyli najbardziej depresyjny miesiąc w roku. Niemniej nie ma się co przejmować, jeszcze cieszymy się październikiem, no i cieszymy się tym, że już 11 minut po 17, więc zakładam, że kolejna część z Was opuściła swoje miejsca pracy i ma wolne. No tym serdecznie gratulujemy. A jeżeli ktoś jeszcze pracuje, to się nie smucimy, absolutnie, bo Vox FM jest z Wami. Za kilka chwil też najświeższa zagadka cioci Madzi. Nie wiem, co tym razem przygotowała, aczkolwiek chyba mogę zdradzić, tak mi się wydaje, że dzisiaj będzie zagadka dźwiękowa.
1: Na pełnej!

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wtorkowa, warto zaznaczyć, wtorkowa zagadka. Dlaczego o tym mówię? No bo we wtorek już, myślę, nieco lżej się powinno wszystkim nam myśleć. Ale dobrze, no to czas na zagadkę, proszę bardzo. Oto i ona i głos zabiera ciocia Madzia.
2: Dzień dobry. Ciocia Madzia przygotowała dla was nową zagadkę. Uwaga, skupcie się. Co to takiego?
1: Ojej, to jakiś odrzutowiec chyba, albo teściowa na miotle poleciała. 6986 98 69. Jeżeli znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, no to śmiało pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości.

0: All of My Love w Vox FM, Eben i Easy Ibizu w Vox FM. Mówiłem, że Vox FM, no to mówię, że Vox FM. A tak już całkiem poważnie, to 26 minut po 17 na zegarach. Przypominamy dzisiejszą zagadkę Cieci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co to takiego?
0: No właśnie, 609-8-6-9-8-6-9. Pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi. Nie muszą być poprawne.
2: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Policja nie stwierdziła zagrożenia. To odpowiedź służb na alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią w Niemczech. Z tego powodu na około godzinę zamknięto lotnisko w Norymberdze. Samolot lecący z Korfu nadał sygnał oznaczający porwanie maszyny. Do lądowania eskortowały go specjalnie poderwane myśliwce. Według wstępnych ustaleń do uruchomienia alarmu doszło przez uszkodzoną radiostację. Ruch lotniczy na lotnisku w Norymberdze został już wznowiony. Miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu. W jednej z przychodni medycznych w Kołobrzegu interweniowała policja. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że pełniąca dyżur lekarka może znajdować się pod wpływem alkoholu, mówi rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian.
14: Na miejsce skierowano patrol, a przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Gromadzony jest materiał dowodowy, a policjanci przysłuchują świadków zdarzenia.
13: Ze względu na dobro prowadzonego postępowanie policjanci nie ujawniają szczegółów tej sprawy. 7 godzin i 4 minuty. Tyle wynosi przeciętna długość snu pracującego Polaka, wynika z najnowszego badania CBOS-u. To o 12 minut krócej niż 30 lat temu. W opublikowanym raporcie czytamy też, że coraz więcej osób uskarża się na problemy ze snem i poczuciem zmęczenia, niezależnie od tego, jak długo śpią. Z bezsennością najczęściej zmagają się kobiety, seniorzy i niewykwalifikowani robotnicy. Badacze wskazują też, że niespełna połowa Polaków dba o to, by na minimum godzinę przed snem zrezygnować z ekranu telefonu, komputera czy telewizora.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: przed nami walka o historyczny awans. Reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Belgią. To będzie rewanżowy mecz półfinału barażu o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Pierwszy gwizdek już za pół godziny, punktualnie o 18. Biało-czerwone zagrają przed własną publicznością w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do turnieju, do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majar Sherry w 6-3, 6-2, a jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marii Bozukowa. A Jeremy Sochan był najlepszym zbierającym spotkania w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Odnotował 8 zbiórek i zdobył tyle samo punktów. Jego drużyna w sparingu przed sezonem koszykarskiej NBA pokonała u siebie London Lions 119-66.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Zanim rozwiązania, zanim wasze wiadomości, to proszę bardzo, najpierw przypomnienie samej zagadki. Oto i ona.
2: Co to takiego?
1: No właśnie, co to takiego? I na 609-8698-69 pisaliście różne, naprawdę różne odpowiedzi. Bardzo mnie to cieszy. Jak na przykład ktoś napisał mikser. No może to być mikser. Może to być też stara wiertarka. Dlaczego by nie? Nowa też może być. Może to być, o tutaj widzę, mamy znawców samolotów, myślistwa. F-16, F-35, pisze Witek. To też może być samolot. Może być samolot. Może to być odkurzacz. Może to być odkurzacz. Stary, nowy. Może to być, co to jeszcze może być? No może to być szlifierka, na przykład ktoś napisał. No dobra, no to sprawdzamy. Co to takiego w takim razie? Co to jest?
2: A był to dźwięk odkurzacza.
1: Odkurzacza, czyli jednak odkurzacz, no właśnie. Nie wiem, czy to jakaś aluzja, żeby zacząć sprzątać, czy coś, no ale jeżeli ktoś ma bałagan, no to być może.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z

0: FM.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzelecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Olio, oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
9: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
8: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
9: Co masz na myśli?
8: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuje i zyskuje w Netto.
9: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
8: Co nie? No i mądre przechowywanie.
9: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
8: Dokładnie, bo się nie lubią.
9: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
8: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuje i zyskuje.
9: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
8: Netto, nie marnuje i zyskuje.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Ewakuacja zespołu szkół mechanik w Mińsku Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kontynuujemy głodówkę i czekamy na odwołanie dyrektor, mówią pracownicy szpitala w Sanoku.
13: Jest 18:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
14: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowo osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
12: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść jutro. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej, a jedną przetransportowano do szpitala. Służby sprawdzają, czy na terenie zespołu szkół zawodowych numer 2 mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji, mówi Paula Antolak z policji.
0: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala.
12: Na miejscu pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Trwa przesłuchanie świadków, zabezpieczane są też nagrania z monitoringu. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor, mówi przewodniczący związków zawodowych Grzegorz Pasztyła.
15: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
12: Na miejscu w szpitalu był też społecznik z Bieszczad, Duszan Augustyn.
16: Widziałem przerażenie, strach. Lęk, to widziałem też godność, widziałem podniesione głowy, widziałem ludzi, którzy się nie poddadzą, którzy wiedzą, że walczą o coś więcej niż tylko zmiana osoby, która zarządza szpitalem.
12: Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy otrzymali na nie zaproszenie, ale nie wiadomo, czy na spotkanie przyjdą. Na urodziny szkoły, sadzenie krzewów i przygotowanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie swojego 70-lecia.
17: Warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, z rozpoznawania gatunków drzew rodzimych.
18: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
19: List z przesłaniem, czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat i czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
20: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
12: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica.
13: Noc chłodna, chłodna w całym kraju, a będą takie miejsca jak na przykład południe, gdzie temperatury spadną do 1 stopnia, więc trzeba się już zacząć grzać. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to jutro, no dobra, powiem tak, nie będzie tragedii, ale nie będzie też rewelacji, okolice 14-15 stopni, ale no opady deszczu mogą się pojawić w całym kraju, szczególnie centrum i wschodnia ściana. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Mówię dzień dobry, czy już dobry wieczór mówić? No w sumie jest ciemno za oknem. Dobra, dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się.
21: Na pełnej
1: z Vox FM.

0: Kongs, Never Going Home w Vox FM, 14 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Jeśli nie macie pomysłu na dzisiejszy wieczór, to przypominam, że trwa spotkanie piłkarskie naszych polskich zawodniczek, które mierzą się z Belgijkami, to w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Gramy w Gdańsku, więc gramy u siebie, no ale zadanie o tyle trudne, że trzeba odrabiać straty z pierwszego meczu, a ten pierwszy mecz niestety nasze piłkarki przegrały 0-1. A gdyby piłka nożna kobiet nie była dla Was zbyt interesująca, no to przypominam też, że dzisiaj wraca Liga Mistrzów. Ciekawe spotkania również się szykują, między innymi Atletico Madryt, Manchester United, Galatasaray, FC Barcelona, czy Arsenal i francuski Lille. Także będzie się działo i to wszystko będzie można oglądać, więc no dzisiaj można powiedzieć wieczór na sportowo.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Pokaż nam sekret swojego zawodu. Czekamy na te właśnie sekrety. Jakież to tam się czają w tych waszych różnych zawodach? Jakie sekrety mają wasze miejsca pracy? To oczywiście możecie nam przekazać, zgłaszając się na voxfm.pl. Później my jedziemy, odwiedzamy waszą pracę, oglądamy, sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Dzielicie się tymi waszymi zawodowymi sekretami, tak żeby każdy mógł oczyma wyobraźni zobaczyć, jak to jest być na przykład, no nie wiem, opiekunem alpaki, bo dzisiaj pierwsza zmiana pojechała oglądać alpaki, no i relacje oczywiście z tego wydarzenia można też zobaczyć w naszych social mediach, czyli na naszym Instagramie. Warto też wspomnieć, że do wszystkiego dorzucamy jeszcze nagrody i to całkiem fajne nagrody, ale sekretów nie zdradzam, wszystko znajdziecie na voxfm.pl.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: W kieszeni, że ten płonie przy spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż,

0: Naja i Body Talk, czyli numer jeden, a nie, przepraszam, no ale być może to się zmieni. Póki co jeszcze dwójeczka naszej best listy. No ale jak wejdziecie i zagłosujecie, no to faktycznie w piątek może to się stać numerem jeden. Wszystko w waszych rękach, voxfm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam.
1: Reklama. W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
14: Vox FM.
15: Vox FM.
14: Gorzów.
16: 15 lat więzienia za groźby wobec premiera Tuska. Taka kara grozi niedoszłemu zamachowcy. Minister obrony zapowiada przegląd strategiczny w polskim wojsku. A do ratowników medycznych trafiły noże odporne kamizelki. Mają chronić przed agresywnymi pacjentami.
17: Jest 19. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który planował zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwało ponad 3 godziny. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Czy wiadomo, co mówił śledczym niedoszły zamachowiec?
18: 66-latek odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Teraz kluczowe dla śledztwa będą eksperymenty procesowe i opinie biegłych. Mają one pozwolić ustalić, jak niebezpieczny mógł być przygotowany przez mężczyznę materiał wybuchowy i jaką miałby siłę rażenia.
19: Jest zabezpieczonych kilkanaście ładunków. Są one modyfikowane, natomiast w jaki sposób są modyfikowane, to dopiero eksperymenty procesowe będą mogły to wyjaśnić, dokonane w ciągu najbliższych dni.
18: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Podejrzany miał też poszukiwać osób o podobnych poglądach, gotowych do obalenia władzy przy użyciu siły. Śledczy będą teraz weryfikować te ustalenia.
16: Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj został przewieziony do Warszawy. Minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Został zlecony podczas dzisiejszej narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
16: Wczoraj, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji, a także zagwarantować, że ewentualny atak na NATO skończy się fiaskiem agresora. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża, zapewnia pogotowie Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
4: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
0: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
4: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
0: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
16: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Trwa znakowanie pierwszego etapu szlaku Świętej Warmii. To ponad 400 km trasy wiodącej przez wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego oraz przez gminę Reszel, mówi dyrektor Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii Jolanta Wiszniewska.
9: Znakarze PTTK-u zostawiają przepiękne znaki, takie zielona muszla na białym tle. Malują ręcznie to wszystko, co 200-250 metrów będzie można te znaki oglądać i to potrwa jeszcze przynajmniej miesiąc i będzie można sobie wybierać odcinki 20-kilometrowe, żeby spędzać pięknie czas na Warmii.
16: W przyszłym roku znakowane będą kolejne odcinki szlaku w powiatach lidzbarskim i braniewskim. W sumie da to już 800 km trasy.
17: Noc chłodna, a miejscami nawet bardzo chłodna. I tutaj mam na myśli chociażby południe Polski, bo tam nawet 1 stopień Celsjusza zobaczymy na termometrach, a tak poza tym okolice 5-6, na zachodzie nawet 9. Ale też opady deszczu mogą się pojawić i te opady deszczu będą się utrzymywały do dnia jutrzejszego. Jutro w Polsce okolice 14-15 stopni, a poprawa pogody dopiero w czwartek. Bo wtedy też nieco więcej słońca zobaczymy na niebie, a opady deszczu już tylko wtedy na wschodzie naszego kraju.
14: Na pełnej z Vox FM.
17: Michał Trawka, dobry wieczór.

Armin Van Buuren i Everlasting w Vox FM, czyli numer 3 naszej bestlisty. W ostatnim notowaniu to był delikatny spadek, ale pamiętajcie, wy możecie głosować i zmienić tę sytuację. VoxFM.pl, zakładka bestlista. No a za chwilę kolejny producent muzyczny, kolejny człowiek, który na muzyce się zna jak mało kto. Tiesto. To z kolei w propozycjach do bestlisty. Jak się podoba, no to można głosować. Hard be, hard to be around. Posłuchajcie, ocencie i zagłosujcie na VoxFM.pl.

Co to jest za mecz? Proszę bardzo, Polska, Belgia, kobietki sobie grają i na tablicy wyników mamy 2-1 dla naszych, ale w dwumeczu, no finalnie mamy 2-2, bo panie najpierw straciły jedną bramkę, ale przed momentem dosłownie strzeliły, no i prowadzą, ale trzeba zagrać tak, żeby strzelić jeszcze jedną, żeby w dwumeczu faktycznie wygrać, bo no na razie 2-2 w dwumeczu, to chyba nie jest jeszcze ten wynik, który chcielibyśmy oglądać.

Co to w ogóle jest za historia? Przed momentem mówiłem, że 2-1, później pani sędzia nie uznała bramki, było 1-1 i finalnie w dwumeczu nasze zawodniczki przegrywały, ale tylko po to, żeby dosłownie przed momentem jednak pokazać, że da się strzelić, że ta bramka, która nie została uznana, była strzelona zgodnie z regulaminem. No i jak to się mówi, oliwa sprawiedliwa i ponownie mamy 2-1 dla naszych zawodniczek, czyli w dwumeczu 2-2. No to drogie panie, jeszcze jeden raz, jeszcze jedna bramka i wygrywamy.

0: Con Calma, czyli utwór idealny, żeby się troszeczkę pobujać, na przykład w pracy, bo może ktoś w tym momencie ma chwilę przerwy, a jeśli nie, no to warto tą przerwę sobie po prostu zrobić i chwilę odpocząć, odsapnąć. No umówmy się, praca nie zając, prawda? Nie ucieknie. Otóż to, no trzeba złapać oddech. A pamiętajcie, że można też złapać oddech muzyczny. I od tego właśnie jesteśmy my, czyli Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. I powiem wam jedno. Fajnie, że z nami jesteście.
1: Vox FM. Autopromocja. 3,

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Vox FM. Gorzów.
7: Nie żyje cała rodzina. Na początek wiadomości nowe informacje w sprawie tragedii w jednym z kieleckich bloków. Po poprawkach wrócą na biurko prezydenta. Chodzi o przepisy w sprawie nielegalnych treści w sieci. A w Kutnie odbył się ogólnopolski protest weterynarzy.
8: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące...
7: 55-latek, który miał zabić żonę i dwóch swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą, powiedz, co wiadomo na tę chwilę. Do Weroniki jeszcze wrócimy, a teraz o tym, że Adam Szłapka mówi, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której prezydent nie decyduje się na podpisanie tej umowy. To odnosząc się do przepisów regulujących nielegalne treści w internecie. Wcześniej szef resortu cyfryzacji zapewniał, że to ustawa chroniąca użytkownika, która w żadnym stopniu nie ogranicza wolności słowa. W styczniu prezydent zawetował jej pierwotne brzmienie. Po niedawnym przyjęciu poprawek przez Sejm przepisy ponownie wrócą na biurko głowy państwa.
9: Bezpieczeństwo dzieci i nie można w takich sprawach zasłaniać się fałszywie i źle rozumianą wolnością słowa.
7: Podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka i nawiązywał do sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu w szkole podwyżkowej.
9: W sytuacji, kiedy na kasku zamachowca zostałaby uruchomiona kamerka internetowa i byłoby to na bieżąco transmitowane, nie ma żadnych możliwości zablokowania tego. Ta ustawa daje takie możliwości, więc mimo tego pierwszego weta, które było fundamentalnie sprzeczne z interesem bezpieczeństwa obywateli, ta ustawa została jeszcze raz przyjęta przez parlament przy braku sprzeciwu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
7: Zgodnie z ustawą sądy będą mogły wydawać się nakazy dotyczące usuwania treści w internecie. Chodzi o treści związane z przestępstwami, nienawiścią czy oszustwami. Wracamy teraz do Weroniki Wawrzyk, która zajmuje się sprawą 55-latka, który miał zabić żonę i dwóch swoich synów, a potem popełnić samobójstwo. Powiedz, co wiadomo na tę chwilę.
8: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
10: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
8: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
11: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
8: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
7: A te zaplanowano na jutro. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmian. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego także pracownicy inspekcji weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
12: Ciężka praca!
13: Co się dzieje?
14: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
15: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
7: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Kibice GKS-u Bełchatów mają powód do dumy. Od kilku dni w mieście można spacerować ulicą imienia Oresta Lęczyka. Powstała w miejscu, gdzie przed laty ten wybitny polski trener osobiście maszerował na klubowe obiekty, mówią kibice.
12: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
13: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi wzgłoskami w naszym klubie.
7: Orest Lęczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Trwa jeszcze doliczony czas gry pomiędzy Polkami a Belgijkami. To w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata Kobiet w piłce nożnej. No, na razie mamy wynik 2-1 dla naszych. No i miejmy nadzieję, że przez ostatnie sekundy tego spotkania tak też zostanie. Klaudia Kazimierska, najlepszą lekkoatletką września. Polka wygrała w rankingu przygotowanym przez European Athletics. W zeszłym miesiącu Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Wygrała też finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli i Światowe Zawody Lekkoatletyczne w Budapeszcie. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, Leo Messi, zamówił luksusowy katamaran Ultima 88 w gdańskiej stoczni. Jachty będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe, garaż na skuter wodny i 2 silniki o mocy 1000 koni mechanicznych każdy. Argentyńczyk dołączył tym samym do grona sportowych gwiazd związanych z polską marką, wśród których są już m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. W drugiej kolejce hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasaray. Początek tych spotkań o 21:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Gorąca atmosfera cały czas na boisku. Panie cały czas walczą o awans w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet, a my spoglądamy, co się dzieje za oknem, a właściwie co się będzie dziać dzisiejszej nocy. Deszcz pojawi się na zachodzie i w centrum kraju, z kolei na wschodzie i na południowym wschodzie mgły tej nocy. Na termometrach 9 stopni najwięcej na zachodzie, 7 nad morzem, 6 w centrum, 1 w Małopolsce i uwaga, -2 w górach.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś...

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: 9 zarzutów dla mężczyzny, który planował zamach na Donalda Tuska. Od tego zaczniemy wiadomości. Ceny benzyny w górę, nieco taniej diesel. Znamy maksymalne stawki za paliwa na środę. Norwescy żołnierze szpiegowani przez chińskie auta. O tych sensacyjnych doniesieniach powiem już za chwilę. Jest 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 66-latek podejrzany o planowanie zamachu usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w jego mieszkaniu improwizowane materiały wybuchowe. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że w mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych. Śledczy ustalają, jak niebezpieczne były zabezpieczone ładunki.
9: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
8: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i dodaje, że mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
9: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
8: Jeden z zarzutów dotyczy przygotowań do siłowego obalenia władz państwowych, w tym premiera, przy użyciu materiałów wybuchowych. Za ten czyn grozi od 2 do 15 lat więzienia. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena za litr 95 wzrośnie do 7 zł. 11 groszy. Litr 98 będzie kosztować nie więcej niż 8 zł. 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy 7 zł. 98 groszy. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
8: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
10: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
8: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że w pamięci wewnętrznej samochody miały zapisane bardzo wrażliwe dane. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie informacje chodzi?
11: A między innymi o wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet o kody dostępu do obiektów wojskowych. Dane niemal na pewno trafiły na chińskie serwery, a to oznacza, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi mi były dowódca Gromu, generał Roman Polko.
12: Dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
11: W Polsce już od co najmniej roku na tereny wojskowe nie mogą wjeżdżać nawet samochody, w których użyto chińskich komponentów. Jednak zachodnie auta też mogą gromadzić takie dane. Zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
13: Wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
11: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie.
5: ręce.
8: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Na koniec jeszcze Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, który walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
14: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
8: Highline Warsaw rywalizuje certyfikat internautów, a głosowanie trwa do 19 października. Dokonało się. Mamy na termometrach, a raczej za chwilę już, czyli w nocy będziemy mieć na termometrach minus 2 stopnie Celsjusza, tak będzie dzisiejszej nocy w górach. Na termometrach w Małopolsce jedna kreska powyżej zera, na Lubelszczyźnie 3 stopnie na plusie, w centrum 6, najcieplej dziś na zachodzie kraju, w Lubuskiem i w Wielkopolsce 9 kresek powyżej zera. Będzie też deszcz, to na zachodzie, z kolei na wschodzie pojawią się mgły, a jutro od 9 w Suwałkach do 15 na zachodzie.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten wtorkowy wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czegóż się dzisiaj spodziewacie? Na początek moja rozmowa z Jakubem Kusiem, trenerem personalnym z Gorzowa. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego jesień jest idealną porą roku na to, żeby zacząć chodzić na siłownię. O tym także, że aktywny tryb życia wcale nie musi oznaczać tylko siłowni, a w końcu o tym, żeby z tym białkiem, na które teraz jest taka moda, nie przegiąć w drugą stronę, bo co za dużo, to niezdrowo. Po krótkiej przerwie porozmawiam też z miejskim rzecznikiem konsumentów Martą Petelską-Brodzińską o zagrożeniach zbliżających się w związku z czwartym kwartałem oraz o skali manipulacji ze strony oszustów telefonicznych. Zapraszam.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Konrad Baranowski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jakub Kuś, trener personalny w Gorzowie. Dzień dobry, cześć.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: No właśnie, tutaj już sobie małą pogawędkę przed rozmową urządziliśmy i właśnie wypytywałem Pana Jakuba, Pana trenera o to, jeżeli nie lubi się tłumów, to kiedy najlepiej zacząć treningi, no to trochę to obrócimy, jeżeli lubi się tłumy, no to chyba to jest dobry moment.
16: Tak, dokładnie. Zaczyna się robić coraz chłodniej, tak, że cały czas widać przybywają fale klientów na siłowni, ale ma to oczywiście swoje plusy. Im większe grono, tym troszeczkę raźniej, tym większa motywacja, także myślę, że nie stanowi to przeszkody.
15: Mhm. A jeżeli, no właśnie tutaj już wymieniliśmy pewne okresy roku, jeżeli chodzi o takie okresy roku, gdzie widać skokowy wzrost liczby klientów siłowni, no to kiedy można takiego się spodziewać?
16: Myślę, że jest to na pewno okres początku jesieni, w związku z tym, że pogoda robi się coraz brzydsza, coraz chłodniejsza. Klasycznie następnie jest to okres po nowym roku, postanowienia noworoczne i taką trzecią falą myślę, że jest okres przed wakacjami, kiedy każdy chce jeszcze gdzieś tam zdążyć troszeczkę doszlifować tą formę przed tak zwanym plażingiem.
15: Dobra, czy wiadomo, forma na wakacje, jakby forma na urlop standardowo i też tradycyjnie. Powiedz mi, jeżeli chodzi o taką wytrwałość klientów, to z której fali wyłamuje się najmniej ludzi?
16: Myślę, że z tych postanowień noworocznych, myślę, że bierze się to z tego, że tak naprawdę jest to troszeczkę taki trend i te osoby nie do końca same w sobie chcą coś zmienić, tylko po prostu sugerują się tym, co widzą w telewizji, sugerują się tym, co widzą w internecie, a tak naprawdę to musi być tutaj nasza czysta, dobra wola, żeby zmienić to w swoim życiu. No i nie może być to po prostu nakładane z góry, tak naprawdę przez taką presję społeczną.
15: Czyli z tej puli noworocznej najmniej ludzi się utrzymuje na siłowni?
16: Najmniej. Myślę, że wtedy widać największe spadki tej pierwszej fali, czyli przykładowo w taki poniedziałek widać tłumy nawet do 70-80 osób w godzinach wieczornych. No i myślę, że już w okresie około początku lutego zdecydowanie się to bardziej normuje.
15: Czyli ten miesiąc, powiedzmy, maksymalnie, no bo to wiadomo, że jeszcze po Sylwestrze trzeba kilka dni odpocząć. Później zaczynamy jakby realizację i później tak 3 tygodnie, powiedzmy, wytrzymują mniej więcej ludzie.
16: Dokładnie tak. Nie jest to reguła, jednakże tak jak mówię, musimy tutaj rozróżnić kwestię motywacji od dyscypliny. Motywacja przychodzi, odchodzi, natomiast dyscyplina zostaje z nami na zawsze.
15: Jak się zmobilizować, jeżeli powiedzmy na przykładzie, no nie wiem, ja ostatnio na siłowni, no okej, dobra, byłem 2 lata temu, ale to był tylko chwilowy przeskok, powiedzmy, że od 15 lat regularnie nie chodzę na siłownię. To jak siebie zmusić, no poza tym, poza wyglądem gdzieś tam powiedzmy w lustrze i poza no jakby oczywistymi cyferkami, które do setki się rozpędzają w pół sekundy na wadze, to jak poza tym siebie zmusić, zmobilizować do takiego pierwszego pójścia na siłownię, do tego pierwszego tygodnia, 2 przełomowych powiedzmy?
16: Tak, myślę, że tutaj ciężko jest wskazać jednoznaczną odpowiedź. Przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że jest to kwestia naszego zdrowia. I można to przyrównać do takiej inwestycji. Po prostu jeżeli robimy coś ze swoim ciałem, ćwiczymy, dbamy o to swoje zdrowie, jest to inwestycja, która odpłaci nam się na starość. Natomiast jeżeli nic nie robimy, no to tak naprawdę zaciągamy kredyt, który również kiedyś przyjdzie nam spłacić. Także przede wszystkim jest uświadomienie to sobie w swojej głowie, że robimy to dla nas, dla naszego zdrowia. No i mówię, tutaj ciężko jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź, jak to zrobić, ponieważ podejrzewam, że zdecydowana większość z nas również nie lubi chodzić do pracy, również codziennie zastanawia się, jak to zrobić, żeby do niej wstać, ale jednak wstajemy i to robimy. No i tak samo jest z siłownią, czy po prostu z dbaniem o nasze zdrowie, z dbaniem o naszą formę. Po prostu powinniśmy mieć w sobie troszkę dyscypliny, wstać, pójść, policzyć do 3, podnieść się z kanapy i zrobić te 30-40, może nawet godzinkę treningu i mieć to z głowy.
15: No właśnie, teraz mówiłeś o tym, że ten okres mamy, no zbliżamy się do połowy października, ten okres jest popularny, jeżeli chodzi o taki początek treningów, tylko że właśnie, no zbliża się listopad, zbliża się grudzień, dnia jest coraz mniej, deszczów, później śniegów, potencjalnie coraz więcej, wygląda się za okno, godzinie 15:30 już jest ciemno i jak złapać takiego bakcyla, jak ty na przykład to robisz, że utrzymujesz sobie taką mobilizację, żeby codziennie, czy nie wiem, nawet co drugi dzień w przypadku niektórych zmobilizować się i po tej pracy jeszcze powędrować tą torbą na siłowni.
16: Tak jak pan redaktor mówi, tutaj dni stają się coraz krótsze, wieczory są coraz chłodniejsze. No i po pewnym czasie myślę, że większości z nas zaczyna się nudzić, to przysłowiowe siedzenie na kanapie, oglądanie Netflixa. Także ta siłownia jest naprawdę fajnym, sympatycznym miejscem, żeby kogoś poznać, żeby porozmawiać, posłuchać muzyki, troszeczkę potrenować. Uważam, że dla wielu osób jest to również forma rozrywki, jest to forma aktywnego i zarówno przyjemnego spędzania czasu. Także wiele osób traktuje to jako nawet takie wyjście towarzyskie, a nie do końca gdzieś tam stricte trening.
15: No tak, trzeba przełamać jeszcze pierwsze lody, no, ale to jakby, no to wiadomo, że każdy po swojemu jakby nowych znajomych zyskuje również na siłowni prędzej czy później znajomości spokojnie, zwłaszcza w regularnym gronie, prawda?
16: Oczywiście.
15: Się znajduje. Muszę zapytać tak, no wiadomo, że jakby laik, powiedzmy, trochę brzydkie określenie, ale laik idzie na siłownię, no i co? Jakby wiadomo, że nikogo się o zdanie nie pyta, robi, nie wiem, powiedzmy tam 3 serie po 50 powtórzeń na siłownię, od razu sobie ustawia na 40 kilo, prawda, setkę na klatę bierze natychmiast bez asekuracji. No wiadomo, że to raczej brzmi groźnie, ale tak już całkiem serio do pytania przechodząc, jak zacząć? No bo wiadomo, że nie wchodzimy na pełne obciążenia, tak jak do matury nie podejdzie, nie wiem, pierwszoklasista z podstawówki. Jak zacząć, jak się wdrożyć? Na początek bez trenera personalnego, bo o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale jeżeli na początku przynajmniej nie korzystamy z takich usług, no to jakich błędów nie popełniamy? Na przykład.
16: Na pewno warto jest podpytać się na początku przy naszej pierwszej wizycie na siłowni o wsparcie jakiejś osoby z góry. Zdecydowana większość siłowni w Gorzowie przy treningu wprowadzającym ma takie po prostu oprowadzenie po siłowni. Wtedy jakaś osoba pokazuje, która maszyna do czego służy, na jaką jest to ćwiczenie partię mięśniową, ile najlepiej kilogramów jest sobie ustawić. Także myślę, że to jest taki pierwszy etap, którego powinniśmy się podjąć, czyli podpytać pani na recepcji, czy jest możliwość takiego treningu wprowadzającego. Przy czym jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to teraz mamy ogólnodostępne dostępną wiedzę w internecie, także możemy sobie bez problemu sprawdzić taki podstawowy zakres ćwiczeń, który nie obciąży gdzieś tutaj za bardzo naszych stawów, nie obciąży za bardzo naszych mięśni. Zawsze można podejść do kogoś bardziej doświadczonego, troszeczkę większego, podpytać się, jak tutaj robi się na tej maszynie, poobserwować sobie troszeczkę gdzieś tam współuczestników treningu, jak oni wykonują pewne ćwiczenia. I na pewno myślę, że każdy znajdzie coś za siebie. Również mamy szeroką ofertę, gamę treningów ogólnych, takich zorganizowanych, gdzie możemy przyjść, ćwiczymy sobie wtedy w grupie, ktoś tutaj ma na nas oko, kontroluje te nasze ruchy. Także myślę, że po prostu należy wstać, pójść, podpytać się na tej recepcji, jaka jest możliwość rozpoczęcia i na pewno tutaj ktoś nam doradzi, jaki zakres czynności powinniśmy podjąć na pierwszym treningu.
15: Mhm. Jako stały bywalec siłowni, powiedz mi, jak obserwujesz ludzi, jeżeli ich obserwujesz, ale zakładam, że jednak no, zdarza się, jeżeli ktoś popełnia zwłaszcza jakieś karygodne błędy, jakiś początkujący, jakie widzisz najczęstsze błędy osób, które dopiero tą przygodę z siłownią, z taką zwiększoną aktywnością fizyczną zaczynają?
16: Myślę, że jest to niedokładne wykonywanie ćwiczeń w błędnym tutaj ustawieniu rąk, nóg, gdzieś tam postury ciała i w takim przypadku takie osoby po prostu nakładają bardzo duży ciężar, machają, tak kolokwialnie mówiąc, ile wlezie tym ciężarem i oczywiście ma to swoją korzyść, jak najbardziej spalamy wtedy kalorie, ale istnieje bardzo duże ryzyko zrobienia sobie krzywdy. No i poza tym wtedy nie wykonujemy stricte tak naprawdę ćwiczenia na daną partię mięśniową, na którą chcielibyśmy sobie wykonać to ćwiczenie, więc po prostu troszeczkę marnujemy ten nasz wysiłek, męczymy się, tak jakby to mówiąc, niepotrzebnie, bo moglibyśmy dużo bardziej zmaksymalizować te efekty w tym momencie.
15: Mhm. No i na przykład przepalamy mięśnie i później nie wracamy na siłownię, bo nas boli ręka przez 2 tygodnie, prawda? Jeżeli się źle dobierze ciężary.
16: Dokładnie.
15: Na początek, to też słyszałem o takich przypadkach. No właśnie, ty jesteś trenerem personalnym. Powiedz mi, w zasadzie jeżeli ktoś nigdy się nie spotkał z taką osobą, z pełniącą taki zawód, funkcję. Do tego jeszcze dokładnie przejdziemy. Natomiast kim ten trener personalny jest? Wchodzimy na siłownię, o kogo pytać, jakby w czym ten trener personalny też nam może pomóc?
16: Trener personalny przede wszystkim pomaga nam uzyskać dany efekt, dany cel. Czyli początkowo taki trener przede wszystkim przeprowadza wywiad i pyta się, co byśmy chcieli osiągnąć, ile mamy czasu w skali tygodnia na ten trening, jakie są nasze przeciwwskazania zdrowotne i na podstawie tego wywiadu dobiera nam odpowiedni trening, odpowiednie ćwiczenia oraz jeżeli trener ma tutaj odpowiednią wiedzę, ja również takie czynności wykonuję, dobiera tutaj odpowiednią dietę lub jeżeli ktoś nie chce stricte schematycznie trzymać się określonych posiłków, no to po prostu tutaj na pewno w trakcie tych treningów są takie różne opowiadania tematyczne, czyli wtedy trzymamy się tego, co jeść, jakie produkty łączyć, jakich produktów nie łączyć, tak żeby taka osoba po około 2-3 miesiącach była w 100% samodzielna i mogła po prostu tutaj samodzielnie kreować tą swoją sylwetkę i wiedzieć, jak się odżywiać.
15: No właśnie, przed rozmową, jeszcze w trakcie naszej pogawędki, ustaliliśmy, że w zasadzie, choć od razu zastrzegamy, to nie będzie najzdrowsza dieta potencjalnie, można by się przez cały tydzień zajadać, no fast foodami, nie będziemy tam marek konkretnych wymieniać, robić im jeszcze promocji, natomiast wciąż moglibyśmy chudnąć. Jakby to nie jest tak, że jedząc, nie wiem, burgera codziennie, nawet 2 burgery, byśmy nie schudli, tylko właśnie. Jak to zrobić potencjalnie, jeżeli ktoś jest fanem fast fooda, to jak to zrobić, żeby zrobić to z głową, no i się nie rozrosnąć bardziej wszerz niż wzwyż.
16: Tak, jeżeli chodzi o kwestię odchudzania, to powinniśmy sobie uświadomić jedną rzecz, to tak naprawdę jest bardzo proste. Każdy z nas ma dane zapotrzebowanie kaloryczne. Taką kalorykę możemy sobie wstępnie oszacować na różnego rodzaju darmowych internetowych kalkulatorach na podstawie naszego wieku, naszego wzrostu, naszej wagi i takiej codziennej aktywności. I wtedy sytuacja wygląda następująco. Jeżeli jemy dokładnie tyle, ile to nasze zapotrzebowanie kaloryczne wskazuje, no to tą wagę utrzymujemy. Jeżeli jemy więcej niż potrzebujemy, no to w tym momencie tyjemy, natomiast jeżeli jemy mniej, to chudniemy. No i tutaj żadnej filozofii nie ma. I tak jak pan redaktor wspomniał, jeżeli będziemy utrzymywać odpowiednią kalorykę, to jak najbardziej możemy schudnąć jedząc tylko i wyłącznie czekoladę lub też te burgery lub różnego innego rodzaju fast foody. Jednakże na pewno nie będzie to zdrowe. Także tutaj warto jest troszeczkę bardziej się doedukować, dowiedzieć się, jakie produkty są nam potrzebne, jakie mikro, makroelementy powinniśmy jeść. No i może nie próbować tutaj czekoladą jednak chudnąć. Natomiast jak najbardziej jest to wykonalne i możliwe. Tak.
15: Chociaż kiedyś, nie wiem, czy też o tym słyszałeś, ale kiedyś właśnie, jak był duży przyrost średniej otyłości w Stanach Zjednoczonych, to były chyba lata 60. Amerykańscy naukowcy legendarni, którzy wymyślili wszystko na świecie, poza radzieckimi, wymyślili też dietę jajeczną, która polegała na tym, że je się tylko jajka. No już pomijając perspektywy czasu, oczywiście absurd jakby dostarczania wszelkich składników odżywczych, no to muszę przyznać, że no generalnie nie mogło to się skończyć dobrze potencjalnie, prawda?
16: Tak, myślę, że tutaj potencjalna osoba, która podjęła się tej diety, nawet tygodnia nie wytrzymała. Jednakże oczywiście byłby to pewien sposób, na pewno chodzilibyśmy bardzo syci. Białko jak najbardziej bardzo syci, świetnie odżywia. Jajka są bardzo pełnowartościowe. No jednakże myślę, że po jednym dniu jednak większość osób, również ja, podlałaby się.
15: No zwłaszcza bez witamin, jakby organizm, no ciężko złapać energię, prawda?
16: Dokładnie,
15: no bo o ile
16: tak.
15: Oczywiście, jeżeli chodzi o pewne wartości odżywcze, jajka są bardzo cenne, o tyle no stricte witamin i tak dalej, tam wiele po prostu nie ma, więc jakby to minimalne gdzieś zapotrzebowanie organizmu po prostu nie jest zaspokajane. Ale my nie o tym. Chciałem się ciebie jeszcze w temacie diety zostając, jakby zapytać, na pewno zgłaszają się, nie wiem czy do ciebie, ale no na pewno masz relacje z pierwszej ręki od jakichś innych trenerów czy osób doświadczonych w siłowni. Jakie są takie przypadki najbardziej drastyczne, o których słyszałeś, błędów dietetycznych? Czyli klasyk, przychodzi osoba, nie wiem, 20 kilo nadwagi, jak ja, dajmy na to, nie będę się z tym krył, mam raczej gdzieś tam wizerunek radiowy. Przychodzi taka osoba i mówi, ale przecież ja jem niewiele. No tam powiedzmy śniadanie, obiad, kolację, a i tak tyję. No i jeszcze do tego ćwiczę. Więc co może powodować? No poza oczywiście jednostkami chorobowymi, no bo wiadomo, że to wykluczamy, to jest inny temat. Natomiast co może doprowadzać do takiego stanu rzeczy?
16: Tak, myślę, że jest to doskonałe pytanie. To jest pytanie, które pada zawsze na każdym treningu, który prowadzę. No i takie osoby najczęściej mówią, że one jedzą bardzo zdrowo i one nie rozumieją, dlaczego nie chudną. No i tutaj powinniśmy rozróżnić produkty oczywiście jak najbardziej zdrowe, czyli pełnowartościowe i odżywcze, od produktów niskokalorycznych, ponieważ możemy odżywiać się bardzo zdrowo i jeść dużą ilość nabiału, jeść bardzo dużo takich już poszczególnych produktów, jak orzechy, jak awokado. Tylko należy sobie wtedy uświadomić, że te produkty są bardzo kaloryczne. Czyli mimo to, że my odżywiamy się zdrowo, no to po prostu nie chudniemy. Jeżeli zrobimy sobie takie śniadanie, na przykład jakąś bułkę grahamkę, razem z sadzonym jajkiem, z żółtym serem i z awokado i oczywiście jeszcze z jakimś pomidorem bądź ogórkiem, jest to oczywiście zdrowe śniadanie, odżywcze, pełnowartościowe, jednakże jeżeli ta jajka usmażymy na dużej ilości tłuszczu i do tego jeszcze dorzucimy awokado, które również jest tak naprawdę samym tłuszczem, no to w tym momencie mamy taką gotową bombę kaloryczną, no i zamiast tego moglibyśmy zupełnie inaczej rozdysponować sobie tą naszą kalorykę i myślę, że zjeść trzykrotnie większe śniadanie i być dużo bardziej nasyconym, no niż po prostu kierować się tylko i wyłącznie tymi zdrowymi produktami.
15: Mhm. Powiedz mi, jeżeli chodzi o taką filozofię żywienia, powiedzmy, lepiej zjeść porządne śniadanie i nie wiem, jak się zrobi z powrotem głodnym, to później porządną właśnie takie, no takie powiedzmy łączone posiłek, obiad, kolację, czy jak, tak mi się wydaje, czy ja nie jestem specjalistą, jakby teraz chyba jest taki trend w dietetyce raczej jedzenia kilku, pięciu, sześciu nawet posiłków, ale oczywiście drobniejszych dziennie. Jak twoim zdaniem najlepiej się kierować?
16: Tutaj jest to zdecydowanie kwestia indywidualna i powinniśmy troszeczkę na sobie to przetestować, jak lepiej się czujemy. Ja akurat jestem zwolennikiem jedzenia trzech solidnych, dużych, pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia. Ja nie lubię co chwilę gdzieś tam czegoś zajadać, podjadać, znaczy może inaczej, lubię, ale wtedy dużo
15: to
16: gorzej.
15: To nie lubi, prawda?
16: Wtedy dużo gorzej trzyma mi się tą kalorykę, także ja po prostu wolę zjeść sobie trzy solidne posiłki i wtedy czuję czuję się nasycony, ten głód przychodzi mi dopiero po około 5-6 godzinach, także to jest tutaj technika na mój organizm, natomiast powinniśmy sobie to sprawdzić na sobie, ponieważ również znam bardzo wiele osób, które jednak wolą zjeść co około 2-3, może co 4 godziny troszeczkę mniejszą porcję, ale one wtedy po prostu czują się troszeczkę pewniej, troszeczkę szczęśliwsze, że gdzieś tam co chwilkę mogą sobie coś podjeść.
15: Mhm. Powiedz mi, bo to jest taki właśnie mit czy nie mit, jakby tego podjadamy sobie w nocy, no to jest chyba najczęstsza przypadłość, jakby stara jak świat. Druga, w nocy przebudzamy się, no to kierujemy się do lodówki, wiadomo, co jakieś tam składniki. Ale jeżeli wciąż trzymamy się tego deficytu kalorycznego, to nam zaszkodzi czy nie? Bardziej moje pytanie dąży do tego, czy fakt jakby właśnie, czy jest fakt spadku metabolizmu organizmu w nocy, czy to jest jednak bardziej mit?
16: Może zacznę tutaj na początku od tego pytania.
15: Właśnie, tak, rozwińmy też odpowiedź. Tak, rozwinięte było pytanie.
16: Rozwińmy to troszeczkę, jeżeli chodzi o kwestię kaloryki, o której wspomniał pan redaktor, to jak najbardziej tak naprawdę te godziny spożywania posiłków nie mają znaczenia. Po prostu jeżeli trzymamy deficyt kaloryczny, to w tym przypadku i tak schudniemy, natomiast powinniśmy sobie uświadomić, że jedzenie to tak naprawdę jest nasze paliwo. Czyli my nie do końca potrzebujemy zarzucać sobie to paliwo, tankować nasz organizm na noc. Po prostu te kalorie wtedy są zmarnowane. Dużo lepiej jest zjeść sobie porządne śniadanie i porządny obiad i troszeczkę mniej tutaj zostawić tej kaloryki na okres około wieczorny, no bo ponieważ każdy z nas chce mieć dużo siły w ciągu dnia, każdy chce mieć siłę na trening, chce mieć siłę do pracy, także uważam, że takie dwa główne posiłki to powinno być śniadanie i obiad, natomiast tą kolację jednak w związku z tym, że to zapotrzebowanie kaloryczne na wieczór zdecydowanie jest mniejsze, powinniśmy zjeść coś troszeczkę bardziej lekkostrawnego, powinniśmy wtedy bazować głównie na białku, które oczywiście wspomaga tutaj regenerację okołotreningową. Także odpowiadając na to pytanie, powinniśmy skupić się na wrzucaniu jak największej ilości kalorii do godziny 15.
15: No właśnie, to białko, bo to zwłaszcza ostatnio, no poza tym, że właśnie pomaga w regeneracji, w budowaniu też oczywiście mięśni jakby w trakcie ćwiczeń, no to jest szał troszeczkę na to, no bo wiadomo, super białkowe produkty, mamy na przykład super proteinowy batonik, który nie wiem, dajmy na to ma 35 tam miligram białka, no i obok jest produkt, który nie ma tego super napisu, no a okazuje się, że nie wiem, ma tam 2 gramy mniej jakby tego ważnego, powiedziałem miligram, chodziło mi o gramy, w przypadku tego super batonika, natomiast nie super batonik ma 33. Po pierwsze, jak ważne właśnie twoim zdaniem jest białko, jeżeli chodzi o takie regularną aktywność fizyczną, jak bardzo nas wspomaga, ile faktycznie tego warto spożywać w ciągu dnia? No i drugie, ale w zasadzie pomocnicze pytanie, kiedy spożywać to białko? Bo tutaj też słyszałem o różnych szkołach, czy to przed treningiem, czy nie wiem, to jemy, pijemy w jakiejś tam formie w trakcie treningu, czy już na przykład najlepiej białko przyjąć po treningu?
16: Białko powinniśmy spożywać w każdym posiłku i tutaj ważną kwestią jest to, że my jednorazowo jesteśmy w stanie przetworzyć, nasz organizm jest w stanie przetworzyć około 40 gram białka. Dlatego niektórzy bardzo często właśnie ulegają tym mitom, że białko obowiązkowo musi być zażyte przed treningiem bądź też po treningu. No i wtedy robią jajecznicę z 10 jajek, zalewają to 2 szyjkami białkowymi. W takim przypadku obciążamy tutaj nasz organizm, nasze jelita, przede wszystkim naszą wątrobę i nie jest to konieczne. Powinniśmy starać się, aby w każdym posiłku, który spożywamy, było przynajmniej około 20 gram białka. Lub taką drugą poradą jest to, że każda osoba, nawet ta niećwicząca, powinna spożywać minimum 1 gram białka na kilogram masy naszego ciała.
15: Okej. No właśnie, te produkty, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie, te produkty opisane jako, nie wiem, superproteinowe, właśnie superbiałkowe i tak dalej, to kit czy mit? Czy faktycznie w niektórych przypadkach się sprawdza?
16: W niektórych przypadkach jak najbardziej może się sprawdzać, jednakże teraz, tak jak pan redaktor mówi, jest to troszeczkę i kit, i mit. Jest tutaj wiele memów na internecie, już niedługo będą suszarki do prania, bądź też do włosów z dopisem wysokobiałkowe, także nie powinniśmy ulegać tej propagandzie i przede wszystkim na takim naturalnym białku, na produktach odzwierzęcych, na nabiale, na twarożkach, na jogurtach naturalnych, na mięsie. Może być to zarówno mięso drobiowe, wieprzowe, jak i wołowe. te jajka, o których wcześniej wspominaliśmy, myślę, że są to najlepsze źródła białka, są to źródła białka ogólnodostępne, także jeżeli mamy taką możliwość, spożywajmy białko po prostu z tych produktów, które dała nam natura od wielu, wielu lat i po prostu tego się trzymajmy. Natomiast jeżeli czasami nie mamy czasu, taki batonik też nic złego nam nie zrobi. Taki twarożek z podwyższoną zawartością białka, jeżeli ktoś jest tutaj dużym mężczyzną i usilnie ćwiczy, tutaj buduje tą masę mięśniową, również na pewno jest jakimś ułatwieniem dorzucenia do każdego posiłku. Tu 5 gram białka więcej, tam 5 gram białka więcej. Jednakże, tak jak mówiłem, starajmy bazować się po prostu na tych naturalnych produktach.
15: Jakie produkty byś zasugerował klientom swoim jako trener personalny do takiego całkowitego wyrzucenia z diety? No poza jakimś guilty pleasure raz na miesiąc, na dwa, no wiadomo, że nic nas nie zabije. No okej, może są takie substancje, ale już jakby o nich nawet nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o jakichś kwestiach dietetycznych. No to co byś tak wykluczył kompletnie z diety?
16: Myślę, że gama produktów do kompletnego wykluczenia jest naprawdę szeroka, jednakże ja mam troszeczkę inne podejście do treningu. Uważam, że wszystko jest dla ludzi. Mało kto ćwiczy, żeby tutaj zbudować taką formę jak Arnold Schwarzenegger, także myślę, że sporadycznie możemy tak naprawdę spożywać wszystko, jednakże powinniśmy zawsze mieć na końcu głowy, że jest to kwestia naszego zdrowia. Ale ja nigdy nie mówię nikomu, że jest produkt, którego kategorycznie nie może zjeść. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie, tutaj mój podopieczny, i powie mi, że ma w tym tygodniu ochotę na kebaba, ja mówię, jak najbardziej, jeżeli trzymałeś tutaj dietę, miałeś ten ujemny bilans kaloryczny, solidnie trenowałeś, w tym tygodniu również wyjdziesz tutaj ujemnie kalorycznie, także ten twój tydzień treningowy i żywieniowy będzie jak najbardziej dla ciebie korzystny, nawet wraz ze zjedzeniem tego kebaba.
15: Mhm. I to jest tak, że w trakcie treningu, takiego prawidłowo wykonanego, dobrego treningu, musimy spalić jakąś ilość kalorii, czy jednak patrzymy na to, czy to ma być cardio, czy właśnie to ma być bardziej trening siłowy, jak rozróżnić poszczególne treningi, które są takie priorytetowe, które komu byś sugerował? Też takie rozbudowane pytanie, ale generalnie kręcimy się w podobnej tematyce.
16: Tak, perfekcyjnie byłoby połączyć te dwa rodzaje treningu, czyli trening siłowy przeplatany treningiem cardio, czyli po prostu takim treningiem, gdzie tutaj możemy się troszeczkę poruszać. No i tutaj nie da się wyszczególnić, który z treningów jest ważniejszy. I podczas jednego, i podczas drugiego spalamy daną ilość kalorii. Jednakże należy sobie uświadomić, że robiąc trening siłowy, wzrasta po jakimś czasie nasza masa mięśniowa. I w związku z tym, im mamy większą masę mięśniową, tym nasze codzienne zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta. Czyli teraz w takim przypadku możemy sobie na co dzień albo zjeść troszeczkę więcej i nadal utrzymujemy tą naszą prawidłową wagę, albo po prostu schudnąć szybciej. Także myślę, że tutaj kluczowe, jeżeli komuś faktycznie zależy na pożądanych efektach, jest przeplatanie tych treningów. Dwa razy w tygodniu trening siłowy i dwa razy w tygodniu trening cardio jest takim perfekcyjnym połączeniem, perfekcyjnym zestawieniem, które myślę, że jeżeli przy odpowiednim żywieniu tutaj ktoś będziecie słuchać tego trenera, jest po prostu gwarancją sukcesu.
15: No właśnie, bo kiedyś słyszałem taką opinię, że jeżeli chce się zachować jakby szczupłą sylwetkę, albo chce się w ogóle schudnąć z nieszczupłej sylwetki do szczupłej, no to wystarczy właśnie trzymanie się w miarę diety chociaż, tak, chociaż na pograniczu jakby gdzieś tam tych wartości kalorycznych, która dana osoba powinna zjeść w ciągu dnia, spożyć i cardio. Samo cardio wystarczy, jeżeli ktoś nie chce wyglądać właśnie jak Schwarzenegger, oczywiście jakby podkreślam, prawda, no bo jeżeli ktoś chce iść jakby w masę mięśniową i, no i siłę, jak sama nazwa mówi, to trening mięśniowy. Czy faktycznie na samym treningu cardio ujedziemy w ten sposób, że będziemy chudnąć na przykład?
16: Ja myślę, a wręcz jestem pewny, że jeżeli chodzi o kwestię chudnięcia, to wystarczy tylko i wyłącznie ta ujemność kaloryczna, nawet bez tego treningu cardio, jednakże jest to bardzo ciężkie. Myślę, że jedzenie jest jedną z największych przyjemności w naszym życiu, w związku z czym warto się pomęczyć czasami te dwie, może trzy godzinki w tygodniu, aby uzyskać tutaj pożądane efekty w troszeczkę szybszym czasie i móc sobie pozwolić właśnie tutaj na tego przysłowiowego kebaba, na te frytki, na tego burgera, to na co mamy ochotę, i uświadomić sobie, że budowanie tego naszego zdrowego stylu życia, budowanie tej naszej formy, to tak naprawdę jest styl życia. To nie jest taka jednorazowa akcja, że my teraz się zaweźmiemy, nie będziemy nic jedli, nic pili, będziemy codziennie nie trenować. trenowali, bo myślę, że nikt z nas długo tak nie pociągnie. Także powinniśmy to robić regularnie, powinniśmy to robić sukcesywnie i po prostu korzystać z tych naszych różnego rodzaju atrybutów życia, z tego smacznego jedzonka, z tych naszych ulubionych potraw i po prostu cieszyć się życiem.
15: Tutaj co prawda, jeżeli chodzi o kolejne pytanie, rozmawialiśmy już sobie o tym przed rozmową, natomiast warto, żeby słuchacze o tym usłyszeli. Chodzi o ten tak zwany legendarny cheat day, tak? Czyli niektórzy sugerują, żeby przez 6 dni praktycznie pościć niczym mnich, natomiast 7 dnia jemy 7000 kalorii, 2 pizze, 3 czekolady i 5 kebabów. Natomiast właśnie jaka jest twoja filozofia, jeżeli chodzi o takie rady, oczywiście swoim klientom przekazywane, czy właśnie ten 6 dni surowości i cheat day, czy jednak to jakoś lepiej i tą przyjemność, i tą surowość dla siebie, no bo jakąś tam trzeba zachować, lepiej rozłożyć na cały tydzień?
16: Myślę, że dużo lepiej jest to rozłożyć na cały tydzień po to, abyśmy w ciągu tygodnia mieli więcej energii do działania, po to, abyśmy chodzili szczęśliwsi, no bo jeżeli ktoś przez 6 dni się tak naprawdę katuje, faktycznie poniżej 1000 kalorii w ciągu dnia, no to taka osoba po tych 6 dniach jest wręcz wycieńczona.
15: Też nie będzie mieć energii po prostu do treningu, prawda?
16: Dokładnie tak. Nie będzie mieć energii do treningu, nie będzie mieć energii do takich codziennych aktywności, do pracy, także myślę, że jest to nie do końca dobre podejście. Jak najbardziej, jeżeli, tak jak mówiłem, ktoś będzie trzymać tutaj ten minus kaloryczny, to oczywiście, że schudnie, no jednakże potem, jeżeli tego 7 dnia nagle dowalimy tą pizzą, burgerami, frytkami, no to obciążymy bardzo znacznie naszą wątrobę, obciążymy nasze nerki dużą ilością sodu, oczywiście nasz żołądek, nasze jelita, także zdecydowanie nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej trzymać jest delikatny tutaj ujemny bilans kaloryczny w skali tygodnia i tak sobie to rozłożyć. Może tutaj, jeżeli ktoś ma taką możliwość, takie umiejętności, wyliczyć sobie to samemu. Jeżeli ktoś tutaj takich umiejętności nie posiada, skorzystać z pomocy kogoś troszeczkę bardziej doświadczonego i sobie tak to wszystko wyliczyć, że jeżeli ma ktoś ochotę na ten cheat day, na przykład w sobotę wieczorem, no to wtedy oczywiście z tego skorzysta, nie tracąc tutaj efektów, które wypracował w ciągu tygodnia.
15: Dobra. Powiedzmy, że zgłasza się do ciebie klient, nie wiem, no nie dajmy jako przykład, jakby wiadomo, tam 20 kilo powiedzmy nadwagi, o ile to jeszcze nadwaga. Powiedzmy, że 20 kilo nadwagi, no generalnie raczej aktywność fizyczna w ostatnim czasie na poziomie powiedzmy niskim. Jakie są pierwsze rady? No bo zakładam, wcześniej się z tego oczywiście śmiałem, że jakby to 100 kilo na klatę i tak dalej. Natomiast jakich ćwiczeń na pewno unikasz w przypadku takiej osoby na początek?
16: Na początku na pewno unikamy ćwiczeń mocno kontuzogennych i ćwiczeń bardzo mocno izolujących dane partie mięśniowe. Jeżeli ktoś nie ma zbudowanej dużej ilości mięśni, to początkowo bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych.
15: Tak bardziej ogólne, tak?
16: Bardziej ogólnych, czyli wtedy przede wszystkim robimy wyciskanie klatki na ławce płaskiej, robimy przysiady, robimy martwy ciąg, robimy podciąganie. Wiele osób oczywiście nie jest w stanie na początku podciągnąć się ani razu.
15: Zwłaszcza na przednim, prawda?
16: Dokładnie tak. Dlatego na początku robimy to z pomocą gumy oporowej, która troszeczkę pomaga nam wybić się w górę. Także z początku bazujemy na ćwiczeniach wielostawowych, budujemy tutaj tą naszą mobilność, budujemy tą naszą masę mięśniową i dopiero potem wraz ze wzrostem tej masy mięśniowej, wraz ze wzrostem doświadczenia dokładamy kolejne troszeczkę bardziej skomplikowane ćwiczenia, które wtedy już bardziej izolują dane partie mięśniowe, na przykład triceps, biceps, tylko i wyłącznie łydki. Także zaczynamy przede wszystkim pomału, nie rzucamy się na głęboką wodę. Ja zawsze moim podopiecznym doradzam, mimo że czasami chcą przychodzić do mnie nawet 5 razy w tygodniu, mówię na spokojnie, pomału, zacznijmy sobie od 2 treningów w tygodniu. Wtedy warto jest taką aktywność poprzeplatać, może jakimiś 2 dłuższymi spacerami w ciągu tygodnia. Także pierwsza porada to jest taka, aby zaczynać na spokojnie, nie przepalić tutaj tej naszej motywacji. No i po prostu uświadomić sobie, że jest to kwestia naszego zdrowia i tak jak mówiłem, takiej codziennej rutyny, a nie jednorazowa 2-3-miesięczna akcja.
15: Muszę o to zapytać, chociaż no wiadomo, że nie musisz odpowiadać, jakie są teraz stawki rynkowe, jeżeli chodzi o pomoc trenerów personalnych. No wiadomo, że nie powiesz jakby za wszystkich, no z tego względu, że widełki mogą być różne, zależnie od miasta i tak dalej. Natomiast ile trzeba gdzieś tam w budżecie sobie odliczyć, żeby na przykład mieć właśnie na trenera personalnego?
16: Tak, myślę, że to jest pytanie, które tutaj często krąży po różnego rodzaju forach, różnego rodzaju nawet jakichś gorzowskich portalach, także stawki plasują się następująco, a mianowicie w zależności od ilości treningów, które wykupujemy u danego trenera, oczywiście w zależności od jego doświadczenia, no i tutaj tego pakietu tak zwanego dietetycznego, czyli to, czy ktoś układa nam tą dietę, czy ktoś daje nam różne wskazówki żywieniowe. Stawki wahają się za jedną godzinę treningu, myślę, że od 150 do 200 zł. Chyba, że jest to naprawdę jakiś już znakomity specjalista. Również są dwie, może trzy takie osoby w Gorzowie, które faktycznie są mistrzami Europy, mistrzami świata w kulturystyce. No to myślę, że u takiej osoby stawka może wzrosnąć nawet do 300 zł za godzinę. No jednakże jest to bardzo wyselekcjonowana grupa osób.
15: Ja słyszałem o takich mistrzach świata, tak. Są w Gorzowie. Na koniec zapytam, to też poruszyliśmy ten temat przed rozmową. Wiadomo, że okres jesienny i zimowy, jakby w takiej mitologii polskiej, to jest koniec sezonu na rower. Natomiast nie samą siłownią właśnie człowiek żyje i ten rower też coraz częściej nawet na gorzowskich ulicach, czy to jezdniach, czy ścieżkach rowerowych widać. Jakbyś miał jakąś radę, na czym jeździć, ile jeździć, właśnie jak to na przykład siłownią sobie wymieszać, żeby to dało wymierne efekty, jak to wygląda z twojej perspektywy?
16: Tak, wszelkie dodatkowe aktywności, ale tak jak pan redaktor wspomniał, nie samą siłownią człowiek żyje. Ja również jestem ogromnym zwolennikiem pójścia na rower, pójścia pobiegać, pójścia popływać.
15: Gdzieś plener, prawda, w to świeże powietrze.
16: Dokładnie tak. Nie wszyscy są stworzeni gdzieś tam do ćwiczenia, pocenia się na siłowni. Ja jak najbardziej to rozumiem. Jestem oczywiście zwolennikiem siłowni z uwagi na to, że uważam, że ona pomoże nam zmaksymalizować nasze efekty. Jednakże jeżeli ktoś faktycznie czuje się tam źle, to warto jest wybrać tutaj rower. W Gorzowie tutaj nasze kochane miasto naprawdę usilnie stara się nam ułatwić tą jazdę na rowerze. Mamy wiele wspaniałych ścieżek rowerowych, także jak najbardziej można wybrać się na przejażdżkę rowerową. Możemy wybrać się na basen, który również w Gorzowie jest naprawdę ładny, zadbany, pełnowymiarowy. Możemy wybrać się na dłuższy spacer, może z dzieckiem, może z rodziną, może z wnuczkami. Możemy pójść sobie pobiegać, możemy pójść na squasha, na tenisa, na padla. Tak naprawdę
15: jest tego.
16: Dokładnie. Każda z aktywności jest bardzo ważna, bardzo potrzebna i powinniśmy dobierać sobie te rodzaje ćwiczeń w zależności od tego, jaki mamy humor, ile mamy dzisiaj siły i po prostu nie bać się. Wstać z kanapy, pójść i po prostu zrobić tutaj jakiś dany trening.
15: Jeżeli chodzi o rowery, polecasz jakiś rodzaj, oczywiście nie pytam o marki i tak dalej, no bo tutaj większej reklamy nie robimy, natomiast jeżeli chodzi o rodzaj rowerów, na gorzowskie drogi na przykład, albo ktoś chce w lasy pojechać, no właśnie, czy to da się jakoś połączyć, czy najlepiej na jakiś typ postawić? Twoim zdaniem oczywiście.
16: Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo popularne są rowery typu gravel, ponieważ są to rowery uniwersalne. Jak najbardziej takim rowerem możemy sobie pojechać i po ścieżce rowerowej, i po asfalcie, i po jakiejś drodze szutrowej, i po lesie. Ja sam osobiście, personalnie jestem zakochany w rowerach szosowych. Uważam, że te rowery naprawdę dają niesamowitą magię i frajdę z jazdy. Ale jest to zależne od naszych preferencji.
15: Ale szosówką już po lesie...
16: No, mogłoby być ciężko. Sam ostatnio niestety wjechałem na drogę szutrową i tutaj przydarzyła mi się mała kraksa. Mam pół zdartej nogi, także szosę nie polecam zabierać do lasu. Ale mówię, jest to w zależności od tego, co wolimy. Jeżeli ktoś lubi szybką jazdę, myślę, że szosa będzie świetnym wyborem. Jeżeli ktoś lubi tutaj przejażdżkę w łonie natury, jakimś kawałkiem pola, może ktoś ma jakiś ciekawy lasek wokół domu, no to myślę, że wtedy rower crossowy, gravelowy. Jeżeli ktoś lubi już takie troszeczkę bardziej hardkorowe, ekstremalne trasy, no to wtedy rower MTB. Również myślę, że tutaj powinniśmy na początku poczytać, dowiedzieć się, doinformować, może zapytać jakiegoś doradcy w sklepie rowerowym, jaki rower będzie dla nas najbardziej odpowiedni.
15: O, tutaj też mamy jakby cenionych i doświadczonych kolarzy, jeżeli chodzi o właścicieli sklepów. A czy no, teraz nie będę wymieniał nazwiskami, no bo wiadomo, że to będzie promocja konkretnego sklepu. Natomiast też są weterani, właśnie kolarcy, chociażby właścicielami takich sklepów. Na koniec, generalnie nie robiąc wielkiej reklamy, natomiast no, warto chyba powiedzieć słuchaczom, gdzie ciebie znaleźć, jeżeli gdzieś tam tej teorii, o której usłyszeli teraz sporo w trakcie rozmowy, chcieliby przekuć w praktykę, to gdzie ciebie znaleźć?
16: Przede wszystkim warto skontaktować się ze mną za pośrednictwem Facebooka, bądź też za pośrednictwem Instagrama. Możecie odszukać mnie, wpisując w wyszukiwarkę Jakub Kuś, trener personalny. Natomiast jeżeli chodzi o placówki, to aktualnie tutaj trenuję moich podopiecznych w dwóch miejscach, jest to FanFit Gorzów oraz Flex Gorzów, nowo otwarta siłownia, która będzie miała miejsce, jej otwarcie dokładnie 24 października w budynku Q11.
15: Jakub Kuś, trener personalny, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
16: Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
15: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia również życzę i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marta Petelska-Brodzińska, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
15: Dzień dobry, no niestety jest tak chyba według statystyk, że w Polsce zdarzają się dni niedobre dla każdego, acz można jakby tego uniknąć, ponieważ no oszuści nie śpią, oszustw jest coraz więcej, potencjalnych oszustw naciągaczy jest równie dużo, no i tutaj na początek sobie wspomnimy o takim ważnym temacie, pewnego renowatora Wanien. W minionych latach można go było spotkać, jeżeli chodzi o tę usługę, natomiast teraz można się spotkać z usługami związanymi ze stolarką drzwiową. Czego unikać, na co uważać? Co się dzieje teraz w Gorzowie? Bo jakieś zgłoszenia, jak rozumiem, do Was były.
5: Tak, te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka. Czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u. Czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują, nie wiem, czy to można nazwać umową, kartkę, podpisują pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak,

0: I on de facto no nie wie, o co chodzi. Tak, on pobrał zaliczkę, te drzwi wykona, ale na moją prośbę, żeby podał mi swój numer NIP, rozłączył się, po czym zablokował nasz numer. I tak samo wygląda to w gestii konsumentów. Konsumenci jakby tracą kontakt po uiszczeniu zaliczki. Mhm.
1: Co właściwie można z takiego prawnego punktu widzenia zrobić w momencie, kiedy właśnie mamy taką umowę, która de facto umową nie jest? Powiedzmy, że wpłacimy zaliczkę na usługę, gdzieś tam jej wykonanie się nie zbliża, nie realizuje. Co konsument jest w stanie w tym momencie zrobić?
0: Jeżeli mam być brutalnie szczera, to jeżeli nie mamy danych identyfikacyjnych, a de facto kwota 5000 została wpłacona, powiem kolokwialnie, z ręki do ręki, nie była wykonany przelew bankowy, że możemy jakoś te dane pozyskać, no to niewiele. Jeżeli pójdziemy nawet do policji i spróbujemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia, no to jeżeli policji nie uda się ustalić danych identyfikujących takiego podejrzanego, no to w tym momencie postępowanie jest umarzane. Więc no dlatego ja ostrzegam konsumentów, żeby mieć dużą taką dozę ostrożności w sobie, bo w takiej sytuacji, jeżeli mam być brutalnie szczera, możliwości są praktycznie zerowe.
1: Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, po blokach usługi, bo ja to tak nazywałem, jak jeszcze właśnie w bloku w Gorzowie, zresztą na Dolinkach mieszkałem, często na przykład zdarzają się ulotki o wykonanie jakichś usług, nie wiem, przegląd term i tak dalej, które są bardzo pokrętnie napisane, jakby były usługą realizowaną dla spółdzielni albo realizowaną w ogóle dla Urzędu Miasta. Natomiast no, tu się okazuje, że jest takie białą czcionką na białym tle napisane, że w zasadzie my działamy jakby na własną rękę. Na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o takie ulotki? Jakie informacje powinny się znaleźć, jeżeli faktycznie usługa jakby dla spółdzielni, dla jakiejś organizacji samorządowej na przykład jest organizowana?
0: Weryfikować, czyli dzwonić do tak zwanego źródła, czyli na przykład do spółdzielni mieszkaniowej, czy do określonego wydziału w Urzędzie Miasta i faktycznie się zapytać, czy takowa umowa między stronami została zawarta. Ale też to, co ja zawsze mówię swoim konsumentom, zdaję im takie trochę retoryczne pytanie, czy to państwo poszukujecie specjalisty, czy to specjalista poszukuje was? I wtedy nagle się tak na mnie patrzą z takim wzrokiem powątpiewania, no bo nikt, kto jest, powiedzmy, fachowcem w swojej dziedzinie, raczej nie będzie tych ulotek wrzucał jeszcze bez danych identyfikacyjnych, tylko faktycznie będzie takim raczej pożądanym i będzie o pewną renomę, gdzie my będziemy poszukiwać, albo na zasadzie poczty pantoflowej, jak to się często zdarza. Więc jeżeli ktoś zamieszcza nam takie ulotki jeszcze bez danych identyfikacyjnych, no to jest jakby wątpliwe dla mnie. Rozumiem, że ktoś zaczyna działalność gospodarczą i chce się rozreklamować, co jest zrozumiałe. No ale wtedy na takich ulotkach mamy przynajmniej dane identyfikacyjne, czyli nazwa przedsiębiorstwa, adres i numer telefonu i po tych danych już jestem w stanie sprawdzić, czy taki przedsiębiorca faktycznie istnieje i jest przedsiębiorcą aktywnym. A jeżeli mamy tylko ulotkę z numerem telefonu, bez żadnej nazwy, bez żadnych danych, oferującą jeszcze tekstem wygenerowanym z czata GPT ofertę wymiany stolarki drzwiowej, to bym się zastanowiła.
1: Przejdziemy dalej. Co prawda już wakacje minęły, już nawet się śmieliśmy jeszcze przed rozmową, w trakcie umawiania się na rozmowę, że o urlopach pozapominaliśmy, natomiast no wciąż ludzie już sobie bukują, powiedzmy, rezerwacje pod ferie, które no, szybko minie ten czas, gdzieś wyjazdy na Sylwestrę i tak dalej. Chodzi o dosyć znaną aplikację i usługę bukowania sobie noclegów, rezerwowania sobie pobytów w hotelach, no i dużo próby oszustw, no ale także oszustw w okolicach wakacji, no ale wciąż problem gdzieś tam też występuje, właśnie na co uważać, jak takie oszustwo po prostu zidentyfikować.
0: No tutaj znowu jakby jest przeglądarka internetowa i nie chcę jakby adresu wymieniać, ale jest znany adres, pod którym jakby ten usługodawca oferujący bukowanie noclegów istnieje i sytuacja wygląda w taki sposób, że jeżeli my zapukujemy nocleg, to nagle dostajemy czy to na maila, bo oczywiście podawane są w trakcie rezerwacji nasze dane identyfikacyjne, jak na przykład adres mailowy czy numer telefonu i w skrajnych przypadkach jest wysyłany na WhatsAppa link, że jest jakiś problem z płatnością i trzeba go uregulować. No to drodzy Państwo, musimy mieć świadomość, że jeżeli klikamy w link obcy i automatycznie dokonujemy czynności, nie sprawdzając adresu poprawności domeny internetowej, a bardzo często tam pojawiają się literówki, czy pojawia się brak jednej określonej litery i dokonamy jakby takiej transakcji, wpisując wszystkie dane autoryzacyjne na przykład do banku, no to trochę jest

0: jak zaproszenie przestępcy do naszego rachunku bankowego, co może skutkować czyszczeniem konta. Więc jeżeli miałabym powiedzieć jedną uniwersalną poradę, to my bądźmy nawigatorem kontaktu, sami wychodźmy z inicjatywą, a nie klikajmy w linki otrzymane od jakiegoś podmiotu czy od Bóg wie kogo, które nas przekierowują, bo tak naprawdę my nie wiemy, co to jest za adres i co to jest za domena. A jak sami go wpisujemy, no to powinniśmy też wejść w regulamin w ogóle, czy jest regulamin strony internetowej, bo bardzo często takie fałszywe strony internetowe to są proste strony. Cyberprzestępców nie stać, nie mają czasu, żeby zadbać o szczegóły i też wiedzą, że osoby często nie sprawdzają, czy jest polityka prywatności, czy jest regulamin takiego portalu, czy jest certyfikat SSL bezpieczeństwa, bo kłódkę to już wiem, że kłódkę jest łatwo podrobić i kłódka jest stosunkowo jakby tania, nie jest skomplikowana, ale już certyfikat bezpieczeństwa to jest rzecz skomplikowana, więc to są takie czynności, które trzeba sprawdzić, a jeżeli my bezwiednie po prostu klikamy i dokonujemy transakcji, to powiem dalej, w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem w celu odzyskania pieniędzy, na tą chwilę placówki bankowe stoją w przekonaniu, że to my naruszyliśmy ustawę o prawie bankowym ze względu na to, że złamaliśmy wszystkie zabezpieczenia banku, niejako wpuszczając cyberprzestępcę, umożliwiając mu to przez to, że podaliśmy mu wszystkie dane wrażliwe i jakby dane autoryzacyjne, logując się do tego banku.
1: A jak to interpretują sądy?
0: Podobnie. Krajowy Nadzór Finansowy, KNF, jakby próbuje tą ścieżkę orzeczniczą jakby zmienić. To już nam się trochę zmienia, bo jeszcze, nie wiem, z 5 lat temu było tak, że praktycznie każde takie postępowanie, to myśmy mogli liczyć na klęskę. Teraz, jeżeli pójdzie to do sądu, to już jest taka jakby linia orzecznicza, która jakby trochę przekłada tą odpowiedzialność, no nie chcę powiedzieć, że na bank, ale trochę ściąga jakby z barków konsumenta, ale to też jest określona ścieżka postępowania, określone czynności, które muszą być podjęte i jakby brak świadomości strony, że ona jakby robi to umyślnie, tylko jakby jest bezwiednie prowadzona, ale to jest postępowanie bardzo długotrwałe i jeszcze na tą chwilę nie jest stuprocentowo skuteczne, więc to się dopiero kształtuje. Miałam osobę, chyba nawet mówiłam panu redaktorowi, która została, no mogę jakby użyć tego słowa, oszukana na około 300 tysięcy złotych i 4 banki odmówiły jej tej wypłaty. Więc jakby tutaj odpowiedź nasuwa się sama.
1: Od siebie dodam, jeżeli chodzi o ten booking, na razie zamykając ten temat, być może, mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli do niego wracać, jakby problem się skończy, no ale z doświadczenia wiemy, że raczej póki będzie skuteczny, no to się nie skończy. Natomiast dodam od siebie, że jeżeli mają Państwo rezerwację w Polsce i pisze do Was na WhatsAppie numer amerykański po angielsku w sprawie potwierdzenia rezerwacji i wpłacenia $500 zaliczki, to może być oszustwo.
0: To jeszcze ja się wtrącę, tak, jeżeli chodzi o amerykański numer, na przykład jest taka poczta, jakaś skrzynka e-mailowa, nie chcę podawać jej nazwy, moja mama ma tam właśnie maila i dostaje namiętnie maile treści, że jakiś milioner ją wytypował w spadku albo w loterii, tam trzeba znowu kliknąć na określony link. No drodzy Państwo, no niestety to nie jest amerykański film i takie rzeczy się nie zdarzają, więc nie pokuśmy się na tak zwany szybki zysk.
1: No, czasami piszą też gwiazdy Hollywood, prawda? Bo to, zresztą przejdziemy do tego, no bo to jest poniekąd powiązane ze sztuczną inteligencją, o której sobie za chwilę porozmawiamy, no bo jak wiele przypadków już było, że Brad Pitt, prawda, chciał się do Polski przeprowadzić, dostawał pieniądze, no i do tej pory nie przyjechał, także może jeszcze odkłada. Właśnie, sztuczna inteligencja, słowo klucz o dosyć szerokim znaczeniu i szerokim polu do popisu dla oszustów. No właśnie, tutaj wspominaliśmy, że ostatnio pani rzecznik była na konferencji w Warszawie, tutaj też sporo wiedzy
0: w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie była organizowana.
1: To było w Gorzowie,
0: tak,
1: organizowane,
0: to
1: przepraszam, bo zrozumiałem, że to była Warszawa. No dobra, no ale to Gorzów Wielkopolski, stolica Polski, także wiele się nie pomyliłem. Właśnie powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o takie najnowsze sposoby przeciwdziałania oszustwom za pomocą między innymi sztucznej inteligencji.
0: No to tutaj jest przede wszystkim modulacja głosu, tak? To jest coś, co się najczęściej przydarza, tak jak myślę, że o moją próbkę głosu czy o próbkę pana redaktora nie jest trudno i teraz mamy taką dobę cyfryzacji, że można to w taki sposób przemodulować, że to nie brzmi jeszcze jak na początku, kiedy ta sztuczna inteligencja witała do nas, że faktycznie można się zorientować, bo ten głos brzmi jak komputerowy głos. Teraz jest to płynne, tak jak nawet dzwonimy na infolinię, mamy tak zwane chatboty, no to te chatboty reagują na nasze zdania, dostosowują się i to jest po prostu polemika słowna. To nie jest już wygenerowany gdzieś tam twórczy twór, tylko to jest gdzieś tam jakaś cyfryzacja, która w miarę reaguje na postęp i na to trzeba szczególnie uwrażliwić starsze osoby. Czyli zdarzają się sytuacje, że dzwoni wnuk, wnuczka, że zdarzył się wypadek, potrzebuje szybko gotówki i faktycznie potem podjeżdża na przykład ktoś, kto tą gotówkę odbiera i proszę mi uwierzyć, że dana osoba starsza jest w takim szoku, że na przykład jeżeli jest to dziewczyna w kapturze i w czapeczce z daszkiem i mówi babciu, to ta babcia nie zrewiduje, że to nie jest Kasia, bo jest tak w takim szoku, że ona uwierzy, że ta osoba jest tą Kasią i przekaże jej określoną gotówkę. No i tutaj dochodzi do tragedii, a właśnie ze statystyk policyjnych wiem, że takie sytuacje się zdarzają, że dana osoba jest w stanie uwierzyć na przykład, że ma wnuczkę, a była sytuacja, kiedy dana osoba nie miała w ogóle dzieci, więc nie jest możliwością, żeby miała wnuki i tak była rozmowa prowadzona, że ta osoba ta jakby dopuściła do siebie, że jest babcią, że ma wnuka i temu rzekomemu wnukowi zostały przekazane oszczędności życia, kiedy żadnego wnuka nie było, bo no, jakby no, nie było możliwości. Więc proszę sobie uzmysłowić, jaki tu jest absurd manipulacji i zabiegów socjotechnicznych, że jesteśmy w stanie komuś wmówić, że ma wnuka.
1: No to jest już, muszę przyznać, że aż za nie mówiłem. W sensie też nie chciałem przerywać, dlatego za nie mówiłem, ale aż za nie mówiłem, jak to usłyszałem. No tak, no tutaj już od jakiegoś czasu wiemy, że tego typu oszuści stosują wiele sztuczek właśnie manipulacyjnych, psychologicznych, ale muszę przyznać, że to już jest wysoko.
0: No dlatego ja zawsze staram się takie przykłady podawać, bo to nie są zmyślone przykłady, tylko to są przykłady, które faktycznie się dzieją, bo my wychodzimy z założenia, że jeżeli nas coś nie dotyka, to się nie dzieje. I całe szczęście, ale bądźmy lepiej jakby, no nie chcę powiedzieć przewrażliwieni, ale może bardziej przeczuleni, żeby zapobiegać, niż potem leczyć, bo to może być bardzo dotkliwe i bardzo ciężkie, więc wolę taki przykład, który gdzieś tam oddziałowuje na psychikę podać, bo naprawdę to nie są, jak niektórym się wydaje, osoby starsze czy osoby skorowane, ale to są bardzo często osoby w średnim wieku na poważnych stanowiskach, często nawet zajmujące się kwestiami finansowymi, które są o jeden krok, żeby na przykład jakiegoś przelewu nie dokonać, tak? I potem jak ja to słyszę i wiem, kto pełni jakąś funkcję, to mówię naprawdę, ale patrząc na te zabiegi socjotechniczne i na tą dobę cyfryzacji, człowiek w tempie życia, jakie ma tutaj szybko, tu z kimś rozmawiam, nie zdążę się zastanowić, działam pod wpływem chwili i ta chwila może nas po prostu zatracić, więc miejmy w sobie taki instynkt, żeby się zastanowić. Też ja tutaj z Kubą mieliśmy w urzędzie wewnętrzne też szkolenia z tego zakresu i zgłosił się do nas pracownik, który właśnie, no nie chcę powiedzieć, że nam służył jako taki przykład żywy, ale uważam, że jeżeli ktoś jest faktycznie taką osobą, no to też bardziej działa na zmysły. I sam opowiedział taką sytuację, jak się logował do banku, dostawał różne linki i dosłownie w ostatnim momencie się spostrzegł, że coś jest nie tak i mówi, żeby stracił de facto bardzo dużo pieniędzy. Pracownik urzędu, chłopak, który jest bardzo inteligentny, rozgarnięty, stosunkowo młody, bo to nie jest osoba w średnim wieku, dała się jakby wmanewrować, więc naprawdę te techniki manipulacyjne mogą dotknąć każdego z nas. Nie chcę, żeby to już była taka przypięta łatka, że to tylko są osoby starsze i osoby schorowane, bo drodzy Państwo, to może być każdy z nas. Mhm. Jeżeli mam być brutalnie szczera, to powiem tak, prawodawstwo nie nadąża za dobą cyfryzacji, więc jeżeli nie będzie stosownych przepisów prawa, które są to w stanie ukrócić, no to nie będzie podstawy prawnej zakazującej danego rodzaju czynności. To oczywiście można podciągnąć pod dobra chronione, tak? Czyli tak zwane dobra osobiste, ale na ile to będzie skuteczne?
2: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
3: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań, zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
2: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w środę. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. 55-latek, który miał zabić żonę i 2 swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
4: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz 2 synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
5: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
4: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
4: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
2: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledcze przesłuchują 3 osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informację o zatrzymanej kobiecie.
8: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o 2 obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci 2 mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
2: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
9: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
10: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
9: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
10: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
9: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
2: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary, od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM generał Roman Polko.
11: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
2: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
12: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
13: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych, dobrych czy niedobrych Honkerów?
12: Może nie tyle do Honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
13: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
12: Powinno coś takiego być zamontowane.
2: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Został zlecony podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
2: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
15: Ciężka praca!
16: Co się dzieje?
17: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
18: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
2: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
19: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, może być dużym wyzwaniem.
2: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
20: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. Przede wszystkim Mazury, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
2: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibału odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
15: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
21: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
15: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
22: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
15: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak. Czyli planują panie podróż.
23: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
24: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
15: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
2: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
25: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 km z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
2: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
26: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na 4. piętro, obok się winda zepsuje to i na 10. piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
2: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.
27: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
28: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam słuchaczy po drugiej stronie odbiorników. Jak zawsze mamy dla Was najważniejsze informacje i będziemy mówić o tym, co dzieje się w szkołach, w lubuskich oczywiście, bo to nas najbardziej interesuje. Jeśli chodzi o hejt, przemoc, przeciwdziałanie, rozwiązywanie tych problemów. Będzie także o tragedii, która wydarzyła się w lipcu. Na komendzie w Gorzowie zmarła zatrzymana. Prokuratura umorzyła sprawę. No i będzie także o oszustach, którzy ciągle działają, a my dajemy się nabierać.
29: Sytuacja jest pod kontrolą. Prawie 1500 lubuskich szkół sprawdzonych przez policjantów, informuje wojewoda lubuski. Patrole nadal zostają przy placówkach oświaty. Podsumowano działania. Mundurowi skontrolowali ponad 1400 szkół. Do patroli zaangażowano 1700 funkcjonariuszy. Za groźbę w internecie zatrzymano 3 nieletnich i dorosłego. Każdy sygnał czy informacja jest sprawdzana. Do tej pory nie stwierdzano poważnych zagrożeń, mówił Jerzy Czebreszuch, komendant wojewódzki policji w Gorzowie.
30: Ta współpraca jest bardzo dobra w całym naszym województwie, bo natychmiast odbyły się spotkania, jeżeli chodzi o policjantów z poszczególnych powiatów, z dyrektorami, zostały wytyczone kierunki. Z naszej strony 1704 policjantów zostało skierowanych, jeżeli chodzi o te działania związane z placówkami. 1480 placówek zostało skontrolowanych od samego początku. Jeżeli chodzi o kraj, 80 tysięcy placówek zostało skontrolowanych przez policjantów. 135 osób w skali kraju zostało zatrzymanych. Kwestie wyjaśnienia, chociażby nawet różnych zdarzeń. Również chciałbym podziękować, jeżeli chodzi o pracę naszych policjantów, policjantek, bo naprawdę widać to zaangażowanie, takie solidne i rzetelne podejście do każdego sygnału, każdej informacji, która się pojawia, która do nas dociera i ona jest w każdym przypadku weryfikowana, bo chcemy chociażby nawet zapobiec czy sprawdzić każdą informację, tam gdzie może dotyczyć jakiegokolwiek zagrożenia czy danej osoby. Oczywiście była część też z takich sytuacji, że były żarty. Dzieci myślały, że jest to żart. z ich strony, ale wywoływały oczywiście niepotrzebne czynności. To niesie też konsekwencje pewnego rodzaju, gdzie dziecku się wydaje, że akurat chce zażartować, a później sytuacja związana z sądem rodzinnym, informacją, ale również podziękowania do rodziców i osób, które w różny sposób monitorują, przeglądają strony za każdy sygnał dotyczący chociażby nawet jakichkolwiek komunikatów, postów, czy nawet informacji zawierających treści, które mogą sugerować, że może być jakieś zagrożenie. To w każdym przypadku jest weryfikowane, my staramy się to sprawdzać, są tam kierowani policjanci, żeby to sprawdzić, zweryfikować, żeby uniknąć tych, powiem, zagrożeń. Ja się cieszę tylko z tego miejsca, że na chwilę obecną nie mieliśmy jakichś takich poważnych sytuacji, co dotyczy naszego województwa i miejmy nadzieję, że nie będzie. I oczywiście poprzez te działania możemy też tutaj się domyślać, że w najbliższym czasie może ta sytuacja zostanie powoli tak być wygaszana, krótko mówiąc, bo jednak to nakręcanie się i to, co dotyczy dzieci i młodzieży, powoli zobaczą, że nie ma to po prostu sensu i żeby też nie było tych naśladowców, bo wiadomo, najgorzej jest, jak jeden drugiego naśladuje, a tak jak sami widzimy, ta sieć naprawdę ma bardzo mocny wpływ, krótko mówiąc, na te młode osoby i część po prostu stara się może naśladować, czy nawet tutaj wzorować się na tych, powiem, negatywnych przykładach, tak można to jasno określić, ale jeszcze raz bardzo dziękuję, jeżeli chodzi o współpracę tutaj z dyrektorami, nauczycielami, ale również jeżeli chodzi o rodziców. My na pewno w dalszym ciągu będziemy kontynuowali swoje działania, to co się wiąże z profilaktyką, ale również jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, też sugestie z naszej strony, współpraca z placówkami szkolnymi. Jeżeli będą takie pytania, co jeszcze można tutaj, jeżeli chodzi o zakres takiego bezpieczeństwa w tych szkołach, zasugerować, jeżeli chodzi o sytuację związaną z tym właśnie wejściem niepożądanych osób na tereny placówek, kwestia zabezpieczeń. Jesteśmy, to było dzisiaj też również tematem naszej wideokonferencji, gdzie byli komendanci powiatowi miejscy, uczestniczyli w tej wideokonferencji, tak jak również jeżeli chodzi o dyrektorów z całego województwa. Na każdym etapie będziemy starali się pomagać, ale również zapobiegać, tak jak i do tej pory. Na obecnym etapie mamy 4 osoby zatrzymane i to jest 1 dorosły i 3 nieletnich, ale wyjaśniamy całą sytuację, bo zatrzymanie też jeszcze nie świadczy o tym, że ktoś, powiem, będzie ponosił do końca te konsekwencje. Dopiero po wyjaśnieniu będzie jasność, jeżeli chodzi o dalszy tok postępowania. Dotyczy to zgłoszeń i sprawdzenia oczywiście informacji, to o czym powiedziałem wcześniej, każda informacja jest przez nas sprawdzana i tam, gdzie budzi jakieś wątpliwości, są takie procedury i w taki sposób to wyjaśniamy. Jeżeli chodzi o sytuację związaną z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas priorytetem, ale to już nie mówimy tylko o tych działaniach, które są teraz prowadzone, bo cały czas ze szkołami współpracowaliśmy, współpracujemy. To, co wielokrotnie było podkreślane, ale i w mediach również się odbijało, jeżeli chodzi o tą profilaktykę, bezpieczeństwo, nie tylko w sieci, tak? To, co mówimy o młodych osobach, o tym młodym pokoleniu, bo wiadomo, że media, ale i też te wszystkie, powiemy, strony internetowe i portale społecznościowe inne mają duży wpływ na tą młodzież, tak jak sami to widzimy. Także cały czas w tym zakresie to, co się wiąże z profilaktyką, wcześniej współpracowaliśmy, teraz też te patrole, policjanci, policjantki będą cały czas w kontakcie z placówkami tutaj szkolnymi, będziemy starali się jak najwięcej tych funkcjonariuszy skierować.
29: Frekwencja uczniów wróciła do normalnego poziomu.
28: Sprawdzajmy źródło, nie szerzmy dezinformacji i nie blokujmy numer 112, apeluje wojewoda lubuski. Warto zaglądać na strony rządowe, policji czy kuratorium oświaty. Odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, żeby zwrócili uwagę szczególnie rodzicom, aby nie powielali informacji z mediów społecznościowych i innych niepewnych źródeł. Odpowiednio korzystajmy z numeru alarmowego, podkreśla wojewoda Marek Cebula.
0: Gorąco w całej Polsce i chcę podkreślić tutaj działania zarówno lubuskiego kuratora oświaty, jak i służb, które działają na terenie województwa lubuskiego. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i można by powiedzieć tak, to ogólne stwierdzenie, ale ono jest, ma wyraz w konkretnych działaniach, które zostały podjęte natychmiast. Już w czwartek wieczorem odbyło się spotkanie również z organami prowadzącymi szkół na terenie województwa lubuskiego, po to, by reakcje były natychmiastowe. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę gotowość i otwartość oraz za działania, które zostały podjęte, ponieważ my, jako przedstawiciele państwa polskiego na terenie województwa lubuskiego, będziemy działać do tego momentu, dopóki będą istniały przesłanki, by działania były podejmowane na terenie województwa lubuskiego. Oczywiście kilkuset policjantów w piątek patrolowało okolice lubuskich szkół. To dzieje się również dzisiaj. Instruujemy również dyrektorów placówek oświatowych, jak mają postępować, ale zwracam uwagę, że tu nie chodzi tylko o reakcję na konkretne zdarzenie, ale też na działania, które są podejmowane przed wystąpieniem zdarzenia. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, żeby korzystać ze sprawdzonych informacji. Zwracamy uwagę na to, by rodzice przede wszystkim nie powierali informacji z niesprawdzonych źródeł. Uczuliśmy na to przedstawicieli placówek oświatowych, dyrektorów i tych, którzy są organami prowadzącymi dla szkół. Ważne jest to, żebyśmy korzystali z oficjalnych źródeł informacji, a nie z mediów społecznościowych czy informacji przekazywanych sobie telefonicznie z telefonu na telefon. Mam tutaj na myśli głównie rodziców. Ale chcę też zwrócić uwagę, że numer 112 nie jest infolinią i żeby był wykorzystywany tylko i wyłącznie do celu, w jakim został on w ogóle uruchomiony. I rozumiem, że jest niepokój wśród rodziców, ale ten numer powinien być pozostawiony tylko do alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych bądź zagrożenia bezpośredniego życia, zdrowia, wtedy kiedy jest potrzebna interwencja służb. Zwróciliśmy też uwagę dyrektorom placówek oświatowych, że żeby trafić z przekazem do uczniów, że dzisiejsze zachowanie ucznia może zdefiniować jego całe przyszłe życie. Jeśli będzie miał kontakt z służbami, bo dzisiaj jego nieodpowiedzialne zachowanie zostanie zarejestrowane, to może mieć wpływ na jego późniejsze całe życie i to chyba jest chyba takie główne przesłanie. Dzisiaj rozmawialiśmy też o tym, gdzie szukać ewentualnej pomocy psychologicznej. Pamiętajmy, że młodzież jest w pewnym zagrożeniu, jeśli chodzi o swój świat. Dlatego nie zawsze jest potrzebna interwencja służb ratunkowych, ale można też korzystać, dzieci zwłaszcza mogą korzystać z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, to jest numer 116-111, a także mogą korzystać z dziecięcego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka, to numer 800-12-12-12. Jeśli chodzi o następne działania, które chcemy podejmować, to trening rodzinny, który odbędzie się 17 października. Zbieramy od samorządów informacje na temat tego, gdzie będzie można przeprowadzić taki trening rodzinny. W nim będą mogli wziąć udział zarówno rodzice, jak i dzieci, a także przedstawiciele placówek oświatowych. Chcemy na zasadzie współdziałania dzisiaj poinformować wszystkich na terenie województwa lubuskiego, że zarówno policja, jak i Państwowa Straż Pożarna są do dyspozycji, a kuratorium oświaty już od czwartku, które podjęło działania już od czwartku. W piątek wizytatorzy odwiedzili placówki oświatowe, instruowali o tym, na temat tego, jak się zachowywać. Będziemy obecni cały czas, jeśli chodzi o nasze placówki oświatowe i będziemy reagować na zasadzie współpracy też zarówno z rodzicami, jak i z organami prowadzącymi, ale też i z dyrektorami placówek oświatowych. Uważamy, że to jest dzisiaj priorytet i jeszcze raz podkreślam, żeby nie powierać niesprawdzonych informacji, bo często zdarza się tak, że napędzamy taką psychozę pewnego strachu, powielając informacje, które pochodzą z niesprawdzonych źródeł.
28: Dzieci i młodzież mogą dzwonić na całodobowy telefon zaufania 116-111 albo na dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12.
29: Działania policjantów wobec 31-latki były prawidłowe, ustaliła prokuratura w Gorzowie. Aleksandra W. zmarła w izbie zatrzymań w lipcu. Postępowanie zostało umorzone, nie jest prawomocne, strony mogą się od niego odwołać. Według prokuratury nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci czy ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Stwierdzono to na podstawie monitoringu z celi, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
1: Kluczowym dowodem w tej sprawie okazał się pełny zapis z kamer monitoringu wewnątrz celi. Jego szczegółowa analiza wykazała, że osadzona zachowywała się spokojnie i większość czasu odpoczywała na łóżku. Po krótkim wyjściu do toalety powróciła do celi, usiadła przy stoliku, a o 18:16 ponownie położyła się na łóżko. Z poczynionych ustaleń wynika, że o godzinie 19:38 funkcjonariusze nowej zmiany weszli do celi w celu przeprowadzenia rutynowej kontroli i natychmiast przystąpili do reanimacji zatrzymanej, albowiem nie zauważyli u niej czynności życiowych. W oparciu o ten materiał dowodowy prokurator ustalił, że działania policji wobec Aleksandry W. były w pełni legalne i realizowane w ramach ustawowych uprawnień. Kobieta była poszukiwana na podstawie oficjalnego nakazu sądowego. Podczas procedury jej zatrzymania nie zgłaszała dolegliwości ani nie żądała konsultacji lekarskich. Kluczowe znaczenie dla oceny dowodów w tej sprawie, w szczególności oceny wiarygodności zeznań funkcjonariuszy, miała opinia biegłego z dziedziny informatyki, z której jednoznacznie wynika, że specyfika i mechanika działania aplikacji WhatsApp umożliwiały w pełni przypadkowe udostępnienie pliku graficznego w sekcji status. Z materiału dowodowego wynika, że funkcjonariuszka, która otrzymała zdjęcie od kolegi ze służby, była tak zaskoczona wiadomością o śmierci zatrzymanej, iż odłożyła telefon, nie zabezpieczając go odpowiednio, a do publikacji zdjęcia doszło bez jej wiedzy i woli. Prokurator ustalił również, że po zaalarmowaniu jej o tym fakcie, policjantka natychmiast trwale usunęła fotografię, która znajdowała się w sieci niecałą godzinę i została wyświetlona jedynie przez 5 osób. Nadto zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że udostępnione zdjęcie w żaden sposób nie pozwalało osobom postronnym na identyfikację tożsamości zmarłej. Widoczna była bowiem na nim jedynie sylwetka bez twarzy, uniemożliwiająca nawet rozpoznanie płci tej osoby. Samo miejsce zdarzenia również pozostawało nieidentyfikowalne dla kogoś spoza bardzo wąskiego grona pracowników komendy i sugerowało jedynie standardowe czynności medyczne.
29: Przyczyną zgonu kobiety była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Na jej ciele nie było żadnych obrażeń mogących świadczyć o stosowaniu przemocy. Sprawę miała także drugi wątek. Udostępnienie przez policjantkę zdjęcia z akcji ratunkowej 31-latki na jednym z komunikatorów. To także zostało umorzone, bo do publikacji mogło dojść przypadkowo. Przypomnijmy, kobieta zmarła 14 lipca na terenie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Była poszukiwana do odbycia kary więzienia. Wierzył, że pomnaża swoje oszczędności. 43-latek przelewał pieniądze oszustom, stracił 113 tysięcy złotych. Mężczyzna wykupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania przez platformę internetową. Skontaktował się z nim fałszywy pracownik, który zachęcał 43-latka do zakupu kryptowalut i założenia dodatkowego konta. Ten zgodził się, zaczął przelewać kwotę od 100 zł do nawet 20 tysięcy złotych. Problem pojawił się, gdy chciał pieniądze wypłacić.
3: Mimo widocznych na stronie zysków nie mógł ich odzyskać. Wówczas usłyszał, że aby wypłacić pieniądze, musi najpierw wpłacić kolejną kwotę stanowiącą kilkadziesiąt procent zysków. Wtedy 43-latek zorientował się, że może być ofiarą oszustwa.
29: Mówiła Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.
28: W Gorzowie powstanie strefa legalnego graffiti, zapewnia Marta Bajnaj-Bernarowicz, architekt miejska. Magistrat ma wskazać lokalizację i zasady korzystania. To odpowiedź na ostatnie malowidła, które pojawiły się na ekranach dźwiękowych przy powstającej obwodnicy północnej. O takie miejsca od lat upomina się Artoteka. Gdzie takie miejsca mogłyby być wytypowane w Gorzowie? Krzysztof Ostrowski z Artoteki.
4: Rzecz, nad którą trochę ubolewamy, że było głośno odnośnie udostępniania legalnych miejsc i jakichś lokalizacji, wyznaczenia, wytyczenia, czy też gdzieś się pojawiały głosy o udostępnianiu przejść podziemnych na Piłsudskiej Uczelni Górczyńskiej, żeby też jakby zakolorować to i nie ponosić kosztów czyszczenia. I też te tematy umarły. I z jednej strony walczymy tak przy pomocy Tomka Rybaka z nielegalnym graffiti na elewatek, a z drugiej strony podcinamy skrzydła projektom, które pozwoliłyby to wyeliminować i ograniczyć pracę takim osobom, które chcą potem czyścić te elewacje. Jeśli mamy te legalne miejsca i są udostępnione, choćby przykładem ze Szczecina, są miejsca, które po prostu są oznaczone jako legalna strefa graffiti. Są wieszone na mapie miasta i nawet jeśli ktoś przyjezdnym przyjeżdża odwiedzić, to wie, że w tym miejscu może to zrealizować i tak dalej. To z automatu też ściąga jakichś artystów z zewnątrz, którzy nawet czekając na pociąg, na przesiadkę, na cokolwiek, mogą zostawić coś po sobie i też jakby podpisać się, zostawić coś dla obserwujących, dla mieszkańców. Coś, co będzie z wyjściem spoza schemat twórców, którzy tutaj już działają. A w momencie, w którym nie mamy takich miejsc, no to niestety takie osoby odbijają się, bo trzeba było nawiązać kontakt z kimkolwiek stąd, ktoś by musiał zaprowadzić, a chyba na chwilę obecną legalna jest tylko ściana na murze akustycznym szkoły po całej 13? Chociaż też nie jestem tego pewny, że to prawie stało unormowane.
5: Tak, prawda?
4: Bo tutaj były też takie schody, które gdzieś to wprowadzały lekki zamęt, więc na chwilę obecną nie wiem, czy mamy legalną ścianę w górę. Zielone góry, krany oporowe, na których jest możliwość realizacji. Wiele spółdzielni też współpracuje, udostępniając swoje elewacje podczas, jakby już na etapie remontów, planując na elewacjach wykonywanie murali. I tam bardzo fajnie wygląda współpraca stowarzyszenia, które tam de facto działa, z władzami miasta na poziomie właśnie planowania estetycznego już jakby, czy możliwości organizacji wydarzeń. Tak samo organizowany jest tam jam z okazji winobrania, czyli impreza, na którą zjeżdżają ludzie zaproszeni przez organizatorów, czy to stowarzyszenie z całej Polski, i powstaje na tym ekranie dźwiękochłonnym wjazdowym do Zielonej Góry. Kto był, ten pewnie kojarzy, gdzie tam jest naprawdę kawał powierzchni pokryte bardzo wysokiej jakościami malunkami. Na pewno kiedyś drążyliśmy temat, ale to też jest jakby już trochę bardziej skomplikowane. Też wymagałoby zaangażowania też ze strony miasta, no bo my jesteśmy zbyt malutcy, że tak powiem. Trafostacje od Enei. To teraz mamy moment, w którym choćby na Alei Odrodzenia został zakryty mural Żołnierzy Wyklętych. Jest dobra elewacja, pięknie, został wyremontowany. Pytanie, ile to przetrwa? Bo dalej mamy takie przekonanie w narodzie, że jakby to jest piękne i estetyczne. Fajnie. Tylko, że w pewnym momencie to przestanie być i piękne, i estetyczne, a zezwalając na to, żeby to mogło być malowane, że powstały murale tematyczne, związane, nie wiem, czy z nazwą ulicy, czy z patronem, czy z czymś, co otacza. Nie dość, że dodajemy kolorytu, trochę maskujemy te budynki, które de facto są zwykłymi sześcianami, które nie są piękne i nie są zaprojektowane, nie wiadomo, jak dobrze jakościowo. No, stajemy trochę tutaj murem, bo no, jako zwykły szarek z ulicy, pisząc wniosek do Enei, jest ciężko to przepchnąć, nie? To by musiała być cała inicjatywa i wtedy można to zorganizować w ramach jakiegoś festiwalu, można zorganizować wydarzeń milion, no dobrze, nie przesadzajmy, setki na Gorzów, okej, okay, bo takich trafostacji będą setki, ale na pewno mogłoby to być wydarzenie, które mogłoby rozpromować trochę bardziej graffiti jako sztukę, a nie wandalizm, tak? Bo często teraz też Tomek Rybak czyści. To też trochę jest wizerunkowo dla ludzi będących lejkami budowanie takiej narracji, że to jest graffiti i graffiti jest złe. Nie ma znowu tego rozgraniczenia, że graffiti może być sztuką, tylko że znowu pojawia się hasło graffiti, które jest tylko pejoratywne w swoim znaczeniu. Co do takich legalnych stref, to myślę, że o wiele więcej frajdy by dało, żeby gdzieś w jakichś parkach po prostu nawet ustawiać tymczasowe ściany betonowe, które by pozwalały coś zrobić. Czy przy skateparku, czy w parku górczyńskim, gdzie jest milion atrakcji, posadzić 3-4 takie ścianki, na których mogłoby coś się dziać, mogłoby powstawać i wtedy można zrobić piknik, można zrobić wizualizację. Te ekrany równie dobrze, ekrany. Te ściany mogłyby równie dobrze służyć jako ekrany potem na kinie pod chmurką. Potencjał to takich rzeczy jest i myślę, że nie trzeba wcale wykorzystywać tych nowych budynków, które są, tylko nawet niskim kosztem po prostu stworzyć coś, co będzie ewentualnie mobilnym i będzie można je przestawić, jeśli by się nie spisało. Nie?
28: Miejsca do legalnego graffiti działają od lat m.in. w Szczecinie czy w Zielonej Górze. Czekamy teraz na Gorzów.
27: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
6: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzewie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnętrz. W zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą. Kto wymyślił? Jeden słuchacz w zasadzie. Kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
7: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są no, na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, no może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie tak. Tak, tak to powinno wyglądać.
6: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. To pytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
7: Nie, nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimną było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miałoby być źle?
6: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, no ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
7: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście po niemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta, na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych domkach jednorodzinnych, byli zakwaterowani rosyjscy oficerowie. Było to strzeżone, a w budynku, w którym jest pogotowie ratunkowe, prawdopodobnie był oddział NKWD. I ponoć miał sławę nie najlepszą, więc jak pierwszy remont robiliśmy, a ten budynek nie był od czasu wojny praktycznie biorąc ruszany, robiliśmy prawie 30 lat temu, też w ramach sprzątania, w cudzysłowie oczywiście, tylko po prostu odgrzebywania wszystkiego, co się tylko dało, żeby wykonać ocieplenie, przynajmniej w piwnicach, znaleźliśmy jedno pomieszczenie, nerwów było dużo, ale nic oprócz gruzu i starych gazet tam nie znaleźliśmy. Teraz, kiedy robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
6: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o informacją chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie będzie to przytyk
7: do strażaków. Nie, absolutnie nie. Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
6: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
7: to żadna służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
6: Czasami nawet współpraca przy akcji.
7: Tak, bardzo często, w związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, niekiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
6: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok, tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiały z konferencji odsłuchiwać.
7: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominanym nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na dwóch kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie, jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyślę, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś godzina, mi się na południu zrobi. Tak, co najmniej. Wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czy mu nie wysyłasz.
6: Nie da się zignorować.
7: No, nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć. Ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8-9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa od wyjazdów gorzowskich, zielonogórskich, na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hochglanz, że naprawdę i w środku, i na zewnątrz. a pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15, 16 czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej. Już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej. I zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. Nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy. Najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w dwóch, trzech ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
6: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?

0: już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią, ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji i coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich. Bardzo często były to właśnie reanimacje, ludzie gdzieś tam coś puszczało w nich i tak się zdarzało. Takie obciążenie tych świąteczne to jest oprócz tych ekstremalnych sytuacji, czyli na przykład reanimacje, zatrzymania krążenia, wypadki, to oczywiście ta polska tradycja jedzenia wtedy w nadmiarze wszystkiego, co się tylko da. Chociaż pan doktor zabronił, bo wątrobę mam chorą, ale cóż tam, prawda? Raz do roku.
1: Tak.
0: Więc to się tak zdarza. No i oczywiście są takie też obciążenia typowe dla wakacji. I tutaj muszę powiedzieć, że to ciągle się utrzymuje, szczególnie weekendowe tak zwane dyskoteki albo zabawy gdzieś tam we wsi. Ktoś sobie wypije za dużo, wpada na głupi pomysł, że do jednego samochodu może wsiąść 10 czy 12 osób, więc to jest, tych tragedii troszeczkę pozaliczaliśmy i nadal to się utrzymuje i to jest taka, nie wiem czy norma, bo to nie jest, nigdy nie będzie normą, ale taka specyfika tych wszystkich dni. Wtedy, kiedy jest duży ruch, no to wszyscy Państwo wiecie, w okolicach 1 listopada są policyjne akcje znicz czy cokolwiek innego. Z jakiego powodu? Nie dlatego, żeby panowie z policji chcieli bardzo wystawać na drogach i robić, uzupełniać braki w finansach Rzeczypospolitej poprzez nakładanie mandatów, tylko dlatego, że po prostu to ma jakiś tam efekt odstraszający, ma mieć i ma na pewno, ale i tak tych zdarzeń, szczególnie takich dramatycznych, jest jednak o wiele więcej w Polsce, niż byśmy chcieli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej Irlandii w ciągu roku bywa zgonów, w wypadkach zgonów, mniej więcej i w Skandynawii, 6-8 osób w ciągu roku. A u nas w dobrym weekendzie, takim w okolicach na przykład 1 listopada lub długich weekendów gdzieś letnich, to tych zgonów potrafi być kilkadziesiąt, jak nie więcej, a złapanych na podwójnym gazie to idzie to w setki, jak nie w tysiące. Coś jest złego w tych naszych kierowcach, chociaż mimo tego, że wszyscy narzekamy, ale wydaje mi się, że kultura jazdy Polaków jest coraz lepsza. Może to dlatego, że mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, nie wszyscy się musimy spieszyć, no i nie każdy od razu ma też taką mentalność kubicy i pewnie z powodu tylko i wyłącznie złośliwości Pana Boga nie dostał się do teamu Ferrari, bo przecież mu się to należało.
1: Chociaż pewnie tacy wciąż są, jakby i to nie mało.
0: Widzimy na ulicach zresztą.
1: Nie? Widzimy niestety często dosyć. Chcę zapytać, no już kilka tygodni od, kilka tygodni od tych wakacji minęło, o urlopach już zapomnieliśmy dawno, chyba że niektórzy jeszcze mają przed sobą, to jeszcze za niedługo będą pamiętać. Chcę zapytać, czy te wakacje w Gorzowie i w tym Obłażanku, w okolicach, gdzie najczęściej jeździcie, były w miarę spokojne, można było troszkę, może nie tyle odpocząć, co właśnie odsapnąć, było bliżej średniej, czy
0: nie, nie, to rzeczywiście wielce statystyczne wakacje były. Nie było ani jakichś pików ze zwiększoną ilością niż to piki takie letnie wykazywało, ale nie było też nadmiernego spokoju. Może dlatego, że pogodę mieliśmy, jaką mieliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, kiedyś w naszym rejonie było bardzo dużo zdarzeń typu wypadki i to takie bardzo groźne. Kiedy nasi rodacy ze Śląska próbowali się dostać na nadbrzeg polskiego morza, myśląc, że każdy jest fajniejszy od sąsiada, wyjadę późno w nocy, więc przeskoczę wtedy na tę całą Polskę w mniejszym ruchu i nagle się okazało, że ten ruch jest wtedy, szczególnie na tak zwanych zmianach turnusów, ten ruch był bardzo duży, a w okolicach Gorzowa to już wtedy oni byli mniej więcej

0: gdzieś taka piąta, czwarta, szósta nad ranem. Fatalny okres dla jazdy dla kierowców i z takich naturalnych przyczyn zmęczenia u kierowców tych wypadków było bardzo dużo. Myśmy wtedy mogli spokojnie obstawiać, dobra, gdzieś tak w okolicach Myśliborza na pewno będzie w ciągu weekendu.
1: W zasadzie mogli kilka się tam czekać.
0: Tak, Jastrzębnik, proszę bardzo, Deszczno, bardzo proszę, to wiadomo, gdzieś na tej trasie, gdzie była taki szybki kawałek między Skwierzyną a Deszcznem, to wiadomo było, że też tam za chwileczkę będziemy mieli. Tych wyjazdów było w zasadzie każdej nocy bardzo dużo. W tej chwili jest troszeczkę mniej tych zdarzeń typu dramatyczne wypadki. Wydaje się, że Eski swoje zrobiły, zdecydowanie, bo jeśli się ma taką dobrą drogę, to wcale nie znaczy, że trzeba tam jechać 160, absolutnie nie. Ja jeżdżę dosyć dużo tymi Eskami czy autostradami i widzę, że większość kierowców mówi, przepraszam bardzo, spokojnie, ten wariat, który mnie tu wyprzedzał przed chwileczką 180 czy 200 na godzinę, a proszę bardzo, ja już jestem po 10 minutach na jego zderzaku, bo trafia na 3-4 wyprzedzające się ciężarówki, chociaż podobno nie mogą tego robić, ale jest jakiś tam wyjątek i te pędzenie na nic się nie zdaje, więc wszyscy się uczymy i mówimy spokojnie, 135 na godzinę na autostradzie też wystarcza, a na SC 120 jest absolutnie wystarczający, można dojechać bardzo szybko jeszcze do tego w jakimś komforcie bezpieczeństwa i komforcie podróżowania.
1: No, jeszcze zabawniejsze jest wyprzedzanie w mieście z reguły. Tutaj dużo szybciej widzimy efekty tego, jak tak, bardzo to nie popłaca tak, i nie ma sensu. Zapytam, kończąc temat, liczba akurat, jeżeli chodzi o ratowników. Ilu mamy ratowników, ile ZRM-ów w Gorzowie? Jak to się dzieli?
0: Łatwiej mi będzie odpowiedzieć, ile mamy ZRM-ów, bo w tej chwili mamy ZRM-ów 7. Od początku roku mamy ten dodatkowy zespół, który mieści się w Baczynie. Ilu ratowników? To jest dobre pytanie do dyrektora jednostki.
1: To nie się mogło.
0: Nie wiem. Naprawdę nie pamiętam, ilu w tej chwili mamy zatrudnianych ratowników i rzucę tak w powietrze mniej więcej około 70 w różnej formie zatrudnienia. W większości wypadków to są pracownicy kontraktowi i wcale nie w ten sposób, jak się sugeruje, że dyrekcja wygania ich na kontrakty. Nie. To są świadomi ludzie, którzy podejmowali taką decyzję, wiedząc, że gdyby przeszli na etat, to jedyny plus tego wszystkiego to jest to, że nie muszę myśleć o swoich składkach zdrowotnych, ZUS-owskich i jeszcze wielu innych, tylko zakład pracy za mnie to robi. Natomiast podpadam wtedy już pod rozwiązania kodeksowe i mówi się 168 godzin pracy w ciągu miesiąca, średnio miesięcznie. Dziękuję, do widzenia. Reszta nadgodziny. A jak nie można, a nie można tak łatwo komuś dać nadgodzin w dzisiejszych czasach, to przepraszam bardzo, ograniczam się tylko do tego. Większość ratowników u mnie pracuje w systemie kontraktowym i najczęściej ilość dyżurów to jest około 240 godzin. To jest w prostym bardzo przeliczeniu i proszę mi wierzyć, że to też nie z jakiejś spiskowej teorii, chociaż pewnie ostatnio Państwo o systemie organizacji ochrony zdrowia i pracy lekarzy i personelu medycznego, to wszyscy Państwo słyszycie, już macie pewnie dosyć tego wszystkiego, ale to jest po prostu 10 dyżurów 24-godzinnych, czyli on przychodzi co trzeci dzień do pracy, ma czas na to, żeby wypocząć, no ma czas na to, żeby być z rodziną, a te 24 godziny w pogotowiu ratunkowym da się wytrzymać bez większego problemu. Naprawdę da się wytrzymać bez większego problemu. Specyfiką naszej pracy jest to, że oczywiście pracujemy poza komfortem szpitalnym, czyli nie mogę liczyć, krzyknąć, dajcie mi tutaj kogoś do pomocy, jednego, drugiego, trzeciego lekarza, albo ktoś jeszcze jedne ręce, żeby mi pomogły. Nie jest się też takim chronionym, jak mimo wszystko szpital chroni, aczkolwiek wiemy, że napaści na pracowników ochrony zdrowia, szczególnie na SOR-ach, na izbach przyjęć, to zdarzają się i wcale nie tak rzadko. Natomiast ta specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym to jest to, że my przyjeżdżamy do pacjenta, prowadzimy albo leczenie takie, które może mu pomóc i wystarcza to, bo to najczęściej na przykład jeśli już z zakresu środków przeciwbólowych albo środków, które się używa szczególnie tych naszych klientów, to jest przy przewlekłych chorobach płuc, więc to najczęściej gdzieś to są takie leki, które udrażniają na niejako drogi oddechowe, powodują rozkurczenie ich i to jest taki w zasadzie standard leczenia bardzo niewyszukany, a bardzo skuteczny, podajemy leki i wracamy. A jeśli są to przypadki, które wymagają przewiezienia do szpitala, to podajemy pierwsze leki, które są stabilizujące, zabezpieczające pacjenta. Wieziemy pacjenta do szpitala i po wszystkim. Nie jest tak jak w szpitalu, że w momencie, w którym biorę pacjenta, to muszę go diagnozować, leczyć, stabilizować, mieć niejako w głowie plan na dalsze leczenie lub na dalsze postępowanie z pacjentem, przynajmniej na tych kilkadziesiąt godzin do przodu, a po pierwszych wizytach lekarskich w normalnym rytmie, kiedy się już na zasadzie prawie że konsylium ustala rozpoznanie i tryb leczenia, to ten pacjent jest pod naszą opieką cały czas. My po prostu dopadamy swojego pacjenta, leczymy, stabilizujemy, odwozimy.
1: Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie i zapalony golfista, był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox FM Gorzów.

0: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
1: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań, zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowo osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w środę. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. 55-latek, który miał zabić żonę i 2 swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz 2 synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
4: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
2: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
2: Przyczyny śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzą nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledcze przesłuchują 3 osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Sterling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informację o zatrzymanej kobiecie.
7: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem, w komendzie głównej kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o 2 obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci 2 mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
9: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, powiedzmy nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
8: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
9: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
8: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary, od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM generał Roman Polko.
10: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
0: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
11: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
12: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych dobrych, czy niedobrych honkerów?
11: Może nie tyle do honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
12: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
11: Powinno coś takiego być zamontowane.
0: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Zostało zlecone podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
0: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Co się dzieje?
15: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
16: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
0: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
17: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, może być dużym wyzwaniem.
0: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
18: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. Przede wszystkim Azory, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
0: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianą przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
19: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
20: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
19: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
21: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
19: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
22: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
23: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
19: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
24: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
0: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
25: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na 4. piętro, a jak się winda zepsuje, to i na 10. piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
0: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Główna runda.
1: Gościem Wiktora Świetlika jest dziś profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie profesorze. Czy te działania zmierzające do blokowania stron internetowych, które chce zaimplementować i przekonać do nich rząd prezydenta, czy one są potrzebne?
3: Zawsze, jeżeli jest jakieś prawo, to komuś jest potrzebne. Pytanie, komu i do czego?
2: Komu są potrzebne?
3: Na rządzącym zawsze.
2: A nam, o społeczeństwu?
3: To zależy od tego, jak to będzie rzeczywiście zrobione, dlatego że zgadzamy się co do tego, że są pewne treści, które warto byłoby zablokować natychmiast, ponieważ szkodę społeczną ponoszą. Natomiast jest oczywiście druga strona medalu pod tytułem, jak to rzeczywiście zostanie w praktyce potem wykorzystane.
2: W niedzielę premier Gawkowski powiedział, że zablokowano ileś tam stron zawierających niebezpieczne treści. To chyba dobrze, czyli państwo ma już takie narzędzia, żeby blokować strony.
3: A na jakiej podstawie prawnej?
2: A nie wiem.
3: Ja też.
2: W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości zablokowano m.in. ABW zablokowało strony tygodnika Najwyższy Czas.
3: No, widocznie Najwyższy Czas bardzo groźny.
2: Dlaczego się pan uśmiecha, panie profesorze?
3: No wie pan, dlatego że to samo pytanie mogę zadać, na jakiej podstawie prawnej.
2: Czy Pegasus był zagrożeniem dla Polski?
3: Był czy jest?
2: Jest.
3: No bo dlaczego?
2: Był, nie wiem.
3: No to dobrze, zgadzamy się co do jednego. I pan nie wie i ja nie wiem. Natomiast Pegasus był narzędziem, czy jest narzędziem, bo podejrzewam, że dalej jest używany chyba, bardzo użytecznym do ścigania przestępstw. Natomiast oczywiście jest drugie dno. Dno pod tytułem, kto tam jeszcze zagląda. I ten raport, który przedstawił strona rządząca obecnie tej komisji, prawda, śledczej w sprawie Pegasusa, on wskazuje na to, że jeśli to jest prawda, że dostęp do tych tajnych informacji zdobywanych przez Pegasus miało państwo trzecie. Państwo trzecie, tutaj konkretnie wymienione, wiadomo, nie jest to żadna tajemnica, Izrael. No i oczywiście pozostaje pewne pytanie, czy sojusznik naszego sojusznika jest naszym sojusznikiem?
2: Czy spodziewa się pan siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego? Cała sprawa trwa już miesiąc.
3: Szkoda, że Kaszpirowski nie żyje, bo gdyby pan go spytał, to by pewnie powiedział, ale odpowiem panu. Podejrzewam, że premier Tusk też nie zna odpowiedzi jeszcze na to pytanie.
2: A co z Narodowym Bankiem Polskim? Wiem, że pytanie jest delikatne dla pana.
3: Nie odpowiem. Jestem członkiem Trybunału Stanu. W związku z tym, jeśli ta sprawa rzeczywiście zakończy się przegłosowaniem przez Sejm odpowiedniej uchwały, to sprawa trafi do Trybunału Stanu i wypowiadając się, to pozbawiłbym siebie możliwości orzekania w tej sprawie, a nie chcę się pozbawić tej możliwości.
2: Dlaczego pan nie chce się pozbawić tej możliwości?
3: Dlatego, że do tej funkcji zostałem powołany, żeby ją wykonywać. Jak podobnie kiedyś zostałem powołany na sędziego Sądu Najwyższego, żeby sądzić sędziów i mi to uniemożliwiono, zresztą przy dużym udziale tego, który mnie powoływał, czyli prezydenta Dudy.
2: Czy wczorajszy zamach, przedwczorajszy zamach na premiera Tuska, kiedy pan obserwował reakcję państwa, to była należyta?
3: Ja nie chciałbym przypominać słów, które kiedyś ktoś, znaczy wiemy wszyscy kto i kiedy, wypowiedział, że jaki prezydent, taki zamach. A dzisiaj ktoś by mógł powiedzieć, jaki premier, taki zamach, ale ja tak nie powiem, bo to jest nieostrożne. Natomiast to, co zrobiono z tą informacją, spowodowało, że stała się ona po prostu niepoważna.
2: To skoro już jesteśmy przy tym zamachu, zacznijmy od końca naszej szybkiej serii.
3: Znaczy od tego zamachu, którego nie było.
2: Ale to był jakiś człowiek, który wysyłał pogróżki.
3: Panie redaktorze, to pogróżki to nie zamach. No zamach to jest wtedy, jak ktoś się zamachnie, jak sama nazwa wskazuje. Przynajmniej kamieniem by rzucił. To jest zamach, tak? Były takie zamachy, prawda? Ciastkiem, kamieniem i tak dalej. I były poważne zamachy różne. Natomiast tutaj, co do nas dotarło? Na początku jakaś mrożąca krew w żyłach informacja, pierwsze strony portali internetowych. Otóż zamach na premiera. W jakim momencie? Tu wybory w Krakowie, a tu zamach. Tu Kołodziejczak prezentuje się w całej swojej okazałości, a tu zamach. Natomiast potem się okazuje, że jeszcze wiadomość, że sprawa jest śmiertelnie poważna. No, Ja więc widziałem tylko jedno śmiertelne zagrożenie, bo skoro, jak się dowiaduję z mediów, ten niedoszły zamachowiec jest transportowany do Warszawy, 66-letni, i lekarz wyraził zgodę, żeby go transportować, no to chyba śmierć groziła tylko temu zamachowcowi, no bo skoro lekarz wyraża zgodę. Nie, znaczy oddzielmy, to jest bardzo nierozsądne ze strony rządzących, bo po pierwsze ośmieszają rzecz, której nie należy się śmiać, bo premier siłą rzeczy może być obiektem prawdziwego zamachu. Prawdziwego zamachu. Różni są ludzie, różne są siły, obce, własne i tak dalej.
2: Mieliśmy zamachy polityczne w ciągu ostatnich, w trzeciej RP. No, zdarzyło się kilka.
3: I nie należy z tego się śmiać, tylko czuwać. Natomiast jeżeli się z takiej rzeczy, że jak się wydaje niezbyt poważnej, robi się aferę, to tym samym osłabia się czujność w innej sytuacji, która może mieć miejsce. To wyszło niepoważnie.
2: Panie profesorze, ponieważ to wydarzyło się też w pewnym sekwencji wydarzeń i początkiem tej sekwencji były te tragedie szkolne, do których doszło pod koniec zeszłego tygodnia. Czy pan ma wrażenie, że państwo robi wszystko, co może w tej sprawie? No, zapowiedziano przede wszystkim zaostrzenie, takie, można powiedzieć, obszaru ograniczenie wolności słowa, a także jakiegoś rodzaju walkę z grami komputerowymi. W tym wszystkim wydawałoby się, że z dość niewinnym Minecraftem. Czy to są te działania, które powinien rząd podjąć?
3: No nie będę się na temat tej gry wypowiadał, bo ja w ogóle nie jestem z pokolenia gier komputerowych.
2: Nie zna się pan na grach.
3: Nie znam się. Natomiast wiem...
2: Pokażę panu kiedyś parę gier.
3: No. Nie, lepiej nie, bo mnie wciągnie. A i potem, wie pan, przyjdzie do mnie w ABW do domu, bo gram we niewłaściwą grę. Lepiej nie i grać z ogniem.
2: Bardziej bo Majkowski ze świetlikiem grali w sieci i szykowali zabaw.
3: No dobrze. Z panem to ja mogę w pokera zagrać tradycyjnymi kartami. O, na tym się troszeczkę kiedyś znałem. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, u nas to jest w ogóle w Polsce taka akcyjność. To znaczy, jak coś się wydarzy, to nagle jest wielki szum wokół tego. I robi się różne nadzwyczajne rzeczy, potem wszyscy o tym zapominają i to tak jakoś się rozchodzi po kościach, póki się znowu coś nie wydarzy. Otóż szkodliwość niektórych treści, gier, zachowań w sieci jest powszechnie znana od dawna. Mało tego, pojawiają się informacje, ja nie wiem na ile prawdziwe, oczywiście nie jestem w stanie tego zweryfikować, że algorytmy, które są ustawiane w niektórych mediach społecznościowych, wprost prowadzą do agresji, bo dzięki temu ludzie się bardziej nakręcają, więcej klikają i ktoś na tym po prostu najzwyczajniej w świecie ordynarnie zarabia. No, niestety ludzie czasami zarabiają na wszystkim. Po prostu na wszystkim uważają pecunia non olet, to już z rzymskich czasów. W związku z tym można. Trudno wymagać, żeby rząd nic nie robił w tej sytuacji i powiedział sprawa dyrektorów szkół. No musi coś zrobić, prawda? Wskazując, że... Proszę zwrócić uwagę, to wszystko miało miejsce w pewnej sekwencji, jak kamienie domina się przewracało, prawda? W ogóle u nas nie było takich rzeczy. To w Stanach Zjednoczonych słyszeliśmy, przyszedł nastolatek z pistoletem do szkoły, zastrzelił ileś osób. I nas to już nie dziwiło, bo wiedzieliśmy, że w Ameryce tak jest. U nas dostępu do broni takiego nie ma, no ale do noża to każdy ma dostęp, prawda? No i okazało się, że nagle się nam to posypało jak kamienie domina. Dlaczego akurat, i to proszę zwrócić uwagę, wszystko właśnie na Mazowszu. Wszystko w jednym województwie się
2: stało. Wyglądało to jakby to była taka regionalna gra, zabawa, fala naśladownicza.
3: Coś na to wygląda, więc trudno, żeby rządzący nie zareagowali. Każdy rządzący by zareagował. Czy to byłby rząd PiS-u, czy Platformy, czy
2: Konfederacji. Chwalić Boga.
3: I dobrze, trzeba od razu gasić. Czasami przy tym gaszeniu się wylewa dziecko z kąpielą. To znaczy się, jest to okazja, żeby nas zastosować z przyzwoleniem społecznym jakieś środki nadzwyczajne, które tak naprawdę będą czemu innemu służyć, no ale przyzwolenie społeczne dostaniemy. Na przykład wprowadzenie cenzury. Prawda? I teraz ta ustawa, która obecnie się w kolejnej wersji pojawiła, pierwszą wersję zablokował, jak wiadomo, prezydent Nawrocki swoim wetem, no ona się idealnie wpisuje w klimat społeczny. Czyli można powiedzieć, to co? Chcecie, żeby dzieci zabijały w szkole? Chcecie, żeby wariowały w sieci? Chcecie to? A ja wspomnę, że niedawno byli ministrowie, którzy tablety chcieli do każdej szkoły rozdawać.
2: Jako ilustracja, panie profesorze, żeby nie było, że jesteśmy tutaj gołosłowni. Proszę bardzo. No, premier rządu.
0: Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, też często nieletnich. Stosowanie gróźb karalnych. Prezentowanie małoletnim poniżej 15 roku życia treści pornograficznych. Tak, to są te kolejne treści, które chcieliśmy móc blokować jako państwo. A nie możemy, bo ustawa zawetowana.
2: No więc premier mówi tak, jak on, jak się wypowiada o prezydencie, nie podpisze, albo jak Nawrocki, jak mawiają o prezydencie tak. Jego obóz,
3: nie podpisze. Ale drugi obóz mówi Tusk, a nie premier.
2: Ja mówię premier, Tusk, chciałem zauważyć w tym programie, a raczej jestem przypisywany krytykom, stronie, która jest mocniej krytyczna wobec rządu.
3: No z reguły tak bywa.
2: Widzi pan, panie profesorze, bo ja się dobrze maskuję. No więc wracając, premier Tusk mówi tak, jak on nie podpisze, to widzicie, to będą dzieci męczone, będą tam prześladowania nieletnich, będzie przemoc w internecie, a jak podpisze, to będzie dobrze.
3: Ja nie wiem, czy prezydent podpisze, czy nie, to on się pewnie sam zastanawia w tym momencie. Nie zdziwiłbym się, gdyby podpis prezydenta był pod tą ustawą. Tej sytuacji.
2: Czyli prezydent, panie profesorze, czyli prezydent wymięknie.
3: Ale nie. Proszę nie używać takiego słowa. Nie.
2: Ale przecież tak było w przypadku paliw.
3: Dobrze, ale nie przenośmy sprawy kompletnie innej, ekonomicznej na sprawę społeczną, gdzie ostatecznie w tle jest śmierć ludzi zupełnie niewinnych.
2: No tylko pytanie, czy to cokolwiek rozwiązuje?
3: No właśnie. Natomiast wiemy jednocześnie, że internet jest źródłem różnych niepożądanych zachowań. Proszę zwrócić uwagę, u nas w Polsce kilka lat temu chciano, był taki trend do potwornej cyfryzacji również nauki w szkołach, że nie będzie książek, tylko tablety dostaną, czy też laptopy i będą z nimi chodziły dzieciaki i będzie super. Podniosły się jednak głosy, myślę, rozsądku, które mówią, chwila, to nie jest to samo, dziecko musi z książką, że tak powiem, obcować, a nie tylko z komputerem, bo widzimy malutkie dzieci w wózkach, które już zamiast zabawki, grzechotki mają komórkę w ręku. Jaka to destrukcja dla mózgu jest, to jest dla mnie oczywiste, bo to już z badań bardzo wiele wynika. Ja chciałbym zwrócić uwagę, byłem rok, bywam regularnie, ale byłem w jednym z krajów afrykańskich, bardzo, który lubię i tam go odwiedzam często. Przed szkołą widzę, napisy są w trzech językach nawet, że z komórkami wchodzić nie wolno. Nie ma komórek w szkole. A tutaj raptem okazuje się we Francji już to samo, u nas też się do tego szykujemy, czyli idziemy nurtem afrykańskim. Z południa światło idzie, dawniej szło ze wschodu, ex oriente lux, teraz z południa. Coś jest na rzeczy.
2: Mówi pan o zacnej północnoafrykańskiej monarchii. Domyślam się.
3: Dobrze się pan domyślał.
2: Co będzie dalej z tym? Bo właściwie ta historia to jest jeden z wielu elementów i jeden z wielu frontów, na których toczy się właściwie wszystko zaczyna być podporządkowane w walce obozu premiera z obozem prezydenta. To jest jedna z odsłon, a inna, gdzie właściwie te tragedie stały się elementem tej walki, znaczy zostały wpisane w tę walkę. Innym elementem jest to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. I co dalej będzie? Jeszcze w sierpniu premier Tusk zapowiedział, że zostanie przejęty Trybunał Konstytucyjny, nawet, że to będzie zgodne z prawem, ale trochę nieestetyczne, nawet jak nie będzie estetyczne. Minister Żurek napisał w pewnym momencie, nawet powiedział, stało się.
3: Stało się. No i była mowa o wprowadzeniu naszych sędziów.
2: Tak? A i w tej samej wypowiedzi.
3: To ci nasi sędziowie, to brzmi najgorzej w tym wszystkim.
2: Dlaczego?
3: No dlatego, że sędziowie nie mogą być niczyi po prostu. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę, jeśli mamy sekundę o tym Trybunale Konstytucyjnym. Ja uważam, że mam pewne szczególne prawo, żeby na ten temat mówić. Ja już nie tylko dlatego, że ja 9 lat przepracowałem bądź co bądź w Trybunale Konstytucyjnym, włącznie z funkcją doradcy prezesa i tam troszeczkę się orientuję, jak to wyglądało, to również w kluczowym momencie, w 2016 roku, zostałem szefem takiej komisji uczonych powołanych przez marszałka Sejmu, kiedy był ten kryzys, który zresztą nadal trwa, wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby jakiś raport, żeby ci uczeni zaproponowali, jak wyjść z tej sytuacji, kiedy Platforma powołała sędziów na przyszłą kadencję, a PiS tego nie uznał i powołał innych sędziów, prawda? Czyli większość sejmowa. Otóż myśmy wysmażyli taki raport obszerny, podpisało się pod tym kilkunastu profesorów. Uwaga, jednogłośnie, tam nie było głosowań. Jednym z punktów, tam był taki punkt, który został przez ówczesną władzę, czyli przez większość sejmową PiS-owską, zignorowany i nie wpisany do ustawy. Oni niektóre nasze postulaty przyjęli, a innych nie. To był jaki to był postulat? Otóż myśmy się zgodzili co do tego, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie powinien nie tylko przesiadać się z ław rządowych i sejmowych, ale nie powinna nim zostawać osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat kandydowała w jakichkolwiek wyborach powszechnych o charakterze politycznym. Czyli pewien racjonalny bufor między jakąś działalnością przeszłą, polityczną tego człowieka, a jego przejściem do Trybunału. Tymczasem wszystkie ekipy, ale to wszystkie, które Polską rządziły i wszystkie ugrupowania polityczne liczące się, kierowały do Trybunału Konstytucyjnego swoich działaczy wprost z ław sejmowych albo z ław rządowych. Gdybym zaczął wyliczać te nazwiska, to 5 minut by to trwało, bo tak było. Zarówno w ostatnim czasie, jak i w wcześniejszym czasie. Kończąc na panu Berku, a rozpoczynając gdzieś tam od pana Mazurkiewicza z SLD.
2: Czyli historia pana Berka nie jest precedensem.
3: No nie, no przecież jest pan Piotrowicz, poseł, tak, jest. Pani Pawłowicz, poseł, jest. Jerzy Stępień, minister. Jest, tak. Pan, powiedzmy, Cieślak, wiceminister, PiS, ZHN, jest. Kotlinowski, LPR, jest. Ciemniewski, Unia Wolności czy Unia Demokratyczna, jest. Mazurkiewicz wspomniany, jest. Teresa Lisz, Porozumienie Centrum, jest. No mówię, nie mamy czasu.
2: Groźbę pan zrealizował, panie profesorze.
3: Jako? A że 5 minut?
2: Będzie pan 5 minut wymieniał?
3: Ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Ja absolutnie nie podważam kompetencji merytorycznych żadnej z tych osób. Nie mam do tego prawa i nie chcę tego robić. Natomiast pojawia się coś takiego jak odbiór społeczny. Ludzie zaczynają mówić, a ten Trybunał to jest taka partyjna ręka, prawda? A tak nie powinno być. Chodzi o autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast dzisiaj to, co robi rząd, jest uderzeniem nie tylko w autorytet Trybunału, ale jest przede wszystkim uderzeniem w literę prawa. Dlatego, że groźby o wprowadzeniu swoich ludzi, o jakimś przemocowym wejściu, no pachną tym, co o czym obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego napisał we swoim wniosku dotyczącym zamachu stanu. No takich rzeczy robić nie można i mówić nie można w demokratycznym państwie prawnym.
2: Panie profesorze, takie zastrzeżenie i ta wątpliwość, czy Trybunał nie jest tak naprawdę takim ciałem mocno sterowanym politycznie, zawsze gdzieś tam się pojawiało, tliło, ale tak delikatnie bym powiedział, bo mocniej zatliło w sprawie OFE. Ja myślę, że wtedy po raz pierwszy sporo osób zaczęło mieć wątpliwości, czy jednak rząd nie nacisnął na to, żeby łatwiej było przeprowadzić tę sprawę, a później było coraz gorzej. Ja myślę, że dzisiaj chyba wszyscy ludzie zaczynają mieć przekonanie, że to jest rzeczywiście ciało, które po prostu albo jedni mają, albo mają drudzy, takie jak, nie wiem, Rada Mediów Narodowych albo większość w jakiejś innej radzie.
3: Panie redaktorze, ja bym powiedział, przywołał prawo Kopernika, ale nie o tych obrotach sfer niebieskich, tylko to ekonomiczne. On był ekonomistą, Kopernik, i to niezły.
2: O pieniądzu.
3: Zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. I to nie dotyczy tylko relacji ekonomicznych, ale i społecznych, ale tak samo pewnego postępującej degrengolady instytucjonalnej. Pewne instytucje na koturnach stworzone, potem z tych koturnów spadają, obcasy im się łamią i zaczynają chodzić boso. I niestety z tym mamy do czynienia. Jeżeli jest pokusa potraktowanie instrumentalnie czegoś, to to się dzieje. No weźmy sędziów. Sędziowie, jak ja studiowałem prawo, czy zaraz potem w III Rzeczypospolitej, mi się wydawało, że sędzia to jest taki święty człowiek, który w ogóle absolutnie jest poza naciskami, wpływami. Ustawa mu daje pełną możliwość swobodnego działania, jak nikomu innemu w Polsce. Potem, jak zostałem sędzią Sądu Najwyższego i zacząłem patrzeć na różne zachowania bliżej i dalej sędziów, no to coraz bardziej łuski zaczęły mi spadać z oczu. Ja tylko nie wiem, czy to się stało, czy tak zawsze było, tylko ta zasłona była milczenia na tym wszystkim zaciągnięta. Trybunał Konstytucyjny zawsze będzie organem politycznym. Ale w jakim sensie politycznym? W takim sensie, że jego decyzje mają gigantyczne znaczenie polityczne, a sędziowie tam zasiadający mają niewątpliwie różne, również i polityczne zdanie. Istotą rzeczy jest to, żeby oni nie byli na sznurkach bieżących kogokolwiek. Rola takiego ciała jak Trybunał Konstytucyjny jest kluczowa dla ustroju. Zobaczmy, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Adekwatny organ, Sąd Najwyższy, przecież powoływanie sędziów jest tam przedmiotem nieprawdopodobnej batalii politycznej.
2: Wyobraża pan sobie dzisiaj, że z jednej strony, i to tak, że z jednej strony prezes Święczkowski albo podejmie decyzję, która jest całkowicie zgodna z jego poglądem na rzecz konstytucji, ale całkowicie niekorzystna dla Karola Nawrockiego. Albo że pan Berek podejmie decyzję, która będzie zgodna z jego poglądem na rzecz co do stosowania konstytucji, ale całkowicie uderzająca w obóz dzisiejszej władzy i w premiera Tuska.
3: Prezes Święczkowski nie ma prawa, jestem o tym głęboko przekonany, dopuścić do orzekania osób, które wobec prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego, bo to jest dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej, nie złożyły ślubowania. Co do tego jestem zupełnie przekonany. Zupełnie inną kwestią jest, na ile prezydent Nawrocki miał prawo tego ślubowania nie przyjmować w danym momencie. No, on nie odmówił tego ślubowania, zaznaczam, a zachowania późniejsze sędziów, no powiedziałbym, stawiają, niektórych przynajmniej, stawiają pod dużym znakiem zapytania ich właściwość. Już nie chcę tego ciągnąć, tego wątku. Jak z tej sytuacji wyjść? No oczywiście można spałować, wejść w policję, aresztować, rzucić na glebę. Nawet po co zrobić to z Trybunałem Konstytucyjnym? To przecież można w takim razie zrobić to samo z prezydentem. Jeżeli iść na całość, to na całość. Znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że reakcja na to będzie nieprawdopodobna. I premier Tusk zdaje sobie z tego sprawę, bo stara się to zrobić już nie w białych rękawiczkach, jakichś powiedziałbym robociarskich dzisiaj rękawiczkach, takich z budowy, ale jednak w rękawiczkach. Proszę zwrócić uwagę, poprzedni minister, bądź co bądź doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w jednej z warszawskich uczelni, no jednak się na pewne rzeczy nie zdecydował i to w kluczowym momencie, właśnie wtedy, kiedy była kwestia orzeczenia Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich i przestał być ministrem. Na to przyszedł Drwal, pan Żurek, który wydawało się, że się przed niczym nie cofnie, a tu nagle jednak tych silnych ludzi się do tej pory nie wysyła. Myślę, że ta władza chce cały czas mieć jakąś tam podstawę, lichą, bo lichą, ale taką, żeby swoje przeprowadzić, ale jednak móc powiedzieć, nie, prawo zostało, nie zostało złamane. No to znamy z historii Polski, również międzywojennej. No przecież czym innym były precedensy konstytucyjne w latach 20-30, prawda? Próba, albo nawet kwestia zamachu stanu z 12 maja 26 roku marszałka Piłsudskiego.
2: Próba zalegalizowania.
3: No oczywiście, ale mało tego, on to zalegalizował, ponieważ Zgromadzenie Narodowe wybrało po zamachu majowym marszałka Piłsudskiego na prezydenta. On się dał wybrać, po czym powiedział, ale ja tej funkcji nie chcę. No ale skoroście mnie wybrali, to znaczy, że zamach był okej. Tutaj jest jeszcze, oczywiście nie ma się co czarować, kontekst międzynarodowy tego wszystkiego. bardzo istotny. Polska nie jest samotną wyspą na mapie świata, a znajduje się w takim ważnym punkcie na nasze przekleństwo historyczne, że różni inni mogą sobie tam na różne rzeczy pozwolić, bo są gdzieś tam nie na głównym kursie, a my jesteśmy szczególnie dzisiaj na głównym kursie.
2: Ja przypominam sobie obrazy spod telewizji w Polsce, kiedy wyłączono sygnał sprzed 2,5 roku. I jeżeli wyobrazić sobie, że taki obraz idzie dzisiaj w świat, że w Polsce dzieje się to pod sądem konstytucyjnym, to trochę takie przychodzą do głowy obrazy z Kolumbii, z Ameryki, z Ekwadoru, z Chile, z Argentyny.
3: Panie redaktorze, ale my
2: z krajów Azji Środkowej.
3: Ale my się od pewnego czasu staczamy właśnie w tym kierunku.
2: To bardzo straszne, co pan mówi.
3: No ale ta przecież to jest oczywiste i wszyscy o tym wiemy.
2: No ja nie wiem, bo politycy rządowi i rządowe media przekonują, że jesteśmy kwitnącą demokracją.
3: Zatrzymano posła z immunitetem, czy nie w Polsce? Zatrzymano. No, mówię o Romanowskim konkretnie, pośle, wiceministrze. Abstrahuję od Funduszu Sprawiedliwości, od jego winy, niewiny, mamy domniemanie niewinności. Ale panie redaktorze, miał immunitet sejmowy, uchylono mu. W porządku, wtedy można go zatrzymać, ale on miał immunitet...
2: Radę Europy.
3: Dokładnie. I co? Naruszono to. Przecież to jest wpadka wizualna, gigantyczna. I sąd, na szczęście sąd stanął na wysokości zadania
2: No i co, nałożono jakieś sankcje na Polskę? Najwyraźniej świat akceptuje takie działania. Może to jest
3: świat
2: globalny.
3: Jest tryb. Złożony. A tak, a że to jest globalny, to się zgadzam, bo na całym globie mamy do czynienia z odwrotem od pewnych standardów, które wydawało się już osiągnęliśmy, czyli od standardów państwa prawnego, od przestrzegania prawa międzynarodowego. I niestety przechodzimy na świecie do takiej pozycji, że kto ma siłę, ten ma prawo. Ja powiem taki jeden przykład, cywilizacyjny dla mnie. Były dawniej publiczne egzekucje, ale w XXI wieku w takim państwie jak Stany Zjednoczone rozstrzeliwywanie publiczne
2: po wojnie, kiedy wszyscy mieli traumę i nienawidzili tych niemieckich oprawców, przeprowadzono jedną egzekucję w Poznaniu. Ludziom się bardzo...
3: Nie, panie redaktorze.
2: Czy było kilka?
3: W Hofie były egzekucje publiczne.
2: To było wśród więźniów. Natomiast to była egzekucja publiczna transmitowana. To była jedyna, ta Geisera w Poznaniu. I po niej ona się tak źle przyjęła, tak ludziom się nie podobało, że władze komunistyczne zrezygnowały z masowych, transmitowanych przez środki masowego przekazu masowych widowisk egzekucyjnych. Znaczy, dzisiaj, i to,
3: ja
2: i to
3: powiem,
2: było,
3: ja
2: to
3: powiem,
2: było straumatyzowane
3: powiem, co ja myślę na ten temat. Ja powiem to. Dla mnie ten pomysł jest obrzydliwy. Po prostu.
2: Ale to, co to oznacza? Wracamy do czasów, jakie nie
3: cofamy
2: wiem.
3: Się w rozwoju cywilizacyjnym.
2: Opisywał jako człowiek przeciwko człowiekowi i dzikiego, brutalnego pożycia przed cywilizacją?
3: No, nie wiem, czy ku temu idziemy, natomiast mnie się... Ja widzę sytuację troszeczkę tu proporcją gardę oczywiście. To będzie przesada, ale taką, że... Rodzą nam się dwa skrajnie ze sobą walczące ośrodki, które się rozjeżdżają. Jeden coraz bardziej na lewo, drugi coraz bardziej, powiedzmy, na prawo. I które miażdżą to, co jest w środku. I taka sytuacja już była w dziejach niektórych państw, przed wojną chociażby. I tragedią jest to, że normalni ludzie, którzy... chcą zdrowego rozsądku i umiaru w tym wszystkim. I uczciwości znajdują się między tymi młyńskimi kołami, co im nie odpowiada ani jedno, ani drugie. Szukają jakiegoś rozpaczliwie szukają jakiegoś trzeciego wyjścia. Może należałoby wrócić do tych źródeł. Dla mnie, ja powiem też coś politycznego teraz. Dla mnie takim źródłem jest chrześcijańska demokracja. Jest to kierunek, który kiedyś Kościół pokazał, którym jest umiar, zdrowy rozsądek, prawa człowieka i wybór dobra również w polityce.
2: Dziękuję panie profesorze, bo ja się bałem, że pan strasznie pesymistycznie skończymy, ale udało się nam wybrnąć, bo pan wskazał ścieżkę. Dziękuję się za tę rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Ja również państwu bardzo serdecznie dziękuję.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: słuchacie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skibas, prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
1: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowo osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w środę. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. 55-latek, który miał zabić żonę i 2 swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć nie.